0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny.

0: Reklama.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviaconkurs.pl. Skoda.

0: Niżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
3: Dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
4: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
3: Sprawdź to sam, check it out.
4: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
10: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
11: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Sikora, Opole, ulica Wrocławska 143.
12: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
13: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
14: Citroen.
15: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
16: Bittersweet.
17: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
18: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
19: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
20: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tenapants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
14: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.

0: Opole.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu usłyszycie, co działo się na opolskich piastonaliach.
2: Co słychać w Opolu?
1: Studenci po raz kolejny obchodzili swoje święto. Właśnie zakończyły się kolejne piastonalia. Na scenie, oprócz największych gwiazd, takich jak Paktofonika i Krzysztof Zalewski, prezentowali się także młodzi wykonawcy, którzy przed opolską publicznością de facto debiutowali. Jak poszły im te koncerty? Posłuchajmy.
3: Jestem Kiku.
4: Lina Kreska.
1: Zagraliście drugi koncert na tegorocznych piastonaliach, no i to jest okazja dla młodych artystów, którzy gdzieś tam chcą się zaprezentować naszej lokalnej, opolskiej publiczności, bo takie okazje w naszym mieście, no niestety, zdarzają się rzadko.
3: Tak, no myślę, że to jest super inicjatywa, że był ten hip-hop music check i mogliśmy jako duet z Pauliną się zgłosić, wystąpić, zaprezentować właściwie przedpremierowy materiał, który szykujemy i na lato chcemy go publikować, także piękna okazja.
1: O, no to może trochę o tej przedpremierze?
4: A co mogę powiedzieć o przedpremierze? Zagraliśmy drugi koncert, to jest mega fun. Właściwie materiał jest totalnie świeży. Pracujemy nad nim od października zeszłego roku. Mam nadzieję, że to jeszcze nie koniec. Mamy dopiero 6 utworów. Pracujemy nad następnymi.
1: 6 utworów od października, nad nimi pracujecie, a coś w ostatnim czasie? Bo kolega, który grał przed wami, jeszcze dzisiaj w nocy coś montował.
3: Przy ostatnim spotkaniu jakieś teksty powstawały i są 2 numery na bitach Aliasa, które są w procesie twórczym, także myślę, że lada moment kolejne rzeczy. Ja też jeszcze realizuję swój projekt z Flexem właśnie na drum and bassowych bitach, także dużo, dużo działań i wspólnych i nie tylko. Lina Kreska też również robi swoje projekty. Rap miesza się z różnymi gatunkami, no to obecność Pauliny, która pięknie śpiewa, wnosi właśnie ten dodatek muzyczny. Ja się wywodzę mocno z hip-hopu, z rapu, Paulina z innych światów i ten miks, myślę, wybrzmiewa właśnie jako coś innego. No myślę, że to coraz częściej jest coś takiego, że ludzie po prostu robią muzykę i nie ograniczają się na gatunek, tylko po prostu robią to, co czują i idą za czuciem, za tym, co w nich gra i tworzą po prostu.
1: Czyli po prostu powoli żegnamy się z szufladkowaniem.
3: Kto wie, może tak właśnie.
4: No tak jak tutaj Kiku wspomniał, ja właściwie jestem totalnie z innego świata, bo jestem po wokalistyce jazzowej i to są moje korzenie, plus jeszcze jakaś piosenka aktorska. W związku z tym nawet na tym moim solowym albumie, który też lada moment wybrzmi, też jest totalny miks wszystkiego. Tam jest pop, reggae. No właśnie ostatnio bawię się hip-hopem i sprawdzam, na ile mi on pasuje. Okazuje się, że człowiek, który nie miał wcześniej doświadczenia, jeśli chodzi o rapowanie, też może spróbować swoich sił. To były moje 3 pierwsze kawałki hip-hopowe, które zrobiłam w życiu.
3: Widziałem, że część osób się świetnie bawiła, machali łapkami, bo to był miks różnych rzeczy, od właśnie old schoolu, po te nowe brzmienia elektroniczne, po jakieś łagodniejsze, także myślę, że każdy znalazł coś dla siebie i zagrało.
5: Siema, Rydzu z tej strony.
1: Byłeś jedną z osób, które rozpoczynały tegoroczne piastonalia, koncert Hip Hop Music Check. No i jakie to jest wrażenie móc jakby zaprezentować się tej naszej opolskiej publiczności, bo jednak tego typu koncerty w naszym regionie są rzadkością.
5: Prawda. No na pewno mega, mega fajne przeżycie, jednak zagrać na jednej scenie z takimi osobistościami, jako STR Paktofonika, to jednak duży, duży krok. I no myślę, że zrobiliśmy co w naszej mocy, żeby wyszło jak najlepiej. No i oby tak dalej.
1: Czy któryś z tych artystów, którzy tu dzisiaj występują, był dla ciebie wzorcem?
5: Kiedyś z bratem Paktofoniki słuchałem dużo. Pamiętam Kinematografia i to chyba tak bym wymienił, no. Paktofonikę bym dał.
1: Czy to jest jedyna opcja dla opolskich młodych artystów hip-hopowych, żeby pokazać się szerszej publiczności? Czy są jakieś takie miejsca, o których być może Opolanie nie wiedzą?
5: Myślę, że nie. Na pewno tutaj warto docenić taki event jak Rekreacja właśnie dla undergroundowych artystów i Bumblebee tak samo. Takie właśnie, gdzie mogą się pokazać artyści. I to jest na pewno fajna inicjatywa, bo no to chyba od niedawna jest właśnie ten hip-hop undercheck i jest to mega, mega też duży plus.
0: A jak publiczność dopisała?
5: Myślę, że tak. Nie spodziewałem się w sumie tylu osób i no mega, mega, mega fajnie.
0: Była trema?
5: Troszeczkę, no troszeczkę, bo miałem tak sucho w buzi. Ale fajnie, bardzo przyjemnie.
6: Cześć, jestem Bartek Wojnar, frontman zespołu Exces. Zagraliśmy dla was na personaliach Polityki Geopolski już trzeci koncert. Było nam bardzo miło, publika była rozgrzana do czerwoności. Było wspaniale.
0: Byłem tutaj wczoraj, jak były koncerty hip-hopowe i młodzi wykonawcy się prezentowali publiczności. Wy też macie taką okazję dzięki piastonaliom Politechniki Opolskiej. Mówisz już po raz trzeci, te zasięgi się zwiększają dzięki temu?
6: Tak, oczywiście. I najważniejsze, że to w naszym gronie ludzi z Opola, ludzi młodych, studentów, ale nie tylko, bo oczywiście na piastonaliach przychodzą wszyscy, więc tak, opolska publiczność nas już zna bardzo dobrze.
0: A przygotowaliście na ten dzisiejszy koncert jakieś nowe kawałki?
6: Tak, był jeden utwór Aspik i był utwór Bardzo zależy mi na tobie. Świetne dwa utwory z piątej płyty. Mhm.
0: Ile koncertów dajecie tak poza tymi piastonaliami, tak na co dzień?
6: Teraz trochę mniej. Maturę mam. Jutro mam maturę ustną z polskiego, więc trzymajcie za mnie kciuki. No ale tak ogólnie to gramy paręnaście tych koncertów w roku. Następny najbliższy koncert, który będziemy grali, to będziemy grali na Dniach Chojnowa. To jest chyba niedziela, 17.15. Jeżeli ktoś jest z tamtych rejonów, to bardzo serdecznie zapraszamy.
0: To musi być niezła stresowa, tak? Łączenie koncertów z pisaniem matur jednocześnie.
6: Trochę tak, ale i tak graliśmy parę koncertów. Zagraliśmy dwa koncerty w tym roku już. To był trzeci koncert. No i teraz na wakacje oczywiście będzie trochę więcej tych plenerowych imprez. Jakby ktoś miał jakieś luki i chciał zaprosić nas na jakiś koncert, to z wielką chęcią na pewno przyjedziemy.
0: Opole jako stolica polskiej piosenki jest dobrym miejscem do grania takich koncertów?
6: Wydaje mi się, że jest tu u nas nadal dużo ludzi, którzy słuchają muzyki różnej, muzyki metalowej, rockowej. My łączymy trochę to w jedno. Gramy takiego hard rocka, rocka. Więc wydaje mi się, że ludzie lubią ten typ muzyki u nas w Opolu i nie tylko.
0: Wiesz, badam to pod kątem takim, że jednak uchodzimy jako Opole za miejsce, w którym paradoksalnie tych koncertów jest mało i paradoksalnie młodzi wykonawcy mają problem, żeby się wybić.
6: Powiem tak, trochę nastąpił takie coś, że trzeba być influencerem, żeby być muzykiem. Nie wiem, jak to powiedzieć, nie wiem, jak to określić. Trzeba bardzo dużo wrzucać do internetu i nie tylko. Nie wystarczy już tylko jeżdżenie, rozdawanie płyt i granie. Trzeba też się udzielać w internecie. No teraz nie mieliśmy trochę na to czasu, bo tak mówię, matura i w ogóle, ale zamierzamy z tym sieknąć mocno, jak teraz będę na studiach. Planuję właśnie się wybrać na naszą Politechnikę Polską, na elektrotechnikę lub budownictwo. Wydaje mi się, że będę wtedy wspierany przez tą uczelnię, bo słyszałem same dobre rzeczy o naszej uczelni. I będziemy się rozwijać, będziemy promować nasz materiał.
0: A opolska publiczność, studenci, ale jednak ludzie starsi od was, krytycznie podchodzą do waszego grania, czy przyjmują was otwartymi rękami?
6: Wydaje mi się, że zawsze jak jesteśmy, to zawsze, nawet jeżeli na początku jest pusto, to później gromadzi się ten tłum. Ludzie lubią, przed chwilą rozdawaliśmy płyty, robiliśmy sobie zdjęcia. Wydaje mi się, że podoba im się to, co gramy. Tak mi się wydaje przynajmniej, tak.
0: Czyli co, za rok zobaczymy was znowu na scenie opolskich piastonaliów, tym razem już legitnie, z legitymacją studencką będziesz grać?
6: Jeżeli będzie taka możliwość, to z wielką, wielką chęcią. Zobaczymy, czy nie będą chcieli sobie zrobić roku przerwy od nas, albo 2 lat przerwy, no bo jednak graliśmy 3 razy pod rząd, te zespoły muszą się tu zmieniać, ale jeżeli byłaby okazja, to z wielką chęcią zagramy jeszcze raz i jeszcze, i jeszcze, i jeszcze raz.
7: Cześć, ja jestem Wojtek Szymański, przed chwilą wystąpiłem na Juvenaliach w Opolu, czyli Piastonaliach, i było absolutnie cudownie. Chciałbym użyć jakiegoś wulgaryzmu, bo mam tyle energii teraz sobie po tym koncercie, ale nie użyję, bo wiem, że jestem w poważnym radiu.
0: Jak sobie zrobiłem research wcześniej, to nie wiem, może się mylę, jeżeli się mylę, to mnie popraw. Twój debiut w Opolu?
7: Nie jest to debiut w Opolu. My graliśmy już kilka koncertów tutaj w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki, więc to jest chyba nasz czwarty koncert w Opolu? Tak mi się wydaje. Tak, jeżeli coś jeszcze było, to przepraszam, nie pamiętam teraz, ale, NCPP było, na pewno. I to kilka razy.
0: Ale z tego, co zwróciłem uwagę, to publiczność się rozrasta.
7: No, robię wszystko, robimy razem z zespołem wszystko, żeby dokładnie tak było, żeby się rozrastała. Było to dla mnie przemiłe doświadczenie, że dzisiaj dużo przyszło osób, które właśnie śpiewały z nami nasze piosenki. No, czego mogę chcieć więcej jako artysta?
0: Może właśnie tego, żeby publiczność te piosenki śpiewała razem z tobą, a chyba tak się stało.
7: Dokładnie tak.
0: Czyli zaangażowana publiczność.
7: Taka publiczność jest zdecydowanie najprzyjemniejsza do obcowania z nią, bo docenia najbardziej to, co się zrodziło gdzieś o 3 w nocy przy melancholijnym świetle.
0: Jak się przygotowywałeś do tego dzisiejszego koncertu, biorąc pod uwagę to, ile osób było na scenie? Czy jakieś tutaj się, że tak się wyrażę, nowości pojawiły sceniczne?
7: Na pewno przygotowali. To jest koncert w ramach naszej letniej trasy, więc to show jest latem, powtarzalne. Czy było coś szczególnego? No to na pewno po prostu troszeczkę zmieniliśmy setlistę względem poprzednich tras. Przy kolejnej trasie pewnie też tak zrobimy, bo zawsze staramy się zrobić coś po prostu innego. Więc gorąco zapraszam na chodzenie na nasze koncerty, na różne trasy, bo wtedy można doznać to inaczej.
0: Właśnie o to mi chodzi, że Piastonalia to jest taki czas, kiedy tuż przed sesją studenci teraz będą pisać egzaminy, a po egzaminach to bardzo długie wakacje, i na tych wakacjach będzie sporo okazji, żeby po różnych festiwalach pojeździć. No i właśnie na tych festiwalach ta nowa setlista, to może zachęcić na przykład do wyjazdu gdzie?
7: No na przykład do wyjazdu na naszą jesienną trasę. Zagramy w tym roku też na festiwalu w Jarocinie, ikonicznym, słynnym. Zagramy na Cieszanów Festiwal, między innymi oczywiście. Gdzieś tam można to wszystko w internecie sprawdzić, ale, tutaj postawię przecinek. Ja też gorąco zapraszam na naszą jesienną trasę, Bajki o życiu i śmierci, tak się nazywa, ponieważ jest to na pewno, jak będzie to jakaś taki koncept mamy na ten występ, na światło, na scenografię, na to, jakie piosenki zagramy. Pojawią się też nowości. Będzie ich na pewno więcej niż kiedykolwiek. Więc tym bardziej zapraszam. Ale będą też stare piosenki do tupania nóżką i wspominania swoich miłości.
0: Czy dobrze zrozumiałem, że pracujesz nad jakimś nowym materiałem?
7: Oczywiście, że tak. Ja powiem szczerze, nie ma takiego momentu, w którym ja nie pracuję nad nowym materiałem, ale nowy materiał już bardzo niedługo, bo w tym roku postawiliśmy na single, wypuszczamy je cyklicznie. Niedawno wyszedł singiel pod tytułem Tomek, a przed nami kolejna piosenka, która będzie już za 2-3 tygodnie. Będę na pewno trąbił w social mediach i jak chcesz, to mogę powiedzieć, jak się nazywa ta piosenka i słuchaj, nigdy nikomu tego nie mówiłem. Będziesz pierwszy. Piosenka nazywa się Nie wszystko złoto, co się świeci. Tak się nazywa.
1: Mówił Wojtek Szumański. Kolejne Piastonalia na błoniach Politechniki Opolskiej już za rok.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: Kamil Kostka, zapraszam na kolejny program Tydzień w Opolu. W tej części audycji porozmawiam o ofercie edukacyjnej Politechniki Opolskiej.
2: Edukacja w Opolu.
1: Opolscy maturzyści mogą już planować przyszłość. Uczelnie wyższe rozpoczęły nabór na studia na nadchodzący rok akademicki. Politechnika Opolska przygotowała 30 różnych kierunków studiów.
9: Anna Kłynycz, Politechnika Opolska.
0: Maturzyści biegają po mieście w garniturach, a to oznacza, że no już przygotowują się do kolejnego etapu swojej nauki. Na Politechnika Opolska oczywiście ma całkiem szeroką ofertę dla tych w tym momencie już absolwentów.
9: Tak, na Politechnice Opolskiej obecnie mocno trzymamy kciuki za maturzystów i jednocześnie zachęcamy ich do tego, aby gdy odbiorą swój już upragniony dyplom z egzaminu dojrzałości, postanowili związać swoją przyszłość z naszą uczelnią. W tym roku proponujemy 30 kierunków studiów, w tym 5 nowości. Warto podkreślić, że każdy z tych kierunków, zarówno mówię tutaj o nowym, jak i o pozostałych propozycjach, jest konsultowany z przemysłem, z otoczeniem społeczno-gospodarczym i odpowiada na potrzeby rynku pracy. To oznacza, że absolwent Politechniki Opolskiej na pewno znajdzie pracę w zawodzie.
0: Jakie nowe kierunki się tutaj pojawiły?
9: Nowością jest sztuczna inteligencja. To jest pierwszy kierunek. Kolejny także związany ze sztuczną inteligencją to AI w biznesie. Informatyka stosowana. A jeżeli mówimy o studiach magisterskich, studiach drugiego stopnia, to mamy do wyboru dietetykę jako żywności oraz adaptowaną aktywność fizyczną.
0: A spośród wszystkich kierunków dostępnych na Politechnice Opolskiej, które cieszą się największym zainteresowaniem? Gdzie tych studentów zawsze co roku jest najwięcej?
9: Zazwyczaj największe zainteresowanie widzimy w momencie, gdy maturzyści odbierają wyniki matur, ale na bazie ubiegłorocznych doświadczeń możemy powiedzieć, że w latach ubiegłych największym zainteresowaniem cieszyła się informatyka, fizjoterapia, budownictwo, ale także kierunki, które być może nie są do końca kojarzone z Politechniką Opolską, jak na przykład komunikacja wizerunkowa. Zmian formalnych jako takich nie ma, bardziej będą zmiany związane już z samym procesem przyjmowania kandydatów na studia, ponieważ zawsze w łączniku przy ulicy Mikołajczyka uruchamiamy punkt rekrutacyjny, gdzie nasi kandydaci składają już dokumenty w formie tradycyjnej. Ten punkt w tym roku będzie otwarty wcześniej, żeby kandydat, który ma być może wątpliwości, czy też pytania dotyczące danego kierunku studiów, mógł sobie już na żywo z pracownikiem je omówić.
0: Ilu studentów co roku rozpoczyna naukę na Politechnice Opolskiej?
9: Bardzo się cieszymy, że oferta Politechniki Opolskiej mimo niżu demograficznego co roku cieszy się dużym zainteresowaniem maturzystów. W zeszłym roku zgłosiło się do nas ponad 3000 osób. Formalnie studia rozpoczęło niespełna 2000 kandydatów.
0: Tyle miejsc?
9: Tak, tyle miejsc. Obecnie na Politechnice Opolskiej studiuje 5000 osób, a przypomnijmy sobie czasy sprzed niżu demograficznego, gdzie studentów było dwa razy tyle.
0: To teraz przypomnijmy, jakie formalności i jakie punkty po kolei tutaj trzeba spełnić. Co najpierw?
9: Przede wszystkim kandydat na studia na Politechnice Opolskiej musi zarejestrować się w naszym internetowym systemie rejestracji kandydatów. Tam musi założyć swoje konto, wybrać kierunek, który go interesuje i przejść już przez cały etap formalności. Będzie tam w systemie prowadzony krok po kroku. Dołącza także wersję elektronicznej dokumenty. I na tym jego zadanie się kończy. Otrzymuje oczywiście informację, że proces zakończył się sukcesem. Następnie, gdy otrzyma wyniki matur, już w formie tradycyjnej dokumenty przynosi do naszego punktu rekrutacyjnego przy ulicy Mikołajczyka.
0: Jak już przyniesie te dokumenty, to już ma pewność, że został przyjęty?
9: Jeżeli chodzi o kandydatów na kierunki studiów takie jak architektura oraz sport i bezpieczeństwo, to muszą oni poczekać na wyniki egzaminów praktycznych. W przypadku studentów przyszłych architektury mówimy o egzaminie z rysunku, a w przypadku kandydatów na studia sport i bezpieczeństwo chodzi o egzamin typowo sportowy. Pierwszy termin rekrutacji kończy się 19 lipca, następnie 1 sierpnia uruchamiamy kolejną rekrutację i potrwa ona w zasadzie do końca września.
0: Studenci, którzy przyjadą tutaj na studia z innych miast, pewnie będą mogli też liczyć na zakwaterowanie. Jak jest z dostępnością akademików?
9: Zawsze staramy się tak, aby była pula dostępna właśnie dla studentów pierwszego roku, żeby wejście w nowy etap życia nie wiązało się z dodatkowym kłopotem, jak szukanie pokoju do wynajęcia w nieznanym dla młodego człowieka mieście. Więc studenci pierwszego roku są w tej grupie, która w zasadzie ma pewność znalezienia pokoju w akademiku. Warto podkreślić to, że w przypadku studentów Politechniki przydział do pokoju w akademiku oznacza to, że on ten pokój będzie miał przez cały przebieg już studiów, więc nie musi się o to martwić, że za pół roku czy za rok znowuż będzie musiał o ten pokój zabiegać.
1: Mówiła Anna Kłynycz z Politechniki Opolskiej. Jednym z najbardziej innowacyjnych kierunków studiów może być ten związany ze sztuczną inteligencją. Czego będzie można się tam nauczyć? Posłuchajmy.
10: Rafał Gasz, Katedra Sztucznej Inteligencji, Wydział Informatyki, Politechnika Opolska.
11: Politechnika Opolska uruchamia nowy kierunek studiów od nowego roku akademickiego. No może trochę szczegółów by pan tutaj nam ujawnił, co to będzie?
10: Jednym z kierunków jest sztuczna inteligencja, czyli kierunek podejmujący tematykę właśnie tej sztucznej inteligencji od jak gdyby podstaw do wykorzystania narzędzi. Na tym programie studiów nie skupiamy się tylko na używaniu narzędzi, tak jak informatyka nie jest jedynie nauką o używaniu komputera, tak właśnie sztuczna inteligencja ma być kierunkiem, który ma naszym studentom, późniejszym absolwentom przedstawić, w jaki sposób właśnie sztuczna inteligencja działa. Poczynając od modelu matematycznego, tych teoretycznych podstaw działania sztucznej inteligencji, potworzenie własnych modeli, pracę z danymi, poszukiwanie tych danych, następnie optymalizację systemów, ich implementację i później już wykorzystywanie w rozwiązaniach projektowych, implementacyjnych, przemysłowych. Dodatkowo także jeszcze chcemy parę kwestii podjąć dotyczących etyki sztucznej inteligencji, czyli też takiego obszaru, o którym w ostatnim czasie dosyć dużo się mówi, nie jest to do końca jednak zdefiniowane, a niezwykle istotne. Obecne trendy, zwłaszcza w tej dyscyplinie informatyka, dosyć mocno idą właśnie w kierunku sztucznej inteligencji. Informatyka dalej jest popularna jako nauka, jako przemysł informatyczny, jednak sztuczna inteligencja w ostatnich latach jest tym takim zagadnieniem, które najbardziej się rozwinęło. Największe tutaj mamy zainteresowanie oraz także potrzeby rynku wpływają na to, czyli przedsiębiorców, także rynku polskiego, właśnie na specjalistów związanych z sztuczną inteligencją. Myślę, że tutaj warto powiedzieć, że jednym z inicjatorów utworzenia kierunku sztuczna inteligencja byli także przedstawiciele tutaj firm. Nie jest to tylko pomysł naukowców, pomysł władz wydziału czy też uczelni, ale także dostawaliśmy właśnie takie zapytania z firm, czy by takiego kierunku nie dało się utworzyć. A że posiadamy kadrę w tym zakresie, to podjęto decyzję właśnie o utworzeniu takiego kierunku.
11: No właśnie, bo coraz częściej firmy tworzą swoje odmiany sztucznej inteligencji, nie korzystając z tych już gotowych, które gdzieś tam są ogólnodostępne na rynku.
10: No bo czym jest właściwie sztuczna inteligencja? Jeżeli kogoś zapytamy, czy korzysta ze sztucznej inteligencji, to każdy korzysta, bo wykorzystuje przykładowe narzędzia czata GPT, który tak właściwie jest modelem językowym, czyli wąskim wycinkiem sztucznej inteligencji. Jeżeli kogoś zapytamy, od kiedy istnieje sztuczna inteligencja, to jeżeli ktoś się w miarę dobrze orientuje, to powie, że od 2022, kiedy powstał czat GPT. A rzeczywiście sztuczna inteligencja istnieje już od lat 60. Praktycznie mieliśmy, teraz mamy trzecią wiosnę, czy nawet lato sztucznej inteligencji, ponieważ napotykała na pewne problemy. Lata 60., gdzie pojawiła się ogólnie koncepcja sztucznej inteligencji, w jaki sposób ona działa. Później świat nauki stanął pod ścianą rozwoju technologicznego. Wiadomo, że modele sztucznej inteligencji potrzebują dużych zasobów obliczeniowych. Następnie była zima sztucznej inteligencji, później znów przyszła wiosna na początku lat 2000, znów zima i znów teraz jesteśmy w czasie dosyć dużego rozwoju tych technologii.
11: Firmy z jakich branż najchętniej korzystają z różnych modeli sztucznej inteligencji?
10: Ze wszystkich. Znaczy trudno jest wykazać, gdzie sztuczna inteligencja nie jest używana lub gdzie może być w przyszłości użyta. Praktycznie kwestie dotyczące edukacji, marketingu, finansów, sprawy medyczne, rynku finansowego, różne inne rzeczy, w których te modele są używane. Ogólnie sztuczna inteligencja porównywana do maszyny parowej, czyli jest używana tam, gdzie jesteśmy w stanie zastąpić człowieka w wykonywaniu nudnych, monotonnych czynności, przynajmniej na chwilę obecną. Wiadomo, że ten rynek się coraz bardziej rozwija, sama sztuczna inteligencja się rozwija, ale właśnie zastępuje w tych takich sprawach, które ma po prostu ułatwić pracownikowi jego pracę. Więc firmy używają naprawdę w różnych branżach, do różnych rzeczy modeli sztucznej inteligencji, w zależności od własnych potrzeb. Formalnie specjalizacji na sztucznej inteligencji nie mamy zdefiniowanych, ale w ramach 7 semestrów studiów inżynierskich są bloki 10 przedmiotów wybieranych stricte związanych ze sztuczną inteligencją, gdzie studenci będą mogli preferować, czy wolą się zajmować analizą obrazów, bardziej analizą dźwięków, detekcją anomalii, czy też analizą danych biomedycznych. Już od trzeciego roku właśnie studenci będą mogli sobie wybierać, komponować własne przedmioty pod zainteresowania już bardziej wyspecjalizowane.
11: Chciałem spytać o jedną rzecz, bo to, że gdzieś tam na informatyce, no i na sztucznej inteligencji studenci skupiają się na programowaniu, czy też tworzeniu, w tym przypadku modelu AI, ale wspomniał Pan na początku naszej rozmowy, że dużym tutaj zagadnieniem poruszanym na tym kierunku będzie etyka sztucznej inteligencji. Może w to się zagłębimy?
10: Znaczy, w jaki sposób używasz sztucznej inteligencji? Wiadomo, że obecnie panują trendy, czy wykorzystywanie sztucznej inteligencji jest dobre, czy też złe. Ja lubię takie porównanie, że praktycznie każdy w swojej kuchni posiada nóż. I możemy go do czego wykorzystać? Do przygotowania posiłku, tak? Ale równie dobrze możemy go wykorzystać do pozbawienia kogoś życia. I tak samo ze sztuczną inteligencją. W tych aspektach trzeba rozeznać do czego, gdzie sztuczna inteligencja może nam pomóc, czyli na przykład ułatwić, usprawnić niektóre procesy w firmach, a z drugiej strony na przykład, gdzie może być pewnym zagrożeniem, typu generowane fake newsy dotyczące obrazów, dotyczące dźwięku. Jest to potężny rynek, na który także będziemy, czy obszar nauki, na który także będziemy starać się zwracać uwagę naszym studentom, żeby właśnie wiedzieć, w którą stronę rozwijać te nasze, czy ich narzędzia później w ramach studiów, które będą realizowane.
11: Czyli absolwenci znajdą pracę nie tylko w przemyśle, ale również na przykład w cyberbezpieczeństwie.
10: I tak, i nie, bo cyberbezpieczeństwo, sama informatyka, sztuczna inteligencja są to nauki, które się dosyć mocno przenikają. Część przedmiotów będzie dotyczących cyberbezpieczeństwa w ramach tych przedmiotów wybieranych na programie studiów także. Czyli każdy kierunek powinien dostosowywać się do bieżących trendów istniejących na rynku. W tej jego pierwszej odsłonie, którą przedstawiamy w tym roku dla kandydatów na studia, postaraliśmy się przygotować program tak, żeby był on jak najbardziej elastyczny. Nie jest on ukierunkowany bezpośrednio na konkretne rzeczy, a tak traktuje sztuczną inteligencję dosyć szeroko, od fundamentów po konkretne zastosowania w różnych dziedzinach, o których wcześniej wspominałem, właśnie żeby dać tą gwarancję, że po 4 latach studiów absolwent jednak posiada wiedzę, która za 4 lata będzie aktualna. A sami wiemy, jak dobrze sztuczna inteligencja dosyć szybko się rozwija.
11: Studenci, jak przychodzą na studia, to mają z tyłu głowy przede wszystkim to, że ukończą po inżynierce być może też kierunek magisterski. Czy planujecie drugi stopień?
10: Plany są, jednakże zobaczymy, jak po pierwszym stopniu zostanie przyjęty ten kierunek, ale myślę, że szerokość tutaj obszaru sztucznej inteligencji jest na tyle duża, że otwarcie kolejnego kierunku, w sensie drugiego stopnia sztucznej inteligencji, pozostaje jedynie kwestią czasu. Nawet jeżeli nie ma ktoś albo nie czuję na chwilę obecną takiego zacięcia, czy nie jest tego pewny, no to sztuczna inteligencja na pierwszym semestrze jest praktycznie w taki sposób poprowadzona, żeby studenci zdobyli najpierw wiedzę i umiejętności dotyczącą właśnie matematyki, programowania, żeby w dalszych etapach już mogli zająć się bezpośrednio sztuczną inteligencją.
1: Mówił Rafał Gasz z Politechniki Opolskiej. Nabór na studia na uczelni będzie prowadzony do 19 lipca.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu Tydzień w Opolu porozmawiam o wilku grzywiastym, który pojawił się w opolskim ogrodzie zoologicznym. Sprawdzę też, jak opolscy studenci bawią się na tegorocznych piastonaliach.
2: Zwierzyniec w Opolu.
1: Na początek. Opolski ogród zoologiczny ma nowego lokatora. Właśnie trafił tam samiec wilka grzywiastego. Pochodzący z Francji Ludwik dołączy do wilczycy Izy, która czekała na partnera od około 2 lat.
12: Tomasz Tara, tutaj ogród zoologiczny w Opolu.
1: Ogród zoologiczny pochwalił się nowym nabytkiem. W ostatnim czasie sporo zwierząt się rodziło, a tym razem ten zwierzak nie urodził się tu, ale przyjechał, tak?
12: Tak jest, przyjechał do nas nowy wilk grzywiasty, przyjechał spod Marsylii, jest to zwierzę 1,5-roczne.
1: Półtorejroczne, płci?
12: Męskiej.
1: I tutaj nie jest jedyny, prawda?
12: Nie jest jedyny. 2 lata de facto czekaliśmy na wilka grzywiastego, ponieważ mamy już samicę Izę, więc no, mamy tutaj duże plany co do tej pary.
1: Że będzie rozmnożenie.
12: Tak, miejmy nadzieję, że wszystko skończy się tym, że będzie rozmnożenie, zwłaszcza, że to jest gatunek zagrożony, także bardzo by nam na tym zależało.
1: No właśnie o tym chciałem porozmawiać. Jak to jest z tym gatunkiem na wolności i w ogrodach zoologicznych?
12: Na wolności wygląda to tak, że na co dzień są to raczej zwierzęta samotne, które też pokonują bardzo duże przestrzenie, więc nie łączą się w takie stałe pary. No natomiast ogród zoologiczny, wiadomo, rządzi się tu troszkę swoimi prawami, więc taka para wilków grzywiastych w momencie połączenia no już stale będzie ze sobą przebywać.
1: Więcej jest ich na wolności czy w ogrodach zoologicznych?
12: Szczerze mówiąc, nie wiem, nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie.
1: A jakie są, że tak powiem, zachowania tego gatunku, oprócz właśnie tego, co już pan powiedział? Czym one się żywią na wolności i tak dalej? I co jedzą tutaj?
12: Są to zwierzęta, które są bardzo specyficzne jak na to, że jest to wilk, ponieważ ich dieta składa się w dużej mierze, może nie w głównej mierze, ale z owoców. Ten wilk, który do nas przyjechał, na przykład jest wielkim fanem i uwielbia jeść banany.
1: No, to jest faktycznie ciekawostka.
12: W naturze też jedzą wilcze jagody i są też zwierzętami, które przenoszą niektóre gatunki roślin wraz z kałem na bardzo duże odległości. Są odpowiedzialne w Brazylii między innymi za to, że jakaś roślina pojawia się nagle na zupełnie innych szerokościach geograficznych.
1: To jest w ogóle bardzo rzadkością wśród psowatych de facto.
12: No tak, no i u nas ta dieta też wygląda tak, że no w tym sezonie zimowym większa część tego posiłku to jest mięso i tak około 30-40% to są owoce, jeśli chodzi o zimę, jeśli chodzi o lato, no to to już się zmienia i nawet większość tego posiłku to jest owoce, a nie mięso.
1: Czyli są, można powiedzieć, wszystkożerne?
12: Może nie wszystkożerne, natomiast ta ich dieta jest mocno ubogacona.
1: No to ciekawe.

0: są to głównie obszary Brazylii, jeśli chodzi o ten taki region geograficzny już stricte.
1: No to by tłumaczyło nazwę Pampasowiec.
0: Pampasowiec? No tak, od Pampy jak najbardziej. No dlatego też na Pampie żyją. One zresztą bardzo dobrze też się czują w wysokich trawach i tak jak u nas w ogrodzie zoologicznym, nie tylko u nas w ogrodzie zoologicznym, my nie możemy wykosić na ich wybiegach tak traw, że tak powiem, do zera. Niektórzy są później zdziwieni, że czemu wybieg jest taki dosyć mocno zarośnięty. One lubią przebywać w wysokich trawach i to jest też ich dobrostan.
1: A jak już się uda tak, żeby się ze sobą zaznajomiły, bo one już się ze sobą zaznajomiły, czy dalej się do siebie przyzwyczajają?
0: Sam jest w tej chwili, przebywa na kwarantannie, ta kwarantanna maksymalnie do 2 tygodni potrwa, natomiast kontakt mają ze sobą bezpośredni, no może nie bezpośredni właśnie, natomiast widzą się i czują przez kratę. Więc ten kontakt od jego przyjazdu jest, że tak powiem, stały. No i wkrótce, myślę, już w następnym tygodniu będziemy już je łączyć tak na stałe.
1: Jeżeli udałoby się, żeby od razu coś tam między nimi zaiskrzyło, to ile czasu moglibyśmy czekać na młode?
0: A na młode czekamy w przypadku wilka grzywiastego od 60 do 67 dni i z reguły wtedy rodzi się od 1 do 5 szczeniąt.
1: Które dorastają jak długo?
0: No taka dojrzałość ich no, jest osiągnięta w wieku no, rok z małym okładem. No tak jak ten samiec też do nas przyjechał, no on w tej chwili tak de facto tą dojrzałość osiągnął w tej chwili, nie?
1: Czyli jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to może doczekamy się młodych nawet w tym roku?
0: Jest taka szansa, miejmy taką nadzieję, że w tym sezonie już będziemy się cieszyć małymi wilkami grzywiastymi.
1: A ile takich wilków grzywiastych wasze warunki by pozwoliły pomieścić?
0: Wybieg naszych wilków jest bardzo duży, więc my tutaj się, że tak powiem, nastawiamy na sukces. Jeżeli będzie to 5 wilków, no to bardzo się ucieszymy i na pewno to nie będzie żaden problem logistyczny.
1: Bo do tej pory był tylko jeden.
0: Do tej pory inaczej, no od wielu lat mamy tą jedną wilczycę, która no właśnie też dosyć długo czekała na tego samca, bo czekaliśmy my tutaj i nasze starania trwały o pozyskanie samca dla Izy, dla naszej wilczycy 2 lata. Natomiast wcześniej, przed tą parą, mieliśmy parę, która bardzo wspaniale się rozmnażała i te nasze wilki grzywiaste z Opola no pojechały tak naprawdę po całej Europie i są obecne w ogrodach zoologicznych w całej Europie.
1: To mógł być powód, dlaczego czekaliście tak długo, że ciężko było dorwać niespokrewnionego?
0: Tak, no ogólnie jest to zwierzę mimo wszystko dosyć rzadkie, więc no ten okres oczekiwania troszkę nam się przedłużył w stosunku do tego, co mieliśmy nadzieję. W sensie takim, że po prostu ten samiec przyjedzie szybciej.
1: Opolanie już mogą tego samca oglądać na wybiegu, czy jeszcze trzeba będzie poczekać?
0: Na wybiegu jeszcze nie, natomiast myślę, że od następnego tygodnia on już też będzie razem z Izą obecny na wybiegu. On w tej chwili ma taki wydzielony okulnik z kawałkiem wyjścia na zewnątrz, natomiast jest bardzo słabo widoczny dla zwiedzających. To chodzi też o ten pierwszy jego okres, bo to jest też dla niego duże przeżycie. On się odłączył od swojej, że tak powiem, rodziny, od swoich opiekunów, więc na razie on jeszcze potrzebuje chwilę takiego świętego spokoju, a w następnym tygodniu, myślę, po połączeniu już będzie można sobie obserwować parkę, jak biega po wybiegu.
1: Mówił Tomasz Taratuta z Opolskiego Ogrodu Zoologicznego. Na razie samiec wilka grzywiastego przebywa na kwarantannie. Opolanie zwiedzający zoo będą mogli go zobaczyć najprawdopodobniej już w przyszłym, a może nawet w tym tygodniu.
2: Co jest grane w Opolu?
1: To jest program Tydzień w Opolu, a w nim coroczne święto studentów. W naszym mieście rozpoczęły się kolejne piastonalia. Studenci rozpoczęli świętowanie kolorową żakinadą, czyli paradą przebierańców. Tak się składa, że byłem na miejscu i sprawdziłem, jakie stroje studenci wybrali w tym roku. Przepis na udane przebranie żakinadowe.
3: Musi być zabawne.
4: Musi być darmowe, ponieważ nie mam pieniędzy jako studenci. Cokolwiek z szafy.
5: Ja jestem elfem.
4: Ja jestem psem, po prostu.
5: Ryżowy i zielony.
4: Ja też głównie zielony, no i jakieś losowe błyskotki, bo lubimy makijaż, więc od razu użyłyśmy.
1: O, widzę, mamy tutaj osoby poprzebierane za...
6: Leia.
1: Leia z Gwiezdnych Wojen i...
7: Luke Skywalker też z Gwiezdnych Wojen.
1: Ciężko jest zebrać elementy na takie właśnie przebranie.
6: W zasadzie kostium był szyty specjalnie od dzisiaj.
8: Zapraszamy panią prorektor.
7: Ja nie szyłem, ja miałem... Na sobie mam w tym momencie rzeczy, które używam w ramach innych inscenizacji. To są akurat z epoki napoleońskiej, z munduru.

0: Czyli można powiedzieć, że uniwersalnie się sprawdzają.
1: Tak, można tak powiedzieć.
0: Jak szyłaś ten strój, ile czasu ci to zajęło?
2: Zapraszamy.
3: Półtorej dnia? Coś takiego?
2: Bliżej, chodźcie do nas.
0: Czyli jednak da się tutaj jeszcze trochę kreatywności wprowadzić.
3: Jak najbardziej.
0: Ja wiem, za kogo jesteś przebrana, ale moi słuchacze może nie wiedzą.
3: Za Harley Quinn.
0: Skąd taki pomysł na przebranie?
3: Bardzo lubię tą postać, lubię Jokera. Jakoś tak wyszło, dopasowujemy się.
0: Czyli fanka uniwersum DC?
3: Totalnie nie. Wyjątkiem jest Harley Quinn i Joker.
0: Ciężko było nazbierać elementy do tego stroju?
3: Totalnie łatwo. Naprawdę, ja uwielbiam, więc większość rzeczy miałam w szopie.
0: Czyli po prostu z dnia na dzień okazało się, że wszystkie potrzebne ciuchy masz.
3: Raczej tak.
0: Widzę, mamy też dziewczyny przebrane za...
4: Ulubione radio, hej. My jesteśmy Strawberryta i Bananito.
5: Tak. Bananito i Strawberryta.
4: Nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie mój ukochany.
5: Tak, jesteśmy Brain Rotami AI z TikToka.
0: No proszę. Ciężko było nazbierać takie rzeczy, elementy na ten strój, na to przebranie?
4: Szczerze, robiliśmy to wszystko w sobotę.
5: 20 zł gotowe.
4: Ja kupiłam szminkę w Rossmanie, rozpuściłam z podkładem i tak wyszło.
5: No, bardzo budżetowo w tym roku.
0: A w poprzednich latach też brałyście udział w rzekinazie?
4: Oczywiście, że tak. Co roku bierzemy udział. Od 5 lat niezmiennie.
0: A w poprzednich latach jak się przebierałyście?
4: Ja byłam Super Mario. W zeszłym roku byłam boginią grecką. No i teraz jestem Strawberrytą. Już w sumie nie pamiętam, co tam dalej było. Ale tak, Super Mario był top.
5: Ja byłam boginią grecką też w tamtym roku. 2 lata temu byłam elfem, a wcześniej to już nie pamiętam. Nie pamiętam.
0: No. Dużo tego było.
5: Bardzo dużo.
0: Dobrze, co jest najważniejsze, żeby dobrze się bawić podczas piastonaliów?
4: No mieć dobre nastroje przede wszystkim, nastawienie przez te 6 dni na zabawę, integrację, poznawanie nowych ludzi, no i po prostu bawmy się, bo to jest nasze święto.
5: Tak, ja też chcę, że oby pogoda tylko sprzyjała, bo jak nie będzie pogody, to nie będzie nic.
0: I tego wam życzę, żeby w końcu wyszło słońce.
5: Dziękujemy bardzo.
0: Moi słuchacze nie wiedzą, nie widzą tego, jak się przebraliście.
6: No my się przebraliśmy za diabła i anioła, tak?
7: Tak, dokładnie.
0: Skąd taki pomysł na przebranie?
6: No chcieliśmy zrobić właśnie kontrast. My jesteśmy fanami Walaszka i dlatego chcieliśmy zrobić kontrast, tak? Więc zrobiliśmy eleganckiego diabła i wyzywającego aniołka, tak? Piękna jest ta sprawa, że jest taki moment właśnie w tym roku, że możemy się spotkać tutaj i nikt nas nie oceni, że jest źle czy coś. Możemy być sobą, możemy zrobić coś fajnego. To jest przepiękna sprawa, przepiękna inicjatywa i bardzo, bardzo się cieszę, że tu jesteśmy.
0: Ale powiem tak, te skrzydła to sami robiliście, czy...?
7: Nie.
6: No, ja bym bardzo chciał, ale Chińczycy to robią lepiej.
8: 3, 4! Słabo, słuchajcie, oni jeszcze śpią. Obudźmy wszystkich urzędników w mieście. 3, 4!
0: Nice! To od razu was oczywiście podpytam, za co się poprzebierałyście.
5: Azjatki. Inspiracją była Mulan głównie. Tak, to jest to też przebranie.
0: Nie było problemu, żeby nazbierać tyle spójnych elementów dla 3 osób?
5: Ja miałam o tyle łatwo, że to jest mój osobisty szlafrok z domu. Dziewczyny domówiły na Vinted, więc dałyśmy radę.
9: Po tanich kosztach dało się to załatwić. Po studencku.
10: Że najwięcej roboty było z makijażem.
0: No i co jest najważniejsze, żeby te piastonalia się udały?
5: Ludzie.
10: Dobre nastawienie przede wszystkim. Mam nadzieję, że pogoda też będzie dobra, to wtedy już wszystko się uda na pewno.
5: Ja myślę, że przede wszystkim ludzie. Trzeba być z fajnymi ludźmi, wtedy jest po prostu świetnie.
0: Różne wydarzenia związane z piastonaliami będą się odbywać w Opolu do końca tygodnia.
11: Kryminalne Opolskie.
0: Teraz jeszcze pora na wieści od opolskich policjantów. Śledczy zatrzymali mężczyznę, który posiadał przy sobie znaczne ilości narkotyków.
1: Aspirant sztabowy Patrycja Kaszuba, Komenda Powiatowa Policji w Brzegu. Policjanci z Brzegu od pewnego czasu podejrzewali 33-letniego mieszkańca regionu o związek z przestępczością narkotykową. Funkcjonariusze ustalili, jakim pojazdem się porusza i na jakiej trasie można spotkać mężczyznę. Kilka dni temu w nocy zauważyli pojazd zaparkowany w jednej z miejscowości w gminie Skarbimierz. Postanowili sprawdzić swoje przypuszczenia. 33-latek siedział sam w samochodzie w środku nocy, w kieszeniach ukrywał woreczki z białym proszkiem. Funkcjonariusze z ogniwa patrolowo-interwencyjnego zatrzymali mężczyznę i zabezpieczyli ujawnione przy nim substancje. Mieszkaniec regionu posiadał przy sobie blisko 200 porcji amfetaminy. Narkotyki trafiły już do policyjnego laboratorium. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania środków odurzających. Do tego zarzutu się przyznał. Grozi mu teraz kara do 3 lat pozbawienia wolności.
7: Mówiła Patrycja Kaszuba z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu.
12: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
13: To jest program Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam i zachęcam do wysłuchania audycji, a w niej sprawdzimy, co dziać się będzie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu.
14: Wystawa, podczas której swoje prace prezentują zarówno studenci, jak i absolwenci Wydziału Sztuki, a także osoby zaprzyjaźnione. Bardzo dużo prac, bardzo wiele kontekstów.
13: Wybierzemy się także w kolejną podróż do pobliskiego Prudnika.
15: Burmistrza Heinricha Engela, najdłużej panującego burmistrza w dziejach Prudnika, bo panującego aż przez 3 kadencje, a 1 kadencja w państwie pruskim wynosiła lat 12, w związku z czym Engel końcówki swojej 3. kadencji nie dożył z uwagi na sędziwy wiek, ale ponad 35 lat w Prudniku nurt rozwojowy wyznaczał.
13: W pierwszej kolejności przeniesiemy się jednak do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, by sprawdzić, co dziać się będzie tam w nadchodzących dniach. A o tym opowiedział mi kierownik działu promocji Grzegorz Mościcki.
16: Czas wolny w Opolu.
14: Już 19 maja o godzinie 18, Czarodziejski Maj, koncert chóru Goldfingers. Zapraszamy na koncert chóru, podczas którego uczestnicy będą mogli wysłuchać nastrojowych, poruszających piosenek, które będą przeplatane majowymi przysłowiami ludowymi. Także wszystkich, którzy chcą posłuchać trochę muzyki, zapraszamy 19 maja o godzinie 18. Kolejnym wydarzeniem, dzień później, 20 maja, mamy przygotowane warsztaty tworzenia biżuterii z okazji Dnia Matki i na te warsztaty zapraszamy do filii numer 14 przy ulicy Chmielowickiej 2. Pod tych warsztatów będzie można stworzyć własną biżuterię. Na te warsztaty obowiązują zapisy pod numerem telefonu 510-424-237 lub bezpośrednio w filii numer 14 przy ulicy Chmielowickiej. Zajęcia są skierowane dla dzieci w wieku od 7 do 12 roku życia. Kolejnym wydarzeniem jest spotkanie podróżnicze w filii numer 4. 22 maja zapraszamy na spotkanie z Agnieszką Ziętarską, która będzie opowiadała o swojej filozofii chodzenia. Spotkanie będzie skupione przede wszystkim na podróżach po Azji, ale także będzie element jej podróży europejskich. Będzie można porozmawiać o konkretnym sposobie podróżowania, odbierania rzeczywistości i przyswajania nowych miejsc. Zapraszamy do filii numer 4, ulica Książąt Opolskich, 22 maja w piątek o godzinie 18. Wstęp jest wolny. Tego samego dnia również zapraszamy do budynku głównego tym razem, ponieważ już 22 maja o godzinie 18 również w naszym budynku głównym będzie miało miejsce otwarcie wystawy Ilustragan. Jest to bodajże największy nasz projekt wystawienniczy w skali całego roku. Wystawa, podczas której swoje prace prezentują zarówno studenci, jak i absolwenci Wydziału Sztuki, a także osoby zaprzyjaźnione. Bardzo dużo prac, bardzo wiele kontekstów. W tym roku wszystkie prace będą prezentowane pod hasłem nauka, więc te wątki przeplatania się sztuki i nauki będą jak najbardziej obecne. Zapraszamy na wernisaż. Wystawa będzie też dostępna do 15 czerwca, więc będzie też czas, żeby poza wernisażem na spokojnie sobie te wszystkie prace obejrzeć. Na zakończenie tygodnia, w sobotę 23 maja, zapraszamy na spotkanie autorskie z Maciejem Falkowskim i promocję książki Nasi Niemcy. Jest to wydarzenie, które współorganizujemy z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej. Spotkanie poprowadzi wspomniana już Agnieszka Ziętarska, która tym razem w roli prowadzącej przepyta autora Macieja Falkowskiego na temat temat jego reportażu wydanego przez wydawnictwo Czarne. Zapraszamy Państwa serdecznie 23 maja, godzina 16.
13: Mówił kierownik działu promocji w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu Grzegorz Mościcki. A teraz będziemy poznawać kolejną część historii Prudnika, a to wszystko za sprawą przewodnika, regionalisty i popularyzatora historii tego miasta, Marcina Husaka. Zachęcam Was do wysłuchania tego, co ma Wam do przekazania.
16: Wędrówki po Opolskiem.
15: Dzieje Prudnika zasadniczo możemy podzielić, aczkolwiek podział jest w dużej mierze umowny. I możemy powiedzieć, że jest to miasto średniowieczne, miasto Rosenbergów. Jest to miasto handlem słynące i wreszcie jest to miasto rozwoju turystyki. Ponieważ w 1881 roku w Prudniku założona zostanie pierwsza filia na terenie państwa pruskiego, powołanego do życia w 1881 roku w Jeseniku Morawsko-Śląskiego Sudeckiego Towarzystwa Górskiego, które za punkt honoru postawi sobie udostępnienie turystyczne gór opawskich jako fragmentu jesioników. Wówczas ze sprawą burmistrza Heinricha Engela, najdłużej panującego burmistrza w dziejach Prudnika, bo panującego aż przez 3 kadencje, a jedna kadencja w państwie pruskim wynosiła lat 12, w związku z czym Engel końcówki swojej trzeciej kadencji nie dożył z uwagi na sędziwy wiek, ale ponad 35 lat w Prudniku nurt rozwojowy wyznaczał i nie dość, że brukował ulice, zakładał kanalizację, zakładał wodociągi, oświetlał ulice, to jednocześnie oddawał się z pasją i miłością rozwojowi turystycznemu. I to między innymi za jego sprawą, jego następców i między innymi burmistrza Paula Langego, który dotarł do Prudnika z Wrocławia, zaczyna rozwijać się turystyka. A wówczas Prudnik na początku XX wieku określany będzie najpiękniejszą miejscowością wycieczkową Górnego Śląska, jednocześnie uchodząc za bramę w Sudety, co w dzisiejszych czasach podkreśla nam fakt, iż w Prudniku dla jednych rozpoczyna się, dla drugich kończy się główny szlak sudecki imieniem Mieczysława Orłowicza, ale zawsze na tym szlaku jesteśmy obecni jako stacja krańcowa. I w dwudziestowiecznym Prudniku to właśnie park miejski, założony m.in. za sprawą rodzin Franklów i Pinkusów, był ostoją spokoju, ciszy, rekreacji. Dzielił się na dwie części. Dzielił się na część patriotyczną, upiększoną altaną koncertową, pomnikiem Diany, pomnikiem upamiętniającym zjednoczenie Niemiec pod egidą Prus, gdzie obok tak fenomenalnej i potrzebnej budowli, z czego wszyscy zdajemy sobie sprawę, jaką był szalet, piękny, ładny, biały, drewniany budyneczek, znajdował się bliźniaczo podobny domek mleczny, gdzie można było zjeść wyroby nabiałowe, aby zaspokoić swoje pragnienia, a jednocześnie się posilić. To do parku przylegało korso, a zatem przylegała ozdobna aleja nosząca imiona najbardziej eksponowanych obywateli państwa pruskiego, państwa niemieckiego. I tutaj dość wspomnieć Paula Hindenburga, w odpowiednim czasie Adolfa Hitlera, czy wreszcie obecnie Jarosława Dąbrowskiego. Prowadziła w stronę Gór Opawskich. Prowadziła przez hospicjum ojców kapucynów do Dębowca, do Pokrzywnej i dalej w stronę najwyższej góry województwa opolskiego, Opolszczyzny, a zatem biskupiej Kopy, liczącej 889 metrów nad poziomem morza. To Prudnik staje się bramą w Góry Opawskie, to Prudnik staje się najpiękniejszą miejscowością wycieczkową Górnego Śląska za sprawą istniejących w nim substancji zabytkowej, pamiętającej minione wieki, począwszy od czasu Woka z Rosenberga, skończywszy na Fryderyku II Wielkim, którzy określani będą na przestrzeni dziejów dwoma budowniczymi Prudnika. Jeden bowiem Prudnik da asumpt do powstania miasta około 1255 roku. Drugi odbuduje je po wielkim pożarze, który nawiedzi Prudnik w 1779 roku, a po którym miasto objawi się w przepięknym barokowo-klasycystycznym stylu. To plus położenie Prudnika daje asumpt do rozwoju, daje powód do rozwoju turystyki. Góry Opawskie bowiem nie są górami ani największymi, ani najpiękniejszymi, ani najbardziej wyjątkowymi, ale mają w sobie cechy, których nie posiadają jakiekolwiek inne góry w Polsce. Przede wszystkim jest to najdalej na wschód wysunięty fragment Sudetów, Sudety Wschodnie, a co za tym idzie, u nas znajduje się najdalej wysunięty szczyt w Sudetach, a zatem Gajna w rejonie Krzyszkowic, czy dzisiaj niektórzy nowsi badacze powiedzą, że są to jedne ze wzniesień w granicach chranicznego wyrchu znajdującego się w okolicy Głubczyc, czy ziemi głubczyckiej. Jesteśmy jedynymi górami w Polsce należącymi do rozległej czeskiej grupy górskiej Jesioników, a jednocześnie jesteśmy jedynymi z dwóch grup górskich na Górnym Śląsku obok Beskidów. Bliżej nam linii prostą na Królową Beskidów Czantorię, aniżeli na Królową Karkonoszy Śnieżkę. Jednocześnie u nas znajdują się najstarsze relikty kopalnictwa złota, a zatem zapora na Sarnim Potoku w Głuchołazach, która służyła niegdyś do piętrzenia wody na potrzeby złotonośnych płuczek, bo Głuchołazy lokowane około 1222 roku słyną i stoją niegdyś kopalnictwem złota. Wreszcie jesteśmy jedynymi górami na Opolszczyźnie, a co za tym idzie, to w Górach Opawskich znajduje się najwyżej położony szczyt, a zatem wspominana biskupia kopa. Nie zmienia to jednak faktu, że w latach XX i XX wieku po podziale obszaru plebiscytowego w wyniku powstań śląskich, w wyniku trzeciego powstania śląskiego, Góry Opawskie będą jedynymi górami na należącym do Niemiec Górnym Śląsku. Dlatego też nazywane wówczas będą Górnośląskim Zakątkiem Górskim, a co za tym idzie, diametralnie czy bardzo ekspansywnie rozwijać się będzie turystyka. Aby turystów przyciągnąć, góry, które pod względem krajobrazowym, widokowym są atrakcyjne, dają możliwość odpoczynku, kontemplacji, wypoczynku, ale ze Śnieżką, z Karpaczem trudno się równać, oferują turystyczne atrakcje. I to między innymi na tej kanwie zostanie wzniesiona w 1898 roku wieża widokowa na biskupiej kopie. To na tej kanwie zostanie wzniesione schronisko Oberschlesischer Baude w 1924 roku, dzisiaj Górski Dom Turysty imieniem Bogdana Małachowskiego. Czy wreszcie wzniesiona zostanie w latach 30. XX wieku za sprawą mieszkającego w Prudniku Norwega skocznia narciarska w Dolinie Bystrego Potoku i w podobnym czasie Oberschlesischer Strandbad, a zatem zalew, kąpielisko górnośląskie przyciągające rzesze turystów. Nie sposób w tym kontekście zapominać o Prudniku chociażby z tak prozaicznej przyczyny, że pierwszą udokumentowaną pisemną wzmiankę o zdobyciu biskupiej kopy posiadamy z Prudnika z 1797 roku, kiedy to doradcy wojennego Schillera zwraca się wówczas nadprezydent Komory Prus Wschodnich, polityk, dyplomata, mąż stanu, burgrabia Malborka, Theodor von Schinn, że chciałby biskupią kopę zdobyć. On taką zgodę uzyskuje. Na kopę jedzie konno. Podróż zajmuje mu 7 dni, ponieważ prowadzą go małe dzieci, które znają jedynie słuszną drogę, więc ten więcej się cofa, aniżeli kroczy do przodu. Nie ma bowiem wówczas jeszcze wyznaczonych szlaków turystycznych. Do tego czasu brakuje nam jeszcze stulecia, a jednocześnie człowiek podróżuje przysłowiowym szlakiem placówek GIES-u, w związku z czym, gdzie tylko dało się możliwość zatrzymać, posilić, pokrzepić, niejednokrotnie myśl o dalszym podróżowaniu porzucał. Do tego wszystkiego dziwił się dziewczynce i chłopczykowi, którzy żal mu było ich, kiedy biegli za nim, gdy ten jechał pod górę konno, natomiast z powrotem nie mógł się nadziwić ich życzliwości, kiedy ten prowadząc konia, ci częstowali go truskawkami, oni natomiast nie chcieli jednego grosza zapłaty. Wniosek stąd taki, że Theodor von Schinn wjeżdżał na biskupią kopę po deszczach i o ile wjechał rozpędem, o tyle zjeżdżając, bał się ryzykować upadek, dlatego z dzieciakami schodził z powrotem. Ale Prudnik w rozwoju turystyki, chociażby z perspektywy opowieści w rozwoju tej turystyki na Śląsku Opolskim, w Górach Opawskich, jest zawsze obecny. Dawna, stara, dobra tradycja, która niestety została zaniechana, czy w zasadzie wracamy do niej ostatnimi czasy, ponieważ dobra, schroniskowa tradycja zawsze mówiła, że że do schroniska w krawacie się nie udajemy, bo przecież każdy wie dobrze, że w krawacie to tylko klient awanturujący się. Dlatego wszyscy, którzy faktycznie w krawatach przychodzili, po mniejszej bądź większej dobroci krawatu byli pozbawiani, krawat był obcinany i ta kolekcja krawatów swego czasu naprawdę była imponująca, ale w wyniku zmieniających się ajentów schroniska, różnych wizji jego wyposażenia, wystroju, charakteru, klimatu, ta największa część kolekcji bezpowrotnie przepadła, aczkolwiek obecni ajenci na nowo do tej tradycji wracają i kolekcja się odtwarza.
13: O górach opawskich opowiedział Wam Marcin Husak, przewodnik regionalista i popularyzator historii Prudnika.
12: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
2: Uuu, pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
3: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
2: O, pyszna zapiekanka.
3: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
2: To rozumiem.
3: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o miejskich rowerach, które jeszcze w tym roku powrócą do Opola. Miejskie rowery to nie będzie w Opolu nowość, ale raczej powrót do systemu, z którego mieszkańcy chętnie korzystali przez kilka lat. Zanim jednak zagłębię się w ten temat, pomówię o gwiazdach, które zostaną odsłonięte na opolskim rynku podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki.
2: Zwiedzaj z nami Opole!
1: Wielkimi krokami zbliża się kolejny Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Co roku przy okazji festiwalu na opolskim rynku są odsłaniane gwiazdy legendarnych polskich artystów. Kapituła, która o tym decyduje, podjęła już decyzję, czyje gwiazdy zostaną odsłonięte w tym roku. Będą to gwiazdy dziennikarki Marii Szabłowskiej oraz piosenkarek Ewy Bem i Natalii Kukulskiej. Wszystkie trzy panie od lat są mocno związane z opolskim festiwalem, co potwierdził jeden z członków kapituły wybierającej gwiazdy.
3: Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Ja myślę, że bardzo istotna jest ta gwiazda dla Marii Szabłowskiej, bo to naprawdę jest osoba, która tak dużo zrobiła dla opolskiego festiwalu. Pamiętam takie wspomnienie Marii. Panie obie uzmysłowiły sobie kiedyś, że gdyby tak naprawdę chciały o kimś powiedzieć źle, to miały dwie kobiety, no taką siłę po prostu, taka była w ogóle wtedy moc mediów, ale w drugą stronę też to działało, że jak chciały żeby komuś kariera poszła dalej, to mogły po prostu mogły prawić same komplementy. Natomiast właśnie ja myślę, że to jest anegdota, ale najważniejsza jest rzetelność Marii. Rzetelność, zawsze taka wnikliwość. Maria zawsze zwraca uwagę, kto napisał piosenkę, kto skomponował, kto zaaranżował. Ma ogromną wiedzę, też fantastycznie, bo miała do czynienia z tą plejadą autorów, kompozytorów. No, wręcz była z nimi zaprzyjaźniona, z Wojciechem Młynarskim. No, po prostu Maria też jest związana z Saską Kępą, więc się też zna z Agnieszką Osiecką. Ja w ogóle nie znam osoby, która by do niej nie chciała przyjść na wywiad. Jeszcze w życiu nie spotkałem osoby, jak robimy kawiarenkę z gwiazdami na opolskim rynku, czyli takie spotkania z artystami, gdzie artyści wspominają o polskie festiwale. Ja mam przyjemność prowadzić od 3 lat te spotkania wspólnie z Marią. Gdy produkcja dzwoni do artystów, wszyscy mówią: jak tam jest Maria Szabłowska, okej, to przychodzimy. Także naprawdę mega się cieszę, że Maria odsłoni gwiazdę. No i dwie ikony piosenkarstwa, choć różne generacje. Ewa Bem, laureatka wielu nagród, która zaśpiewała przepięknych wiele piosenek. Ja nawet już nie będę wspominał tych wszystkich przebojów, jak Żyj kolorowo, czy mnóstwo jest tego. Ja mam ulubioną taką piosenkę Daj mi znak. Piękna piosenka ze słowami Wojciecha Jagielskiego. Ja muszę powiedzieć, że ja prywatnie bardzo często włączam w ogóle piosenki Ewy Bem. Uwielbiam, w ogóle uwielbiam Beatlesów, jak śpiewa Ewy Bem. Ewa Bem śpiewa fantastycznie piosenki z kabaretu Starszych Panów. W Opolu otrzymywała nagrody, śpiewała w bardzo wielu koncertach. Myślę, że to będzie w ogóle zaszczyt dla miasta, że pani Ewa odsłoni swoją gwiazdę. I Natalia Kukulska, która od 30 lat przyjeżdża do Opola. Naprawdę była kilkanaście razy na festiwalach. Dała nam wspólnie z Narodowym Centrum Polskiej Piosenki fenomenalny koncert Życia Mała Garść, gdzie zajęła się taką opieką artystyczną, wybrała piosenki. Natalia przyjeżdżała także jako córka, bo przecież odsłaniała i gwiazdę, i mural swojej mamy, pierwszy muzyczny mural w Opolu, mural Anny Jantar. No i myślę, że to też będzie jakieś takie ważne dla niej w jej karierze. Mówił mi Kuba Badak, że dla niego to był wielki zaszczyt, że mógł odsłonić swoją gwiazdę i że mu się trochę nie chce w to wierzyć. Myślę, że dla Natalii to powinno być coś podobnego.
1: Mówił Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki i członek kapituły, która wybierała gwiazdy. Ja tylko przypomnę, że tegoroczny Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki odbędzie się między 4 i 7 czerwca. To właśnie na te dni zostały zaplanowane odsłonięcia poszczególnych gwiazd.
2: Aktywnie w Opolu!
1: Aleja Gwiazd Polskiej Piosenki jest jednym z punktów najczęściej odwiedzanych w Opolu przez turystów. A skoro o zwiedzaniu Opola mowa, to już wkrótce mieszkańcy będą mogli przemieszczać się po okolicy na miejskich rowerach. To nie tylko po Opolu, bo system ma pozwolić na wiele więcej. Magistrat ogłosił właśnie przetarg na utworzenie nowego systemu miejskich rowerów.
4: Adam Leszczyński, rzecznik Urzędu Miasta Opola.
1: Swego czasu mieliśmy w Opolu miejskie rowery. To były rowery dostarczone przez najpierw jedną, później inną firmę. Teraz ogłosiliście po paru latach przerwy przetarg, żeby one ponownie się pojawiły na ulicach miasta?
4: Tak, przetarg jest ogłoszony. Mamy teraz kilka tygodni na to, aby oferty spłynęły. Będzie ten nowy system roweru miejskiego różnił się od tego, który mieliśmy kilka lat temu i myślę, że to będzie takie rozwiązanie, które na pewno mieszkańcom przypadnie do gustu, ponieważ będzie w sumie 200 rowerów. Tyle byśmy chcieli, tyle mamy zapisane w przetargu. Jak będzie finalnie po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego, to się okaże za te kilka tygodni, natomiast powiem o tym, czego my sobie życzymy, prawda, od tego potencjalnego wykonawcy, czyli 200 rowerów, 100 tradycyjnych i 100 elektrycznych. Stacje, w których będzie można te rowery pozostawić, będą podzielone na takie stacje stałe, to będzie 12 takich stacji, oraz takie 25 miejsc, w których będzie można te rowery również pozostawić. Jeśli chodzi o kolejną zmianę, to, że tym rowerem będzie można wyjechać poza Opole, na przykład do Turawy, wrócić i zapłacić za ten czas, oczywiście w zależności od stawki. Warunek jest taki, że w ciągu 24 godzin ten rower będzie musiał wrócić do Opola, czyli jeśli robimy sobie wycieczkę rowerową do Turawy, no to nie możemy tam nocować, tylko z tym rowerem będzie trzeba wrócić do Opola. I to jest taka główne rozwiązanie. Inne jest też takie, że można ten rower na przykład wziąć, zostawić pod domem, za chwilę do niego wsiąść i pojechać do centrum miasta. To też jest rozwiązanie, którego do tej pory w Opolu nie było. No także zmiany szykują się dość duże. Jak będzie finalnie, to oczywiście przekonamy się, kiedy ten przetarg będziemy mieli rozstrzygnięty. Wykonawca będzie miał 60 dni na uruchomienie roweru miejskiego, ale od razu uspokajam, premiowane będzie szybsze. Czyli jeśli wykonawca w swoim przetargu zaproponuje odpowiednią cenę, a jeszcze dodatkowo będzie te rozwiązanie, że na przykład uruchomi ten rower nie w 60, a na przykład w 40 dni, wówczas takie dodatkowe punkty będzie można mu przyznać w tym przetargu. I to są główne zmiany.
1: No i też dzięki tym stacjom te rowery nie będą się walać po całym mieście, tak jak na przykład elektryczne hulajnogi.
4: Zdecydowanie tak, choć tak jak powiedziałem, to pozostawienie tego roweru na pewien czas będzie, natomiast no oczywiście nikt nie będzie zostawiał roweru tak, jak ma to miejsce w przypadku hulajnóg. Jeśli chodzi o opcje, które gdzieś tam sobie założyliśmy jeszcze z funkcjonowaniem tego roweru, to właśnie te rowery w wersji elektrycznej, no to taki ukłon w stronę seniorów, prawda, szczególnie tych osób, które w normalnych warunkach nie mogłyby korzystać z roweru tradycyjnego, a taki rower na pewno tą aktywność fizyczną u tych osób zwiększy. Więc no, dużo zmian, zupełnie inne rozwiązania, aniżeli te, które mieliśmy kiedyś. No i też ważne informacja, my wystartujemy jeszcze w tym roku, natomiast system będzie funkcjonował do końca listopada 2028 roku. Na tyle będzie podpisywana umowa. Czas, sezon tego roweru to będzie od 1 marca do 30 listopada.
1: Wiadomo już wstępnie, jakie miejsca na pewno będą tymi miejscami, gdzie te stacje dokowania się znajdą?
4: Nie, pełnej listy jeszcze nie ma, natomiast one w dużej mierze będą pokrywały się z tym, co było w latach poprzednich. Czyli są takie po prostu miejsca, w których ten rower musi być. No trudno wyobrazić sobie, żeby na przykład nie było takich stacji rowerów miejskich w ścisłym centrum miasta czy w okolicach największych osiedli, ale dokładne lokalizacje to wszystko będziemy informować w momencie, w którym już będziemy mieli ten przetarg rozstrzygnięty, będziemy mogli podpisać umowę z wykonawcą, będziemy też wiedzieli, jaki będzie pełen harmonogram wdrażania tego roweru miejskiego. Na razie, tak jak powiedziałem, mówimy o tym, czego my oczekujemy w tym przetargu, a jaki będzie efekt finalny, to dowiemy się za te kilka tygodni.
1: Wiadomo, że darmowe to nie będzie, ale ceny konkurencyjne dla hulajnóg będą?
4: Na pewno, ponieważ przypomnę, że mamy do czynienia z rowerem dofinansowanym przez miasto, stąd też nazwa roweru miejskiego. My szacujemy, że tak, oczywiście po raz kolejny powtarzam, takie szacunki są w przetargu zapisane, czyli do 20 minut za darmo, od 21 minut do godziny 2 zł, każda następna godzina 4 zł i oczywiście systemy abonamentowe na długoterminowe też są uwzględnione, one też będą bardziej atrakcyjne, szczególnie dla tych, którzy na przykład wybierają opcję takiej codziennej jazdy do pracy, bo tam są opcje w stylu 2 godziny dziennie, rozbite na 2 razy po godzinie, więc to też z pewnością będzie miało swoich sympatyków, ale to jak mówię, poczekajmy jeszcze na spokojnie do tego, jak finalnie będzie wyglądał ten przetarg, jakie oferty wpłyną od jakich przedstawicieli, jakie to będą też te rowery. Natomiast no, tak jak powiedziałem, no, ambitne założenia mamy, ponieważ no, 100 rowerów miejskich, elektrycznych, no, to już naprawdę pozwoli pokryć tą siatką połączeń zdecydowaną o część naszego miasta. I to nie tylko dla osób młodych, ale przede wszystkim też dla osób starszych. Także tutaj 200 rowerów na ulicach miasta w sumie ambitny plan, który mam nadzieję dojdzie do skutku jak najszybciej. No a finalnie no, pełen okres działania roweru miejskiego to jest rok 2027 i 2028.
1: To, że będzie można nimi wyjechać poza Opole, na przykład do Turawy, czy będą jakieś konkretne ograniczenia, jeśli chodzi o ten zasięg?
4: 24 godziny. To jest ten zasięg maksymalny. Jeśli ktoś zdąży w 24 godziny dojechać na przykład do Gliwic, to oczywiście może dojechać tym rowerem w 24 godziny do Gliwic i wrócić. Te rowery są wyposażone w GPS, także tutaj wykonawca, administrator tego będzie wiedział, gdzie te rowery się znajdują, więc opcji zgubienia się też nie ma. Natomiast nie sądzimy, żeby to były rowery wykorzystywane też do jakiejś nie wiadomo jak dalekiej turystyki rowerowej. Tu raczej celujemy w obrzeża miasta, Dąbrowa, wyjazd właśnie na jakieś kamionki, do Turawy nad jeziora czy nad Jezioro Srebrne. To będą takie chyba najpopularniejsze, jeśli chodzi o trasy. Natomiast no, nie wykluczamy, że może będzie jakiś amator bardziej ekstremalnej jazdy rowerem miejskim poza miasto. Będzie taka możliwość. Natomiast no, nie sądzę, żeby się ktoś na to decydował. Te rowery są przystosowane do typowej takiej jazdy z punktu A do punktu B, takiej rekreacyjnej, też jako środek takiego transportu do pracy, do szkoły, a nie jako taki typowy do turów, Bóg wie gdzie.
1: Z tego co pamiętamy, te pierwsze miejskie rowery pojawiły się kilkanaście lat temu i kilka lat temu z ulicy Opola znikły. Jakim zainteresowaniem cieszyły się w tamtych czasach?
4: Na początku było bardzo duże zainteresowanie tymi rowerami miejskimi. One z każdym rokiem tak naprawdę słabło, a rosły koszty utrzymania tych rowerów miejskich. Od tamtej pory sporo się zmieniło. Też w takich przyzwyczajeniach mieszkańców i te głosy o tym, aby rower miejski powrócił do Opola się pojawiały. Natomiast no, trudno będzie powiedzieć nawet po tym pierwszym okresie działania, czyli jeśli my uruchomimy te rowery na przykład w sierpniu albo pod koniec lipca, trudno w tym okresie do listopada będzie stwierdzić, jakie jest faktyczne zainteresowanie. Taki prawdziwy test będzie dopiero na koniec 2027 roku, kiedy ten pełen sezon od marca do listopada te rowery przejeżdżą. Zobaczymy, czy będzie to bliżej tych wyników, które rower wykręcał na początku swojej działalności, czy będzie raczej zbliżony do tych wyników, które miał w swojej fazie schyłkowej. Od tamtego czasu zmieniło się wiele, ale zmieniło się też to, że coraz więcej osób ma te rowery i to nie tylko te rowery stacjonarne, ale również te rowery elektryczne. Także zobaczymy. Być może się okaże, że ci, którzy nie decydowali się na zakup roweru swojego własnego, będą korzystali właśnie z tych opcji abonamentowych, które gdzieś tam też są brane pod uwagę i będzie to taki jeden z głównych środków transportu, szczególnie w tym okresie wiosenno-letnio, wczesno-jesiennym, jako dojazd do pracy czy do szkoły. Widzimy, że wynajmy długoterminowe samochodów są coraz popularniejsze, czy nawet jakieś leasingi konsumpcyjne, konsumenckie dla samochodów, więc być może rower też taką formułę będzie miał. Zobaczymy. Na razie patrzymy na to optymistycznie, zobaczymy, jak ten rower będzie funkcjonował. Pierwsze sygnały, tak jak powiedziałem, jeszcze w tym roku, natomiast pełne takie spektrum na koniec systemu rowerowego w listopadzie 2027 tego sezonu w roku 2027. Zobaczymy. Trudno teraz wyrokować. Różnie to w tych miastach jest. Widzimy, że niektóre miasta decydują się na rozwój roweru miejskiego, inne decydują się na zwijanie tego roweru miejskiego. My po latach wracamy i jesteśmy sami ciekawi, jakie będzie zainteresowanie. Myślę, że 200 rowerów to jest taka liczba, która z pewnością pozwoli na aktywne korzystanie z niego codziennie, bez jakiegoś większego oczekiwania czy szukania tego roweru po całym mieście. Także zobaczymy. Dajmy sobie jeszcze kilka tygodni czasu i wówczas będziemy wiedzieli, na czym stoimy.
1: Mówił Adam Leszczyński z Urzędu Miasta. Rowery miejskie w Opolu ostatni raz działały w 2021 roku. System został wyparty przez system hulajnóg elektrycznych, które jednak na dłuższą metę okazują się nie do końca tak bezpieczne, jak powinny być. W ciągu ostatnich kilku lat w Opolu wielokrotnie dochodziło do potrąceń pieszych przez użytkowników hulajnóg.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
5: To jest program Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam i zachęcam do wysłuchania audycji, a w niej przeniesiemy się do zabytkowego parku w pokoju.
6: W pierwszy dzień niespodzianka, bo występ Królewskiej Polskiej Opery z Warszawy. Opera się skupi na dwustuleciu śmierci Webera i jego utworach.
5: Powiemy także o tym, że Łowoszów doczeka się nowego ciągu pieszo-rowerowego.
7: Ponad 80 zjazdów do posesji prywatnych, mamy przebudowę kanalizacji deszczowych, mamy budowę oświetlenia.
5: W pierwszej kolejności przeniesiemy się jednak do zabytkowego parku w pokoju, ponieważ już niebawem odbędzie się tam 23. Festiwal Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów imienia Karla Marii von Webera. Festiwal Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów to niezwykłe połączenie muzyki klasycznej z romantyczną scenerią zabytkowego parku. Od lat cieszy się dużym, stale rosnącym zainteresowaniem mieszkańców regionu i turystów. Wydarzenie ma na celu dostarczenie wrażeń estetycznych i przywracanie pamięci o dawnej świetności miejsca, które niegdyś nazywano śląskim Weimarem, mówi dyrektor Filharmonii Opolskiej Maciej Fortuna.
2: Ciekawe wydarzenie w Opolskim.
8: 4, 5 i 6 czerwca w pokoju wyjątkowe wydarzenie ze wstępem wolnym w cudownych przestrzeniach parków, ogrodów, ale także obiektów architektury sakralnej. Koncerty, które okraszą najlepsi artyści, najlepsze artystki zarówno z Opola, Opolszczyzny, jak i całej Polski. 23. Festiwal Zabytkowych Parków i Ogrodów imienia Karla Marii von Webera. To wydarzenie, które ma wspaniałą tradycję i to wydarzenie, którego nie wolno przegapić.
5: Mówił dyrektor Filharmonii Opolskiej Maciej Fortuna, a więcej o wydarzeniu powie jeszcze Hubert Kołodziej, prezes Stowarzyszenia Pokój.
6: 4 czerwca o godzinie 16 w kościele księżnej Zofii w kościele ewangelickim. W pierwszy dzień niespodzianka, bo występ Królewskiej Polskiej Opery z Warszawy. Opera się skupi na dwustuleciu śmierci Webera i jego utworach. Drugiego dnia mamy laureatów nagrody Fryderyków. Ravel Piano Duo z Agnieszką Kozło i Katarzyną Sokołowską, którą będzie wspierał Zespół Kameralny Muzyków Filharmonii Opolskiej. No i trzeciego dnia w Kościele Katolickim o godzinie 19 mamy wielki utwór Jana Sebastiana Bacha, kantata na sopran, mezzosopran, dwoje skrzypiec, altówkę i basso continuo. Zapraszamy serdecznie.
5: Warto przypomnieć, że park w pokoju całkiem niedawno zyskał drugie życie, ponieważ 2 lata temu został zrewitalizowany.
6: Jeżeli chodzi o park, to akurat 2 lata temu w kwietniu mieliśmy wspaniałą uroczystość z udziałem muzyków Filharmonii Opolskiej, bo park był zawsze związany z muzyką. W parku były 2 amfiteatry w przeszłości, w pokoju był dom koncertowy, teatr i muzyka towarzyszyła nam zawsze. 20 hektarów zostało zrewitalizowanych, tam są planowane jeszcze place zabaw dla dzieci. Na kolejne 20 hektarów jest przygotowana dokumentacja. W ubiegłym roku pani wojewoda Monika Jurek przekazała gminie kolejne 50 hektarów, także już samo Elysium wspaniałe, świątynia Matyldy są także w granicach gminy i chciałem powiedzieć także, myślę, że mogę to powiedzieć publicznie już, że dyrektor gospodarstwa rybackiego w Krogólnej, pan Wojciech Preuss, obiecał udostępnić ciąg pieszo-rowerowy od Stawu Szwedzkiego do Winnej Góry, piękna aleja dębowa i ciąg wokół stawu Wilhelminy. Tych atrakcji przybędzie, bo wtedy rowerzyści będą mieli teraz tylko ścieżka z Łady, żeby była możliwie szybko do parku doprowadzona. Będzie można z Opola na rowerku przyjeżdżać. W samym parku działa prężnie zarówno biblioteka, jak i Dom Kultury. Jest ma ma miejsce wiele wydarzeń, które promują także pięknie, pokój. Prosimy śledzić strony internetowe Facebooka, co się dzieje, i zapraszamy serdecznie, bo są to niezapomniane wrażenia. Chciałem powiedzieć, że w pokoju są dzieła czterech wybitnych absolwentów Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych z Berlina, słynnego Szadoła i Melcera, którzy tworzyli kwadrygę na bramie brandenburskiej, Kalidę, który stworzył pomnik lwa. Te lwy są w Monachium, Berlinie, Bytomiu, Warszawie, w wielu miejscach. No i Peszkę kolejny, który dwa pomniki jako stypendysta, jako podziękowanie dla księżnej przygotował, ale zachował się tylko częściowo jeden pomnik przy przystanku. Zapraszamy serdecznie, szczególne miejsce.
5: Mówił prezes Stowarzyszenia Pokój Hubert Kołodziej. A organizacja tego festiwalu możliwa jest dzięki współpracy wielu jednostek, podkreśla wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca.
9: Tak się stało, że od dwóch lat Filharmonia Opolska przejęła opiekę merytoryczną nad wszystkimi festiwalami, które od lat są tymi najważniejszymi w województwie opolskim i współfinansowanymi przez samorząd województwa opolskiego. Jesteśmy aktualnie w trakcie trwania festiwalu kwitnących azalii na Zamku w Mosznej, a już dzisiaj zapraszamy Państwa na 4 czerwca na, tak jak Pan Dyrektor powiedział, na 23. edycję muzyki zabytkowej. Ja tylko serdecznie chciałbym podziękować zarówno Gminie Pokój, Panu Dyrektorowi Fortunie, Hubertowi Kołodziejowi, Prezesowi Stowarzyszenia Pokój, bo dzięki tej kooperatywie, dzięki temu, że mamy tą opiekę merytoryczną, ma opiekę samorządu gminnego oraz ogromnych i stowarzyszenie, które jest takim dobrym duchem tego festiwalu, który dba, który rozwija nie tylko ten festiwal, ale również wszystko to, co dobrego w pokoju, będzie mógł po raz kolejny już tego 4 czerwca, jak zwykle rozumiem, Panie Prezesie, w Kościele Ewangelickim w pokoju, przy pięknej scenerii. Kto nie był z Państwa w tym kościele, to zapraszam serdecznie, oczywiście na koncert, ale również na tą niesamowitą architekturę wewnątrz i na zewnątrz tego obiektu.
5: Mówił wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca. Ale to jeszcze nie wszystko. O tym, co Filharmonia Opolska przygotowała dla Was na nadchodzące tygodnie, opowiedziała mi specjalistka do spraw impresariatu Beata Śliwińska.
10: 4, 5, 6 czerwca, 23 festiwal zabytkowych parków i ogrodów w pokoju imienia Karla Marii von Webera. I tutaj taka ciekawostka, niedawno zasłyszana, przeczytana. Jeżeli się Państwo zastanawiają, dlaczego jest to taka wyjątkowa postać, przez 2 lata przebywał i komponował ponad 200 lat temu w miejscowości Pokój. Natomiast jeżeli Państwo patrzą na scenę, jak jest ustawiona orkiestra, jak na scenie są rozstawione poszczególne sekcje, dlaczego dyrygent stoi na podium dyrygenckim, dyryguje batutą, to tu Państwu na zasadzie ciekawostki podpowiem, że tak, to właśnie wymyślił Karl Maria von Weber, dlatego warto odwiedzić w tych 3 festiwalowych dniach miejscowość Pokój. Potem opolscy filharmonicy jadą 6 czerwca na koncert znowu w Zamku w Mosznej i tam wybrzmi magia piosenek i utworów z filmów Disneya, więc każdy z nas, starszy czy młodszy, jakieś swoje ulubione filmy Disneya ma i to będzie okazja, żeby tych koncertów posłuchać, ale to wcale nie znaczy, że na tym się kończy nasz repertuar. Jeszcze mamy dla Państwa czerwcowe niespodzianki, o czym mam nadzieję będę mogła Państwu wkrótce też opowiedzieć. Jeżeli już mówimy o niespodziankach, to owszem, mamy jeszcze w czerwcu coś dla Państwa poza Disneyem i to jest wydarzenie, a właściwie wydarzenia, które przygotowaliśmy w Opolu, ponieważ w dniach 12, 13, 14 jest już kolejny jubileuszowy 10. Festiwal Książki w Opolu. Pomyśleliśmy, że w tak bliskim sąsiedztwie nie mogą Państwo nie odwiedzić Filharmonii i 13 czerwca w sobotę planujemy koncert w klubie muzycznym, który Państwo już zdążyli bardzo polubić, patrząc na frekwencję naszych koncertów jazzowych. Late Night Poems, Bartłomiej Escobej-Skubisz, Piotr Lemańczyk, kontrabas, Marek Konarski, saksofony, Michał Szkil, fortepian, Dawid Fortuna, perkusja. Piękne melodie, niezwykłe, to są czarodzieje muzyki, które to określenie może teraz przyszło mi do głowy dość spontanicznie, natomiast jeżeli słuchać przesłanych linków i utworów, to rzeczywiście zapowiada się kolejny magiczny wieczór. 14 czerwca w niedzielę zapraszamy Państwa na niezwykłe spotkanie, ponieważ skoro mówiłam o Festiwalu Książki 10, to przy okazji tego festiwalu będziemy gościć panią Magdalenę Grzebałkowską, która napisała znakomite książki o postaciach trochę nieoczywistych, których życiorysy są bardzo bogate i bardzo różnorodne. Pamiętamy Beksińskich, książkę o Beksińskich, znakomita rzecz, pozwalała rzeczywiście odkryć niesamowite wnętrze artysty. Pamiętamy książkę o księdzu Twardowskim, wzruszająca, przypominająca osobę, o której no, nie można nie pamiętać w różnych kolejach życiowych. Natomiast w Filharmonii Opolskiej pani Magdalena Grzebałkowska opowie o książce Komeda, osobiste życie jazzu. Jest to tytuł, który znakomicie oddaje treść książki, czyli owszem, będzie to nasz Krzysztof Komeda Czciński, o którym pamiętamy nadal, natomiast osobiste życie jazzu to jest też podróż przez epokę, która była trudna, przez czasy już młodszym pokoleniom nieznane i pokazuje, jak się potrafili odnaleźć muzycy, którym nie było łatwo.
11: Mówiła specjalistka do spraw impresariatu w Filharmonii Opolskiej Beata Śliwińska. A teraz powiemy jeszcze o tym, że Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu podpisał właśnie umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej numer 494 w Łowoszowie. To ponad 2-kilometrowy odcinek drogi w tej miejscowości i brakujący fragment systematycznie przebudowywanego traktu wojewódzkiego. Mówi burmistrz Olesna Piotr Gręda.
2: To warto wiedzieć o Opolskiem.
12: Bardzo ważny dzień dla Olesna, ale przede wszystkim dla sołectwa Łowoszów. Długo wyczekiwana inwestycja w postaci modernizacji fragmentu właśnie drogi 494 drogi wojewódzkiej.
11: Mówił burmistrz Olesna Piotr Gręda. Wartość całej inwestycji to aż 17 milionów złotych, z czego niemalże 11 milionów złotych stanowi dofinansowanie unijne z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego. Członek Zarządu Województwa Opolskiego Robert Węgrzyn podkreśla, że ze względu na liczbę zjazdów jest to dość skomplikowana przebudowa.
13: To naprawdę istotna inwestycja ze względu na bezpieczeństwo, szczególnie dzieciaków, które chodzą przy tej drodze wojewódzkiej codziennie do szkoły. Dość skomplikowana, mamy ponad 80 zjazdów do posesji prywatnych, mamy przebudowę kanalizacji deszczowych, mamy budowę oświetlenia, mamy budowę 3 skrzyżowań z drogami gminnymi, z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja warta ponad 17 milionów złotych, finansowanie poskładane ze środków europejskich, ponad 10 milionów złotych, naszych środków budżetowych własnych, 6,5 miliona złotych, do tego się dokłada jeszcze w wysokości 225 tysięcy złotych gmina Olesno. To wszystko sprawia, że w tym roku wbijamy łopatę i w przyszłym roku jesienią oddajemy inwestycje. Trzymamy kciuki za to.
11: Mówił członek Zarządu Województwa Opolskiego Robert Węgrzyn. Powstanie ponad 2,5-kilometrowy ciąg pieszo-rowerowy. Trzeba przebudować aż 83 zjazdy indywidualne i publiczne oraz 3 skrzyżowania. Powstanie 1 zatoka autobusowa, 3 bezpieczne azyle dla pieszych i rowerzystów. Będzie oczywiście nowe oświetlenie uliczne w obrębie zatok autobusowych i przejść dla pieszych oraz przejazdów rowerowych. Mówi dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu Bartłomiej Choraczuk.
14: Chcemy, aby cały korpus drogowy był przebudowany. Nośność drogi ma wynosić 115 kN na osie. Jest to projekt europejski, czyli zgodnie z wymogami podnosimy standard nośności drogi wojewódzkiej.
11: Mówił dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu Bartłomiej Choraczuk.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu Tydzień w Opolu sprawdzę, co ciekawego będzie się działo w naszym mieście podczas opolskiego festiwalu.
2: Co jest grane w Opolu?
1: Kolejny krajowy festiwal polskiej piosenki już za pasem, ale nie tylko w amfiteatrze miasto żyje tą imprezą. Co roku w czasie festiwalu w mieście odbywają się liczne imprezy towarzyszące, mówi wiceprezydent Opola Małgorzata Stelnicka.
15: Uśmiecham się na samą tą datę, już 4-7, to jest tak naprawdę to tuż, bo blisko 2 tygodnie i mamy święto w mieście, święto tak naprawdę w całej Polsce, święto polskiej piosenki i zapraszamy Państwa do spędzenia tego czasu tutaj w Opolu. Będzie muzycznie już tak naprawdę od dworca, od placu przeddworcowego, od placu Kory, aż po centrum miasta, że o amfiteatrze nie wspomnę. Więc myślę, że atrakcji będzie cała moc i zapraszam wszystkich na wydarzenia, o których w szczegółach zaraz powiedzą Państwo, którzy dbali o to, żeby te dni, które nadchodzą, czyli 4-7 czerwca, były naprawdę w naszym mieście muzyczne. Myślę, że będzie troszkę zaskoczenia, troszkę tradycyjnych wydarzeń, które mieszkańcy i goście ukochali tak naprawdę już w otoczeniu całego festiwalu. Także jestem przekonana, że każdy znajdzie dla siebie coś dobrego, coś wspaniałego, muzycznego i będziemy wszyscy wspólnie świętować tak naprawdę piękny czas naszego miasta. Corocznie to jest wspaniały okres, piękny, muzyczny. Mam nadzieję, że pogoda dopisze, słońce już od dzisiaj zaczyna nam przyświecać, więc jestem przekonana, że to będzie wspaniały czas i oddaję głos Państwu, którzy w szczegółach opowiedzą, jak te kolejne dni będą wyglądały na terenie naszego miasta.
1: Mówi Alicja Sajewicz z Urzędu Miasta.
16: Ja może zacznę jeszcze przed tym, nim zaczniemy wydarzenia okołofestiwalowe, że w tym roku 3 czerwca TeleExpress zaprasza na rynek 3 czerwca 40-latków na 40 TeleExpressu. W związku z tym o godzinie 18 jest planowane spotkanie 40-latków na rynku. Będą na nich czekali znani prezenterzy i dziennikarze TeleExpressu, a także bardzo dużo niespodzianek, więc już imprezę zaczynamy 3 czerwca. 4 czerwca, tak jak już miało to miejsce w latach ubiegłych, przygotowaliśmy dla Państwa festiwalową strefę zabaw. I w tej strefie zabaw w tym roku czekać będą na Państwa 4 pudełka, boksy stylizowane na różne rodzaje muzyki. I będzie to między innymi box Flower Power, disco lata 80, box hip-hop i rock and roll. Więc tak naprawdę mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Będzie można wejść do takiego boksu, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z festiwalu opolskiego i naprawdę miło spędzić czas. Strefa ta będzie do Państwa dyspozycji od 4 do 7 czerwca w godzinach 12-21. Następnie 5 czerwca serdecznie Państwa zapraszam na plac Kory na godzinę 17, gdzie nastąpi odsłonięcie pomnika

0: Także jest czynna będzie do Państwa dyspozycji od 4 do 7 czerwca. I w trakcie tej strefy widza będzie naprawdę bardzo dużo konkursów i zabaw czekało na Państwa. W związku z tym, że już poruszałam strefę widza, to może Pani Anna by powiedziała o koncertach, które będą miały miejsce zaraz po konkursach, które my będziemy organizowali dla Państwa.
1: Mówi Anna Stompor z Narodowego Centrum Polskiej Piosenki.
2: Szanowni Państwo, jeśli wydarzenia towarzyszące tak wielkiemu wydarzeniu jak festiwal, to nie może zabraknąć tego, co najważniejsze, czyli muzyki na żywo. Zapraszamy już od czwartku, a na naszej scenie BRK. Jest to polski artysta, DJ, producent, ale tutaj będzie w wyjątkowej roli. Zaprezentuje bowiem materiał ze swojej debiutanckiej płyty. A dlaczego debiutanckiej? Bo po raz pierwszy wystąpił w roli wokalisty. Barry Black, tak nazywa się jego album. I serdecznie zachęcamy do przyjścia, będzie soulowo, naprawdę warto. W piątek pozostajemy w klimacie hołdu dla Kory. Damian Ukecze w koncercie Moje Boskie Buenos wykona najpiękniejsze i najważniejsze utwory Manamu. W sobotę skłaniamy się ku legendom o polskich festiwali. Tadeusz Seybert w koncercie Muzyczne Pocztówki wykona utwory m.in. Zbigniewa Wodeckiego czy Czesława Niemena. Natomiast w niedzielę zapraszamy na koncert Natalii Szczypuły. Artystka zaprezentuje wspaniałe utwory polskich wokalistek oraz własne kompozycje. Wszystkie koncerty rozpoczynają się o godzinie 18. Czeka nas mnóstwo muzycznych przyjemności, zatem serdecznie zapraszamy.
1: Mówi Magdalena Matyjaszek z Urzędu Miasta.
3: Chcielibyśmy uszczegółowić tutaj i zaprosić wszystkich mieszkańców na uroczystości odsłonięcia gwiazd, Walei Gwiazd Polskiej Piosenki, jak już wcześniej z panem prezydentem wspominaliśmy. Trzy wielkie artystki i właściwie dwie artystki, jedna dziennikarka zasłużona dla festiwalu. Już 4 czerwca, czyli w czwartek o godzinie 16, swoją gwiazdę na polskim rynku w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki odsłoni wielka dama polskiego jazzu, pani Ewa Bem. Zapraszamy bardzo serdecznie. Natomiast w sobotę o godzinie 11 swoją gwiazdę odsłoni bardzo znana dziennikarka muzyczna, która od wielu lat upowszechnia wiedzę o Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki, o polskiej muzyce rozrywkowej, pani Maria Szabłowska. A o godzinie 12 zapraszamy na odsłonięcie gwiazdy przez panią Natalię Kukulską, wokalistkę, autorkę tekstów, kompozytorkę, producentkę. Myślę, że żadnej z tych pań nie muszę szerzej przedstawiać. Oczywiście wszystkim tym wspomnianym przeze mnie uroczystościom będzie towarzyszył występ Akademickiego Chóru Politechniki Opolskiej pod dyrekcją pani Ludmiły Wocial. Także bardzo nie zabraknie oczywiście spotkań z wyróżnionymi artystami, z panią Marią Szabłowską. Także bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy.
1: Mówi dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki Jarosław Wasik.
4: Ja oczywiście chciałbym Państwa zaprosić serdecznie na wydarzenie, które organizujemy już kilkanaście lat. Ono się nazywa Kawiarenka z Gwiazdami. To są spotkania z artystami, którzy przyjeżdżają na festiwal w Opolu. Od kilku lat mam przyjemność współprowadzić te spotkania z Marią Szabłowską. W tym roku prawdopodobnie będę miał wielką tremę, bo Maria już będzie miała swoją gwiazdę w Alei Gwiazd i chyba będę musiał z nią przeprowadzić rozmowę jako gwiazdą z Alei Gwiazd. Pokazujemy w trakcie tych spotkań wiele wspaniałych materiałów archiwalnych, które odnajdujemy w taśmotece Telewizji Polskiej. W tym roku będzie podobnie. Wstępnie zapowiedziały się na pewno do nas Urszula, Doda, rozmawiamy z Natalią Kukulską. Obiecał też, że przyjdzie do nas Maciej Musiałowski. To wszystko cały czas się tworzy, dlatego że nasza kawiarenka jest uzależniona od tego, jak się toczą próby w amfiteatrze, ale każdego roku tych gwiazd jest kilkanaście, więc myślę, że Państwo będą na pewno zadowoleni ze spotkania takiego bezpośredniego z artystami. Specjalnie przyjedzie do nas Michał Fok, czyli prawnuk Mieczysława Foga, w związku z tym, że Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ten rok ogłosił rokiem Mieczysława Foga, więc będziemy także wspominać tego wybitnego artystę, który przez 6 dekad występował na polskich scenach. Natomiast elementem muzycznym będzie laureatka Nagrody imienia Anny Jantar sprzed 3 lat, Magdalena Mek-Krzemień. I Mek między innymi zaśpiewa piosenki big beatowe. Będziemy także pokazywali felietony.

0: Bigbicie. Ale dlaczego Bigbit będzie takim motywem przewodnim tegorocznych kawiarenek, to wszystko okaże się w kawiarenkach.
1: Mówi Dawid Pelczarski z Connect Opole.
2: Dzień dobry Państwu. Jako Opole Connect mamy po raz kolejny przyjemność uczestniczyć w wydarzeniach miasta. Mamy możliwość przygotowania dużej atrakcji, która mam nadzieję przyjmie się podczas corocznego Festiwalu Polskiej Piosenki. Będzie to gra zarówno terenowa, jak i edukacyjna, która ma na celu zachęcić zarówno młodych mieszkańców, jak i stałych bywalców festiwalowych, żeby poznać historię tego wspaniałego festiwalu, artystów, którzy wystąpili, ale także można poznać wizytówkę turystyczną całego Opola. Przygotowaliśmy aplikację, która będzie od 4 do 7 czerwca dostępna dla każdego uczestnika festiwalu za darmo. Będzie możliwość zarejestrowania się, przeszukania pytań, odpowiedzi, zbierania złotych nutek. Każdy uczestnik, zbierając takie punkty, będzie mógł walczyć o nagrodę. Ta nagroda będzie oczywiście przez nas wyeksponowana w aplikacji. Dla najlepszych osób będzie możliwość także zgarnięcia tak zwanej głównej nagrody znawcy festiwalu, który zostanie specjalnie odznaczony w trakcie trwania tego festiwalu, a dokładnie 7 czerwca. Zależy nam na tym, żeby oczywiście tutaj edukować wszystkich z zakresu właśnie wiedzy na temat festiwalu, ale także rozpromować tą inicjatywę. Także jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że możemy coś takiego razem z miastem budować.
1: Tegoroczny Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki potrwa od 4 do 7 czerwca. Teraz sprawdźmy, co w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
4: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Prokuratura Rejonowa w Brzegu umorzyła śledztwo w sprawie wypadku drogowego z końca grudnia ubiegłego roku, w którym zginęło 6 osób. Podstawą decyzji było ustalenie, że sprawca wypadku, który w nim zginął, prowadził pod wpływem alkoholu. Do zdarzenia doszło w godzinach porannych, w Wigilię zeszłego roku. Na skrzyżowaniu dróg krajowych pod Brzegiem zderzyły się dwa samochody. Jednym jechało 5 obywateli Ukrainy w wieku od 17 do 30 lat, a drugim 59-letni mieszkaniec Brzegu. Jak ustalono, kierujący pierwszym z samochodów zjechał na łuku drogi na przeciwległy pas ruchu i uderzył czołowo w jadącego prawidłowo Forda. Samochód, którym podróżowało 5 osób, zapalił się. W wyniku wypadku na miejscu zdarzenia zginęło 6 osób. Jak poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu Stanisław Bar, we krwi kierującego pierwszym z samochodów stwierdzono 3 promile alkoholu. Śledczy uznali, że stan upojenia alkoholowego miał wpływ na zachowanie kierowcy. W związku ze śmiercią sprawcy prokuratura podjęła decyzję o umorzeniu postępowania. Jak przekazał rzecznik, postanowienie o umorzeniu śledztwa jest prawomocne. Do 30 lat więzienia grozi 26-latkowi, który w poprzedni czwartek w Opolu rozbitą szklaną butelką miał zaatakować przechodnia. Małgorzata Mura z informacjami na ten temat.
5: Do napaści doszło w centrum Opola. W godzinach popołudniowych agresor steroryzował 52-latka rozbitą butelką, bił go i zabrał torbę z zakupami. Pokrzywdzony trafił do szpitala, a 23-latek został zatrzymany w trakcie pościgu. Okazało się, że niedawno odbywał karę więzienia za podobne przestępstwo, dlatego tym razem może mu grozić 30 lat więzienia.
4: Na razie trafił do aresztu. To przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie. Do Opola powrócą rowery miejskie. Ratusz ogłosił przetarg dla dostawców systemów wypożyczalni rowerowych. Mają one stanowić bardziej opłacalną alternatywę dla wszechobecnych miejskich hulajnóg. To za sprawą większego zasięgu działania, mówi Adam Leszczyński z Urzędu Miasta.
6: Tym rowerem będzie można wyjechać poza Opole, na przykład do Turawy, wrócić i zapłacić za ten czas, oczywiście w zależności od stawki. Warunek jest taki, że w ciągu 24 godzin ten rower będzie musiał wrócić do Opola, czyli jeśli robimy sobie wycieczkę rowerową do Turawy, no to nie możemy tam nocować, tylko z tym rowerem będzie trzeba wrócić.
4: Pomysł zakłada, że rowerów miejskich w Opolu będzie 200, w tym 100 elektrycznych. System ma zostać uruchomiony za kilka tygodni. Dzięki środkom ze wspólnej polityki rolnej w województwie opolskim zostaną wybudowane 502 przydomowe oczyszczalnie ścieków. Jak poinformowało w poniedziałek Biuro Prasowe Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego, na ten cel przeznaczono prawie 13,5 miliona złotych. W poniedziałek przedstawicielom 15 gmin województwa opolskiego wręczono umowy dotyczące dofinansowania na ich terenie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Wybór takiej formy rozwiązywania problemów odpadów wynika ze specyfiki terenów wiejskich, które są beneficjentem programu. Jak poinformował Opolski Urząd Marszałkowski, inwestycje obejmują zarówno budowę nowych instalacji, jak i doposażenie gospodarstw domowych w nowoczesne systemy oczyszczania ścieków. Zarząd województwa opolskiego już planuje ogłoszenie drugiego naboru wniosków na przełomie października i listopada. Na ten cel przewidziano prawie 7 milionów euro.
3: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
1: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o opolskiej komunikacji miejskiej.
3: Historia Opola.
1: Biało-czerwone autobusy śmigają na ulicach Opola na trasach ponumerowanych od 3 do 30. Autobusy MZK są nowoczesne, często też elektryczne i klimatyzowane. Wsiadając do nich jednak mało kto zdawał sobie sprawę z tego, że komunikacja miejska w Opolu ma już równo 100 lat.
8: Ewelina Laksy, Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu.
9: W tym tygodniu pasażerowie opolskiej komunikacji miejskiej mogli się zdziwić, bo na dzień dobry zostali przywitani chociażby pocztówkami pamiątkowymi, a to z okazji tego, że 19 maja MZK Opole obchodziło równo 100 lat, tak? Jak się zaczęła historia naszego opolskiego przewoźnika autobusowego?
8: To ja tylko sprostuję, że to nie MZK obchodziło te swoje stulecie, ale komunikacja miejska w Opolu. 19 maja 1926 roku w niemieckim Opeln spotkało się trzech mężczyzn, dwóch przedstawicieli, jeden przedstawiciel miasta i drugi przedstawiciel towarzystwa turystycznego oraz notariusz, i w tym gronie podpisano umowę powołania spółki, opolskiej spółki automobilowej, jak tłumaczymy niemiecką nazwę Opelner Autoverkehrsgesellschaft. I wtedy właśnie zaczęła się ta przygoda, wtedy zaczęła się ta historia komunikacji miejskiej w Opolu. Do tej pory, do tego czasu, Opolanie, przyjezdni mogli korzystać z na przykład przewozów takimi autobusami pocztowymi. I one faktycznie kursowały w różne miejsca, natomiast ta opolska spółka automobilowa to była pierwsza miejska spółka, która zajęła się komunikacją w Opolu, która połączyła mieszkańców okolicznych wsi z centrum miasta i nie tylko.
9: No właśnie, na początku to były okoliczne wsi połączone z Opolem. Tych autobusów nie było wiele.
8: Na samym początku autobusy były dwa i była linia jedna. Linia 1 kursowała z Groszowic do Czarnowąsów i zahaczała po kolei o Nową Wieś Królewską. Przyjechała przez dworzec kolejowy i potem dojeżdżała przez Opole do Czarnowąsów. Ja tutaj zaznaczę, że wtedy Groszowice, Nowa Wieś Królewska, Czarnowąsy to były oddalone o kilka kilometrów wsie. Dlatego też mówimy o tym, że to była szansa na to, żeby mieszkańcy wsi dojechali na przykład do szkoły, do pracy, przede wszystkim do zakładów pracy, bo te Groszowice też nieprzypadkowo to było miejsce, gdzie znajdowała się cementownia, więc umożliwiało to mieszkańcom z różnych stron dojazd do miejsca pracy.
9: Miejsce pracy to jedna sprawa, to znaczy te autobusy jeździły, rozumiem, tylko za dnia, nie było nocnych połączeń.
8: To zanalizujmy teraz rozkład jazdy linii 1. No to tak nie do końca, bo te pierwsze autobusy, chociażby na linii 1, już w 1933 roku, kiedy już trasa tej linii biegła nieco inaczej, bo ona później dojeżdżała do Kup. No ale pierwsze kursy na tej trasie zaczynały się po godzinie 6, przez cały dzień były realizowane, aż do późnych godzin nocnych. Ostatni autobus na linii 1 w dni robocze odjeżdżał po godzinie 22, zaczynał swoje kursowanie po 22, a w niedzielę po 23 i meldował się na przystanku końcowym 17 minut po północy.
9: Widzę, że całkiem rozbudowany jest ten rozkład jazdy.
8: Tak, bo my tutaj mamy materiały udostępnione przez Archiwum Państwowe w Opolu. My tak przeglądamy te rozkłady jazdy i faktycznie to był dość rozbudowany rozkład jazdy. Ta linia 1 od Groszowic przez Opole i Czarnowąsy aż do Kup wiodła. No i faktycznie dosyć dużo tych połączeń jak na tamte czasy, bo przynajmniej raz na godzinę, tylko z dwoma przerwami, tutaj między 9.30 a 10.00, nie było dodatkowego połączenia, ale faktycznie widzimy, że co godzinę od 6 do 23 te przewozy na tej linii były realizowane. Także no chyba nie było najgorzej. No można było o każdej porze do celu swojej podróży dojechać.
9: A co to był za autobus? Jakie pojazdy tą linię obsługiwały?
8: Na początku były dwa, później z racji tego, że zapotrzebowanie na uruchamianie kolejnych linii, kolejnych połączeń było bardzo duże, no to ten tabor dopozażano i już w 1943 roku do dyspozycji było 7 pojazdów. Tak, w 1943 roku ten tabor liczył 7 pojazdów i były to 3 autobusy marki Siemens Schuckter oraz po jednym autobusie marek Adler, Bergmann, Mercedes-Benz i BMW 8.
9: To wszystko w czasach zawieruchy wojennej, trzeba dodać.
8: Ja tylko zaznaczę, że tutaj tak naprawdę front pojawił się w 1945 roku i wtedy ten tabor uległ zniszczeniu, on zaginął. Nie wiadomo było do końca, co się z tymi autobusami stało. Ostał się jeden. Jeden Mercedes, to był Mercedes, który był bardzo zdezelowany, nie do końca sprawny i był po tej wojnie użyty jako takie w cudzysłowie wkupne, bo w 1946 roku zostały reaktywowane Śląskie Linie Autobusowe. To było przedsiębiorstwo, które działało na terenie obecnych Katowic i Opole chciało do tych Śląskich Linii Autobusowych wstąpić, żeby tutaj zacząć organizować przejazdy po wojnie i w ramach wkupnego przekazało tego Mercedesa na poczet Śląskich Linii Autobusowych.
9: I te Śląskie Linie Autobusowe po wojnie w Opolu funkcjonowały, tak?
8: No wtedy w 1948 roku pojawiły się pierwsze autobusy już w Opolu, nie w Opeln, już po wojnie i realizacją tych połączeń zajęła się Państwowa Komunikacja Samochodowa. Wtedy wykonywane były tylko w dni robocze kursy z Czarnowąsów przez Zakrzów, to był jeden kurs w te rejony, dwa kursy do Groszowic przez Nową Wieś Królewską, trzy kursy do Gosławic, a także cztery kursy do Półwsi przez Zaodrze i jeszcze były takie kursy 5 razy dziennie do pobliskich Szczepanowic.
9: I ta sieć połączeń już później się rozwijała, tak?
8: Wiadomo, że jak jest zapotrzebowanie, to sieci połączeń się rozwijają i tak jak zaczęło się to w 1926, tak po tej zawierusze wojennej w 1948 roku również zaczęto te połączenia rozwijać, coraz więcej pojawiało się też autobusów. Taki prawdziwy przełom nastąpił w 1953 roku. Wtedy powstał Miejski Zakład Komunikacyjny, którego my jesteśmy bezpośrednim kontynuatorem i faktycznie pojawiły się te pierwsze przejazdy komunikacji miejskiej. Trochę było to takie na szybko organizowane, bo faktycznie wtedy pojawiła się jedna linia, linia 2, która biegła od osiedla przy skrzyżowaniu ulic Ozimskiej i Wiejskiej przez Rynek do Półwsi. I w momencie powołania, rozpoczęcia działalności ten pierwszy zakład, ten Miejski Zakład Komunikacyjny dysponował zapasem biletów tylko na 10 dni. Było tylko kilku pracowników i parę słupków z rozkładami jazdy. Wszystko rozwijało się z czasem, no i dzisiaj mamy codziennie na ulicach 100 autobusów, 27 linii miejskich dostępnych dla pasażerów, no i codziennie pokonujemy ponad 20 tysięcy kilometrów.
9: Teraz 20 tysięcy kilometrów. Wcześniej pamiętamy Jelcze, czy nie pamiętamy Jelczów, jak to było? Jak długo te autobusy jeździły, te, które wtedy się pojawiły?
8: To ja może wrócę troszeczkę od początku, bo Jelcze pojawiły się troszkę później. Na samym początku, w tych latach powojennych, w 1953 roku, do dyspozycji Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego były cztery bardzo mocno wyeksploatowane autobusy marki Chausson. No i one były skierowane do obsługi tej linii numer 2. W kolejnych latach pojawiały się nowe wozy, nowi ludzie, no i faktycznie we wrześniu 1953 roku, już jak został powołany ten MZK, pojawiła się pierwsza zajezdnia. To były pomieszczenia przy Ozińskiej, no i to faktycznie się później rozwijało. Już w 1954 te zdezolowane autobusy, które jeździły po Opolu, zastąpiły węgierskie Mawagi. No i liczba autobusów zwiększyła się z 4 do 6 sztuk. I faktycznie uruchomiono też kolejną linię, linię numer 1, bo dwójka już była, a uruchomiono jedynkę, która kursowała na takim odcinku 20 km od Nowej Wsi Królewskiej przez Rynek do Zakrzowa. W 1955 roku kolejne autobusy się pojawiły, to były polskie stary. No i tak z roku na rok coraz więcej tych autobusów było. Już w 1958 roku w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym, bo po drodze został MZK przekształcone w MPK, było 58 autobusów. Nieco później kolejne przekształcenia, MPK został Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym, taką dużą spółką, która realizowała przewozy nie tylko w Opolu, ale też w Nysie i w Kędzierzynie-Koźlu. I tutaj bardzo ciekawa informacja, bo tabor pod koniec działalności Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, tabor autobusowy liczył około 200 sztuk.
9: To w porównaniu do czasów obecnych, jak się ma?
8: Trzeba byłoby sprawdzić, ile autobusów jest w Kędzierzynie, Koźlu i w Nysie. Natomiast, no tak jak powiedziałam, my dzisiaj w dni robocze na ulicy Opola wysyłamy 100 autobusów, które jeżdżą po całym Opolu, no i pokonują tych 20 tysięcy kilometrów.
9: Spytam jeszcze o kolejne dzieła, że tak powiem, inżynierii, na przykład pamiętane przez nas Ikarusy, które zostały wycofane w sumie niedawno, bo ja jeszcze na studiach dojeżdżałem nimi na Pruszkowską.
8: No faktycznie, to są takie autobusy, które uznajemy za symbol komunikacji miejskiej, nie tylko w Opolu, ale w wielu miastach w Polsce. Ikarusy to takie autobusy, które wryły się mocno w pamięć pasażerów. Były 24 sztuki tych długich Ikarusów, pamiętamy, jak się wchodziło. Panie z wózkiem miałyby dzisiaj problem, żeby wnieść na pokład Ikarusa, bo to były wysokie autobusy, przegubowe, mieściły bardzo dużo osób. No i jazda nimi była swego rodzaju przygodą. Proszę sobie przypomnieć, jak jeździło się na kole w Ikarusie. No, przygoda niesamowita, no ale faktycznie te 24 sztuki z czasem były wycofywane. Ostatni przejechał ulicami Opola w 2011 roku.
9: I to pamiętam jeszcze, bilet pamiątkowy z tego wydarzenia mam. A 2011 to wcale nie aż tak dawno, jak mogłoby się wydawać.
8: No nie tak dawno, ale oblicze komunikacji miejskiej w Opolu chyba bardzo mocno się zmieniło od tego czasu, bo dzisiaj mamy wszystkie pojazdy niskopodłogowe, dostanie się do nich nie jest problemem, są udogodnienia dla osób z problemami poruszania się, dla osób z niepełnosprawnościami, dla osób, które podróżują z dziećmi, dla osób starszych. No także mam wrażenie, że ta komunikacja miejska zmieniła jednak trochę oblicze.
9: W rozmowie wspomniałaś o rynku, a czy są jeszcze jakieś miejsca w centrum Opola, gdzie w dawnych czasach autobusy jeździły, a teraz w ogóle nie możemy sobie nawet tego wyobrazić, żeby tam wjechały?
8: Był rynek, były takie ulice wokół rynku, którymi jeździły autobusy. Na przykład most przy hotelu Piast. Tamtędy jeździły autobusy, żółty most, przez ten most również autobusy kursowały. My jesteśmy w posiadaniu skanu pocztówki, którą udostępniła nam Wojewódzka Biblioteka Publiczna. Można ją zobaczyć na naszej stronie internetowej albo w naszych mediach społecznościowych i faktycznie widać autobus w czasach przedwojennych, który wjeżdża od strony dzisiejszej ulicy Piastowskiej w kierunku ulicy Franciszkańskiej właśnie przez ten znany nam żółty mostek.
9: Mówiła Ewelina Laksy ze spółki MZK Opole. Na stronie internetowej MZK Opole znajdziemy liczne zdjęcia dawnych opolskich autobusów miejskich i ich kierowców. Znajdziemy też wycinki z gazet, które pisały o komunikacji miejskiej. O tych wycinkach i o tych historiach też jeszcze porozmawiamy z Eweliną Laksy, ale to w przyszłym tygodniu.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.

0: reklama.
1: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
2: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 22,99. A masło ekstra łaciate za 2,49 przy zakupie 3.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
9: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
10: Masz to Brico!
11: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne Dąb Amber 179. Brico Marché, nasze ceny rządzą.
12: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
13: Ach, to niska cena.
14: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
15: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie 2. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: O reklamie. To jest Melo Radio. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia. Opole.
16: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu pomówię o zmianach w ruchu drogowym w Opolu. Porozmawiam też o grach terenowych, w których będą mogli wziąć udział Opolanie.
17: Co słychać w Opolu?
16: Na początek zajrzyjmy w okolice Centrum Usług Publicznych. Trwa tam budowa estakady. Kierowcy mogą się nią już poruszać.
18: Właściwie to jednym pasem jednej nitki. Wcześniej wykonawca będzie przygotowywał cały teren tak, aby bezpiecznie kierowcy we właściwy sposób mogli się tutaj poruszać po tym obiekcie, po tak naprawdę terenie całej inwestycji, po terenie jeszcze budowy, bo to też podkreślamy, żeby zachowywać ostrożność, stosować się do tych znaków, nie rozwijać zbyt dużych prędkości, bo to cały czas jest teren budowy. No i faktycznie gdzieś tymi dużymi krokami zbliżamy się do końca tego zadania rozbudowy skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Cassino i Plebiscytowej z ulicami Kośnego i Pileckiego. Ten termin to końcówka czerwca. No i kolejny etap, kolejne działanie jest konieczne do realizacji przez wykonawcę. Dlatego też konieczne jest wprowadzenie nowego etapu tymczasowej organizacji ruchu i włączenie do ruchu jednej nitki, jednego pasa jednej nitki. To będzie ta nitka, która przebiega bliżej budynków Centrum Usług Publicznych. A dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że łącznica, którą teraz wyjeżdżamy z ulicy Pileckiego, jedziemy w prawo w stronę Opola Wschodniego, no to na tym ostatnim jej zakresie trzeba będzie wykonać nową nawierzchnię, trzeba będzie ją dowiązać do wykonanego już najazdu od strony Opola Wschodniego. No i pod ruchem tego oczywiście nie dało się zrobić, dlatego też to jeden pas jednej nitki będzie otwarty. Tą łącznicą, którą teraz z Sozimskiej w stronę Opola Wschodniego dojedziemy do ronda, będzie możliwość zjazdu na Pileckiego, będzie możliwość, bo to też jest nowość, będzie uruchomione rondo, nie ze wszystkimi kierunkami. Będziemy mogli zjechać na Pileckiego, będziemy mogli wrócić na Ozimską, będziemy mogli pojechać na Kośnego, więc na tym rondzie mamy relację Kośnego-Pileckiego, mamy możliwość pojazdu w stronę Ozimskiej, ale tą łącznicą od Pileckiego w stronę Opola Wschodniego nie pojedziemy, ona będzie wyłączona z ruchu ze względu na to, że będą tam odbywały się teraz roboty. Rondo będzie już udostępnione dla kierowców, ale tak jak wspomniałem, no tak naprawdę trzy kierunki z tego ronda, nie cztery, czyli ta relacja Kośnego-Pileckiego, no to jest nowość, ona będzie już dla kierowców możliwa. To już tak naprawdę takie ostatnie prace, bo mamy zamontowane już słupy pod oświetlenie, więc teraz będą montowane oprawy z takim nowoczesnym oświetleniem ulicznym, ekrany akustyczne. To jeżeli chodzi o obiekt, jeżeli chodzi o to, co dzieje się pod obiektem, to tak naprawdę jest dużo prac wykończeniowych. One toczą się też w okolicach samego ronda, ale też niedaleko wiaduktu od strony ulicy Kośnego, tego łącznika, którym podróżujemy teraz w stronę ulicy Ozimskiej, to wzdłuż wiaduktu, wzdłuż najazdu budowana cały czas jest droga dla rowerów oraz chodnik i tak jak wcześniej wspomniałem, będziemy przenosili się na drugą stronę, tam gdzie kiedyś była stacja paliw, tam będą prace takie wykończeniowe, można już powiedzieć, jeżeli chodzi o tą łącznicę od strony Opola Wschodniego, a także jeżeli chodzi o taką infrastrukturę dla pieszych, dla rowerzystów. No oczywiście później jeszcze jest konieczne wprowadzenie tej stałej organizacji ruchu, ale to będzie działo się już sukcesywnie, no i wszelkie odbiory techniczne, pozwolenia na użytkowanie, no to też jest potrzebny czas na to, aby te wszystkie dokumenty uzyskać i oddać całą inwestycję do dyspozycji mieszkańców.
16: Mówił Mariusz Chałupnik z Miejskiego Zarządu Dróg. Budowa estakady potrwa do końca czerwca.
17: Czas wolny w Opolu.
16: Przed nami dwie duże imprezy w Opolu. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki i Festiwal Książki. Podczas obu festiwali Opolanie będą mogli wziąć udział w grach terenowych.
19: Dawid Pelczarski, Opole Connect. Opole Connect od dłuższego czasu angażuje się w inicjatywy kulturowe i edukacyjne. Bardzo zależy nam, żeby mieszkańcy, ale także turyści, którzy przybywają do miasta, poznali jego historię, zarówno poprzez gry terenowe, jak i po prostu pytania. To niesamowicie angażuje, tak zwany mechanizm gamifikacji po prostu zachęca ludzi do aktywności, do przemieszczania się po mieście, ale także przede wszystkim zapoznania się z tym, co miasto ma do zaoferowania. Nie możemy wszystkiego zdradzić, ale na pewno będzie muzycznie, na pewno będzie quizowo, na pewno będzie troszeczkę tajemniczo, dlatego mamy parę dużych atrakcji, które będziemy mogli wyeksponować w tej aplikacji. Na pewno będziemy mieli nagrody, które też bardzo interesują uczestników, no i w szczególności bardzo będziemy chcieli wyeksponować tą właśnie kulturę Opola. Nutek mamy kilka kolorów i w zależności co nas będzie interesować, co będziemy chcieli znaleźć, to ta nutka będzie reprezentowała odpowiedni kolor. Będziemy kręcić kołem z kategoriami pytań i pod tymi kategoriami będą kryły się różne pytania, na które możemy odpowiedzieć. Będą też bonusy, które będziemy mogli zdobyć w ramach kręcenia tego kołem i zbierać właśnie te złote nutki. Będzie ranking opolski, dzięki czemu będziemy mogli zobaczyć, jak się plasujemy, no i oczywiście rywalizować, bo ta rywalizacja budzi taką chęć po prostu uczestnictwa. Od 4 do 7 czerwca będzie gra dostępna. Każdy może się zalogować, odpalić ją za pomocą plakatu, które będą na terenie miasta, ale także w naszych social mediach miasta, więc tutaj będziemy mogli bezproblemowo sobie wejść. Logujemy się, no i tak naprawdę gra się zaczyna. Widzimy mapę, widzimy koło, kręcimy kołem, odpowiadamy na pytania. Tu się będzie równoważyło, bo zarówno trzeba mieć troszeczkę wiedzy z zakresu historii miasta, zakresu wiedzy na temat festiwalu, ale także artystów i wszystkich wydarzeń około festiwalowych, więc tutaj tak naprawdę ta ogólna wiedza na temat całości, no, może być zdecydowanie przydatna. No i oczywiście pamiętajmy, że to jest losowość, także jakie kategorie wylosujemy, na takie pytanie musimy odpowiedzieć. Mamy też partnerów, którzy będą mieli specjalne stanowiska z podpowiedziami dotyczącymi właśnie do konkretnych pytań, więc możemy się koło tych stanowisk zakręcić i zobaczyć, czy gdzieś tam nie ma odpowiedzi na pytanie, które po prostu mamy w aplikacji. Jeżeli chodzi o Festiwal Książki, to tutaj była to pierwsza taka większa gra, która udało się spopularyzować na więcej niż 500 uczestników. Myśmy już wcześniej działali w ramach Halloween, ponieważ zawsze widzieliśmy, że w Halloween brakuje takich gier, żeby zachęcić młodych ludzi do aktywizacji właśnie w mieście. W związku z tym zaczęliśmy w Halloween, ale na festiwalu faktycznie wtedy pierwszy raz wyszliśmy poza to Halloween i spróbowaliśmy współpracy właśnie z festiwalem. Uczestników było znacznie więcej, bo ponad 500 uczestników wzięło udział, ponad 100 ukończyło grę od A do Z. Mieliśmy dużo zwycięzców, no i spotkaliśmy spotkaliśmy się z bardzo pozytywnym odbiorem. Zauważyliśmy, że Opolanie i nie tylko Opolanie, bo też osoby, które przyjeżdżają do Opola, uwielbiają zagadki, uwielbiają zwiedzać miasto, bo nasze opolskie miasto ma ten po prostu fenomenalny klimat takiej zagadkowości. Miasto nie jest przetłoczone i jest pięknie wyeksponowane, szlaki są bezpieczne i widoczne, w związku z tym nie czujemy się jakoś zaniepokojeni, że gdzieś nas mapa prowadzi w jakąś ulicę, no i daje to właśnie tą zagadkowość. Dlatego no chcemy to wyeksponować jak najbardziej, żeby tutaj Opole jak najbardziej mogło być widoczne na tej polskiej mapie jako takie miasto zagadek, dla której każda osoba, która przyjedzie, będzie mogła po prostu miło spędzić czas. W tym roku też się trzymamy kryminalnych wątków, dlatego że dostaliśmy odpowiedzi od osób, które nie mogły wziąć udziału w grze, że chcieliby bardzo znowu wziąć udział, chcieliby wziąć w ogóle udział w takiej grze kryminalnej. No i były pytania, czy będzie kryminalna, czy będzie to już inny klimat. No i wygrała tutaj ta tematyka kryminalna, więc chyba Opole tutaj ma bardzo dobry potencjał po to, żeby te zagadki kryminalne robić. Oczywiście mają tutaj równe szanse, cały czas zmieniamy te zagadki, zmienia się historia, więc no trzeba być czujnym i po prostu otwartym, żeby po prostu te wszystkie ślady łapać. Organizatorzy na pewno dostarczą informacje o tym, gdzie można się zapisać, gdzie można zgłosić swoją drużynę. Już niedługo będą ruszać zapisy, więc będzie można zapisać się do drużyny i od razu tak naprawdę zgłosić swoją gotowość do rozwiązywania zagadki, więc śledzimy media społecznościowe miasta, media społecznościowe Opole Connect i organizatorów. W przypadku festiwalu polskiej piosenki tutaj gra jest pojedyncza, czyli bierzemy udział pojedynczo, a w przypadku festiwalu książki mamy tutaj uczestnictwo grupowe, drużynowe. W przypadku festiwalu książki mamy tutaj do 5 osób maksymalnie.
16: Mówił Dawid Pelczarski z Opole Connect. W Opolu pojawią się plakaty, które umożliwią chętnym udział w grach terenowych. Będzie można je zeskanować telefonem.
20: Kryminalne opolskie.
16: Ze sporymi konsekwencjami będzie musiała się zmierzyć ekspedientka, która przyjechała do pracy pijana.
21: Młodszy aspirant Wioleta Tarasiewicz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach. Nietrzeźwa pracownica sklepu została zatrzymana przez policjantów z Branic. Kobieta miała ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie i w tym stanie, ledwo stojąc na nogach, obsługiwała klientów. Chwilę wcześniej przyjechała do pracy samochodem. Nietrzeźwej ekspedientce grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Do tego zdarzenia doszło we wtorek, 12 maja. Chwilę po godzinie 14:30 dyżurny głubczyckiej komendy otrzymał zgłoszenie o nietrzeźwej pracownicy jednego z marketów na terenie powiatu. Na miejsce natychmiast skierował policyjny patrol. Zgłaszająca kobieta poinformowała funkcjonariuszy, że zaniepokoiło ją zachowanie pracownicy sklepu. Kobieta miała wyraźne problemy z utrzymaniem równowagi, a w rozmowie z nią wyczuła alkohol. Dodatkowo 46-latka chwilę wcześniej przyjechała do pracy samochodem. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości ekspedientki. Wynik był jednoznaczny. Urządzenie wskazało u 46-latki ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. W związku z podejrzeniem kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, policjanci zatrzymali kobiecie prawo jazdy. Funkcjonariusze zabezpieczyli również kluczyki od pojazdu, który zaparkowany został na sklepowym parkingu. Od 46-latki pobrano również krew do dalszych badań. Teraz mieszkanka regionu odpowie za swoje zachowanie przed sądem. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Osobne konsekwencje mogą czekać na kobietę w związku z wykonywaniem pracy pod wpływem alkoholu.
16: Mówiła Wioletta Tarasiewicz z Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach. Teraz sprawdźmy, co jeszcze w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie.
20: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolskiem.
22: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Strażak podpalacz zatrzymany na Opolszczyźnie. Policjanci z Olesna zatrzymali 41-letniego strażaka OSP podejrzanego o podpalenie budynku gospodarczego w gminie Gorzów Śląski. Straty oszacowano na ponad 100 tysięcy złotych. Mężczyzna, który brał udział w akcji gaśniczej, przyznał się do winy. Grozi mu 5 lat więzienia, informuje Opolska Komenda Wojewódzka. Z kolei w Starym Grodkowie w gminie Skoroszyce powstał największy w Polsce magazyn energii. Instalacja o mocy 50 MW ma za zadanie zabezpieczyć energetycznie nasz kraj. Magazyn będzie gromadzić energię wytworzoną przez panele fotowoltaiczne w słoneczne dni oraz przez turbiny wiatrowe w dni wietrzne. Później będzie oddawać do sieci energię w czasie największego zapotrzebowania. Magazyn energii jest oparty o technologię litowo-jonową wykorzystywaną na całym świecie. Tymczasem Opole tętniło w tym tygodniu studencką energią. W poniedziałek rozpoczęły się kolejne piastonalia. Studenci rozpoczęli świętowanie kolorową żakinadą, czyli paradą przebierańców. Na miejscu był Kamil Kostka.
1: Przepis na udane przebranie rzeki Nadowe.
2: Musi być zabawne.
3: Musi być darmowe, ponieważ nie mam pieniędzy jako studenci. Cokolwiek z szafy.
1: Ciężko było nazbierać takie rzeczy, elementy na ten strój, na to przebranie?
23: Szczerze, robiłyśmy to wszystko w sobotę.
24: 20 zł i gotowe.
22: Przy okazji piastonaliów nastąpiły też w Opolu tymczasowe zmiany w komunikacji miejskiej. MZK wprowadziło dodatkowe kursy na liniach autobusów miejskich numer 7, a także N1 i N2. Z kolei we wtorek w Opolskim Urzędzie Marszałkowskim przekazano umowy dotyczące wsparcia lokalnych inicjatyw związanych z kultywowaniem tradycji. W pierwszej edycji konkursu pod nazwą Opolskie Kuźnie Pamięci środki trafią do 30 beneficjentów z całego regionu. Zadaniem konkursu jest wspieranie działań związanych m.in. z podtrzymaniem dawnych obrzędów i lokalnych tradycji specyficznych dla danej wsi, dokumentowaniem i utrwalaniem historii lokalnej społeczności, promowaniem wiejskiego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego, historycznego lub kulinarnego. Jak informowało Biuro Prasowe Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego, na pierwszą edycję konkursu władze województwa przeznaczyły 300 tysięcy złotych. Pieniądze zostaną wykorzystane m.in. na utrzymanie izb pamięci, odtwarzanie i utrzymanie ginących zawodów, np. pozyskiwanie i tkanie lnu, kultywowanie obyczajów takich jak świniobicie czy masarstwo oraz tradycji lokalnej kuchni. To przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie. Kilkanaście psów zginęło w pożarze, do którego doszło w miejscowości Jaśkowice w gminie Byczyna. Ogień objął domek holenderski przystosowany do prowadzenia hodowli. Trwa wyjaśnianie przyczyn i okoliczności tego zdarzenia. A w Opolu trwa nabór wniosków do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Wniosek składamy elektronicznie. Mieszkańcy mogą składać propozycje projektów ogólnomiejskich i dzielnicowych. Głosowanie odbędzie się jesienią, a realizacja zwycięskich pomysłów w przyszłym roku. Tymczasem dzięki mieszkańcom Dańca ranny bocian trafił pod dobrą opiekę. W tej podopolskiej miejscowości znaleźli oni ptaka, który najprawdopodobniej miał złamane skrzydło. Sprawą zajęli się policjanci z Ozimka. Przewieźli go do Opolskiego Centrum Rehabilitacji Dzikich Zwierząt AWI. Tam bocian dochodzi do zdrowia.
20: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
16: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o pszczelarstwie w naszym regionie.
20: Przyroda w Opolskiem.
16: Wiosna w pełni rozkwitła, w zasadzie to już bardziej zbliża się lato. Pszczoły latają wokół drzew owocowych, więc możemy się spodziewać i owoców, i miodu. No właśnie, a czy utrzymanie pszczół to trudne zajęcie? O tym opowie Paweł Hajzer z Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy.
25: Pogoda to jest ten czynnik, który warunkuje nasze prace pszczelarskie. My, mimo że jesteśmy traktowani jak hodowcy zwierząt, to tak naprawdę wszystko nasze zajęcia to są prace ręczne i prace bardzo często powiązane i uzależnione od pogody. No więc ta wiosna jest dla nas jakimś tam kłopotem, takim organizacyjnym. My i pszczoły nie lubimy dużych skoków temperatur, dużych zmian pogody, raz upał, raz znowuż przymrozki. To wszystko paraliżuje taką stabilną, równomierną pracę pszczół. One wolą pracować systematycznie, równomiernie, powoli, bez nadmiernych skoków. Ale z drugiej strony też musimy mieć świadomość, że są to zwierzęta, które przez te miliony lat ewolucji się dostosowały do pogody i tak naprawdę bardziej ta pogoda chyba nam przeszkadza niż pszczołom. One potrafią sobie z tym poradzić.
16: A jak skoki temperatury mogą wpłynąć na pracę pszczelarza i pracę pszczół?
25: Dla nas po tym okresie gwałtownego ochłodzenia, dużej ilości deszczu po tych kilku dniach, to równa się zwiększona ilość rojenia się pszczół, bo to jest okres, w którym pszczoły dążą do rozmnożenia się, rojenie się pszczół, czyli ta klasyczna rójka, to jest tradycyjny sposób rozmnażania się pszczół. I my na to nie mamy wyjścia, musimy się z tym pogodzić. My robimy różnego rodzaju zabiegi, czynności, które mają nam ułatwić, żeby te pszczoły się nie roiły, bo dla nas jest to pewnego rodzaju trudność, a zarazem też strata, jeżeli taka rodzina pszczela nagle ubędzie i połowę pszczół, tak? Pszczół. No więc to jest strata. Natomiast te pogody właśnie będą sprzyjały. Jak tylko zacznie się gorący, a jeszcze na dodatek parny okres, no to mamy bardzo dużo sytuacji i proszę, żeby się wszyscy przygotowali, żeby się nie obawiali tych pszczół w fazie rojenia, dlatego że są to pszczoły, które są lotne, ale ponieważ to są pszczoły, które zabierają zapasy na co najmniej 5 dni. I one latają tak trochę nieporadnie, latają w taki sposób trochę nieskoordynowany, wydaje nam się, dużo buczą, huczą, bzyczą i to nas troszeczkę przeraża jako ludzi. Tak naprawdę one są tak załadowane zapasami, że one są w ogóle niezainteresowane tym, czy co się dzieje wokół nich. Próbują znaleźć miejsce, jakąś gałąź, jakieś miejsce, gdzie są w stanie przycupnąć, odpocząć, chwilę nabrać siły po to, żeby dalej lecieć i szukać swojego domku nowego.
16: Czyli pszczoły nie należy się bać.
25: No nie należy się bać, bo generalnie to nie jest owad, który jest nastawiony na jakąś ingerencję i reakcję w stosunku do człowieka. Jeżeli pszczoła jest nastawiona na pozyskiwanie, pamiętajmy właśnie, czym pszczoła się żywi. Żywi się nektarem i pyłkiem. No więc co my mamy w ofercie dla takiej pszczoły jako ludzie? No my nic nie mamy. Wiele osób myli pszczoły z osami, stąd często są jakieś informacje, jak to te pszczoły agresywne zaatakowały, a po zbadaniu się okazuje, że to były osy albo jakieś inne owady i wcale nie pszczoły. Gdyby zrobić eksperyment i wyłożyć na talerzyku sok z jakichś owoców, a najlepiej to taki sztuczny, taki, wie pan, taki wcale niezdrowy, to wbrew pozorom tam nie będzie ani jednej pszczoły. Przeważnie zlecą się osy. I to jest ta podstawowa zasada. Nie powinniśmy się ich bać. Poza tym druga rzecz. Pszczoła ma żądło. I żądło jest tak skonstruowane, że ono ma takie wbudowane specjalne haczyki i jeżeli to żądło pszczoła wprowadzi w skórę ssaków jakichkolwiek, ludzi też, no więc ona nie jest w stanie wyciągnąć tego żądła bez straty swoich narządów wewnętrznych i dla niej to się wiąże po prostu ze śmiercią. No więc które normalne zwierzę jest gotowe wykonać jakieś działania tylko po to, żeby umrzeć? To jest nielogiczne. No więc nie ma się czego obawiać, jeżeli chodzi o pszczoły. Traktujmy je jako pożyteczne owady, jako takie, dzięki którym możemy egzystować, mieć zdrowe jedzenie i pomóżmy im w tej fazie rojenia. Najlepsza metoda, znajdźcie telefon do najbliższego pszczelarza, jak nie, to znajdźcie organizację pszczelarską na stronach internetowych, w mapach google'owych i zawiadomcie tą organizację. Na pewno znajdzie się pszczelarz, który przyjedzie i ten rój zabierze.
16: W zeszłym roku na wiele rzeczy wpływ miała powódź z 2024 roku. Czy tutaj, jeśli chodzi o pszczelarstwo, też ten wpływ widać?
25: No niestety te poprzednie lata to miały nagromadzoną ilość takich tragicznych informacji dla nas. My mieliśmy bardzo dużo osób, pszczelarzy, którzy byli poszkodowani w wyniku tej powodzi. No dla nas serce się kroi, jak my widzimy obrazki, w których zatopione są takie ule, tak? Pszczoły mają instynkt, że jeżeli w ulu znajduje się ich nowe pokolenie w postaci larw, tak? W postaci owadów, które wymagają opieki, jeszcze niewykształconych całkowicie, one mają instynkt, nie opuszczą takiego miejsca. A skoro nie opuszczą takiego miejsca, no więc one niestety umierają razem z tymi larwami, jeżeli są zatapiane przez takie powodziowe wody. Jeżeli konstrukcja ula pozwala, żeby on pływał na takiej wodzie, to one w jakiś sposób są w stanie się uratować. One będą chroniły te larwy, będą chroniły królową matkę i jeżeli taka rodzina choćby w podstawowej postaci przetrwa taki kataklizm, to jest w stanie się uratować. Ale powstaje pytanie, czy pszczelarz, który robił przez ileś lat inwestycje w taką infrastrukturę, bo przecież ul jest drogi, ul ma swoje wyposażenie w postaci ramy. Ta powódź dotknęła nie tylko miejsca, w których stały pszczoły, ale iż miejsca, w których pszczelarze ten miód wirowali, pozyskiwali, przygotowywali te produkty do sprzedaży. Każde takie miejsce wymagało masy zaangażowania ze strony i pszczelarzy, i my tu staraliśmy się w miarę możliwości pomagać w takich sytuacjach. Uzyskiwaliśmy też pomoc od różnych organizacji społecznych. Bardzo dużo nam pomagali też pszczelarze z innych lokalizacji, którzy nie byli dotknięci tą powodzią i pomagali nam odbudować taką populację pszczół, bo to się też z tym wiązało. No więc tu jedynie należą się podziękowania dla całej społeczności, która nam pomogła i udało nam się to odbudować na tą chwilę.
16: Czyli tak naprawdę to, czy pszczoły przeżyją, czy nie, to zależy od samej konstrukcji ula.
25: To zależy od różnej sytuacji, no bo to zależy, z jakim kataklizmem się mierzymy, tak? Jeżeli to będzie takie powolne zalewanie tej rodziny i ona, wiadomo, będzie się ewakuować na coraz wyższe partie, ten ul sobie popłynie i będzie płynął z nurtem, a one będą w stanie tam jakoś przetrzymać na tej powierzchni, to one się uratują, bo w końcu ten ul gdzieś osiądzie, one zaczną funkcjonować i one przeżyją, tak? Z drugiej strony pamiętajmy, pszczoły One są naszymi zwierzętami hodowlanymi, ale to jest genetycznie ta sama pszczoła, która miliony lat temu jeszcze była w dziupli, przebywała i sobie doskonale zdawała radę z różnego rodzaju kataklizmami, które dotknęły takie środowisko i naturalne. No więc pszczoły sobie poradzą.
16: W takim razie, co jest gorsze dla pasieki? Zimna wiosna czy upalne lato?
25: Trudne pytanie. Wydaje mi się, że obydwie te skrajności są niedogodne. To zależy, jak pszczelarz jest w stanie zorganizować taką pasiekę, bo na przykład, jeżeli latem mówimy o suszy, mówimy o upałach, no na suszę, jeżeli pszczoły będą miały jakiś kontakt z wodą, będą miały dostęp do poidła, do wody, choćby w sztuczny sposób dostarczanej tym pszczołom, one przetrwają, one potrafią sobie zabezpieczyć byt, nawet przed dużymi upałami. Pamiętajmy, pszczoły to są zwierzęta, które funkcjonują w różnych klimatach. W Egipcie są pszczoły i tam są upały dużo większe niż u nas i one sobie radzą z tym. Dla ciekawostki podam taką informację, że pszczoły na przykład wodę, którą pozyskują z poidła na przykład, czy z jakiegoś strumienia, z kałuży, one są w stanie tą wodą spryskiwać wnętrze ula i nawet zewnętrzną część ula i mamy zjawisko takie jak my, którzy pocimy się i w ten sposób możemy zmniejszyć temperaturę, czyli chłodzą swoją przestrzeń, w której wychowują larwy tak naprawdę. No więc tutaj pszczoły sobie poradzą. Jeśli pszczelarz zadba o to, żeby te ule nie stały w jakimś bardzo nasłonecznionym miejscu, to jeszcze łatwiej im pokonać te trudności związane z suszą czy z upałami. Czyli jakieś ocienione miejsce, jakieś zadaszenie, jakieś drzewa, pod którymi te ule są, stacjonują. Pszczelarze o tym wiedzą i dbają o to i jak tylko jest taka możliwość, to na pewno o to zadbają. Przymrozkami. Z przymrozkami jest trudniej, dlatego że szczególnie te wczesne przymrozki są trudne. Pierwszym tak naprawdę kwitnącą rośliną, z której pszczoły czerpią pożytek pyłkowy, to jest leszczyna. Ona potrafi kwitnąć w lutym. Czyli jeżeli tylko mamy chwilę sprzyjającego słońca, wystarczy, że temperatura podniesie się do 8-10 stopni Celsjusza, choćby przez godzinę, przez dwie, i jest jakieś nasłonecznione miejsce, w którym kwitnie leszczyna, to pszczoły jak szalone latają do tej leszczyny i zbierają ten pyłek, znoszą do ula. To jest dla nich najpiękniejszy pokarm. Natomiast jeśli kolejne pożytki zdarzają się i przychodzi fala takich przymrozków, no to wiadomo, te przymrozki zniszczą kwiatki, zniszczą pyłek i pszczoły tracą możliwość pozyskania tego pokarmu. Ale pamiętajmy, one wiedzą, że tak jest skonstruowane środowisko. One wiedzą o tym, że te rośliny mogą przemarznąć. One wiedząc o tym, magazynują sobie ten pokarm. Czyli jeżeli tylko jest możliwość nazbierania tego więcej, to one to wykorzystają. Przynoszą do ula, zmagazynują w komórkach i mają pokarm na zapas. Z drugiej strony też nasza rola pszczelarzy, żeby dbać o to i wiedzieć, czy taka rodzina pszczela ma wystarczające zapasy, bo my mamy więcej informacji niż one w postaci różnego rodzaju prognoz pogodowych, tak? Jeżeli wiemy, że zbliża się przymrozek, należy zadbać o to, żeby ten ul sprawdzić, czy tam ma na tyle zapasów, które umożliwiają tej pszczole przetrwanie. Pszczelarze często na wiosnę podają nawet wodę do ula po to, żeby pszczoły swoim ciepłem ogrzewając takie miseczki z wodą, takie poidła, pszczoły mają przez to podgrzewaną wodę, mają ciepłą, nie muszą wylatywać z ula, żeby tą wodę pozyskać i dzięki tej wodzie mogą przygotowywać pokarm dla larw i dla matki pszczelej. No więc to jest taka synergia, pszczelarz i pszczoła.
16: A te pszczoły jakoś się ze sobą komunikują?
25: No oczywiście, że się komunikują. To są jedne z najpopularniejszych owadów społecznych, tak? Pszczoły, najsłynniejszy sposób komunikacji mają poprzez taniec. No więc one mają różnego rodzaju tańce, specjalnie takie zostały badania już dawno temu przeprowadzone, w wyniku których pan otrzymał Nagrodę Nobla z racji odkrycia, w jaki sposób pszczoły się komunikują. I jest to taniec, dzięki któremu jedna pszczoła drugiej przekazuje informację, jak daleko znajduje się ten pożytek, do którego należałoby polecieć. I tu mówimy i o pyłku, i o nektarze, w którym kierunku. ciekawe, prawda? Nie mają GPS-a, wiedzą gdzie lecieć. I okazuje się, że tym elementem takim kontaktowym to jest Słońce, czyli ułożenie Słońca i kierunek, kąt od Słońca to jest kierunek, którym należy zlecieć po pokarm. I tym tańcem pokazują pozostałym koleżankom, gdzie należy się udać, aby zdobyć to, co one przyniosły już do ula.
16: Co jest najlepsze w zawodzie pszczelarza?
25: Przyznam szczerze, w tej chwili zmierzamy do trudnych czasów, dlatego że mało jest osób, które praktycznie zawodowo zajmują się pszczelarstwem, bo to jest specyficzna branża, cała masa specyficznego sprzętu, specjalistycznego, wyjątkowego. Nigdzie indziej się tego sprzętu praktycznie nie używa, nie można go wielokrotnie zastosować do różnych innych zastosowań. Druga rzecz, kiedyś jak gdyby ceny miodu i produktów pszczelich były relatywnie wyższe. Nie było aż tak dużej konkurencji w stosunku do tego, co może do nas, do Polski trafić. Polska otworzyła się na rynek światowy, i to jest niestety dla nas trudność, dlatego że wraz z miodem, który jest może i lepszy, może i konkurencyjniejszy i może powinniśmy z niego korzystać, ale wraz z tym trafia masa produktów, które nie są miodami, są produktami podrabianymi, bo musimy wiedzieć, że wśród trzech produktów najbardziej podrabianych miód jest jednym z najczęściej podrabianych produktów. I to powoduje, że z tym zawodem może być różnie.
16: Mówił Paweł Hajzer z Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy. Pasieki nie są w naszym regionie domeną wyłącznie wiosek i pól. W samym Opolu możemy je znaleźć nawet w ścisłym centrum miasta. Na przykład na dachu jednego z budynków przy ulicy Koraszewskiego.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
16: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu usłyszycie, co działo się na opolskich piastonaliach.
20: Co słychać w Opolu?
16: Studenci po raz kolejny obchodzili swoje święto. Właśnie zakończyły się kolejne piastonalia. Na scenie, oprócz największych gwiazd, takich jak Paktofonika i Krzysztof Zalewski, prezentowali się także młodzi wykonawcy, którzy przed opolską publicznością de facto debiutowali. Jak poszły im te koncerty? Posłuchajmy.
2: Jestem Kiku.
4: Lina Kreska.
1: Zagraliście drugi koncert na tegorocznych piastonaliach, i to jest okazja dla młodych artystów, którzy gdzieś tam chcą się zaprezentować naszej lokalnej, opolskiej publiczności, bo takie okazje w naszym mieście, niestety zdarzają się rzadko.
2: Tak, myślę, że to jest super inicjatywa, że był ten Hip Hop Music Check i mogliśmy jako duet z Pauliną się zgłosić, wystąpić, zaprezentować właściwie przedpremierowy materiał, który szykujemy i na lato chcemy go publikować, także piękna okazja.
1: No to może trochę o tej przedpremierze?
4: A co mogę powiedzieć o przedpremierze? Zagraliśmy drugi koncert, to jest mega fun. Właściwie materiał jest totalnie świeży. Pracujemy nad nim od października zeszłego roku. Mam nadzieję, że to jeszcze nie koniec. Mamy dopiero 6 utworów. Pracujemy nad następnymi.
1: 6 utworów, od października nad nimi pracujecie, a coś w ostatnim czasie? Bo kolega, który grał przed wami, jeszcze dzisiaj w nocy coś montował.
2: Przy ostatnim spotkaniu jakieś teksty powstawały i są 2 numery na bitach Aliasa, które są w procesie twórczym, także myślę, że lada moment kolejne rzeczy. Ja też jeszcze realizuję swój projekt z Flexem właśnie na drum and bassowych bitach, także dużo, dużo działań i wspólnych i nie tylko. Lina Kreska też również robi swoje projekty. Rap miesza się z różnymi gatunkami, to obecność Pauliny, która pięknie śpiewa, wnosi właśnie ten dodatek muzyczny. Ja się wywodzę mocno z hip-hopu, z rapu, Paulina z innych światów i ten miks, myślę, wybrzmiewa właśnie jako coś innego. Myślę, że to coraz częściej jest coś takiego, że ludzie po prostu robią muzykę i nie ograniczają się na gatunek, tylko po prostu robią to, co czują i idą za czuciem, za tym, co w nich gra i tworzą po prostu.
1: Czyli po prostu powoli żegnamy się z szufladkowaniem.
2: Oby. Kto wie, może tak właśnie.
4: No tak jak tutaj Kiku wspomniał, ja właściwie jestem totalnie z innego świata, bo jestem po wokalistyce jazzowej i to są moje korzenie, plus jeszcze jakaś piosenka aktorska. W związku z tym, nawet na tym moim solowym albumie, który też lada moment wybrzmi, też jest totalny miks wszystkiego. Tam jest pop, reggae. Właśnie ostatnio bawię się hip-hopem i sprawdzam, na ile mi on pasuje. Okazuje się, że człowiek, który nie miał wcześniej doświadczenia, jeśli chodzi o rapowanie, też Może spróbować swoje sił. To były moje trzy pierwsze kawałki hip-hopowe, które... które zrobiłam w życiu.
2: Widziałem, że część osób się świetnie bawiła, machali łapkami, bo to był miks różnych rzeczy, od właśnie old schoolu, po te nowe brzmienia elektroniczne, po jakieś łagodniejsze, także myślę, że każdy znalazł coś dla siebie i zagrało.
5: Siema, Rydzu z tej strony.
1: Byłeś jedną z osób, które rozpoczynały tegoroczne Piastonalia, koncert Hip Hop Music Check. No i jakie to jest wrażenie móc jakby zaprezentować się tej naszej opolskiej publiczności, bo jednak tego typu koncerty w naszym regionie są rzadkością.
5: Prawda. No na pewno mega, mega fajne przeżycie. Jednak zagrać na jednej scenie z takimi osobistościami jako STR Paktofonika to jednak duży krok i no myślę, że zrobiliśmy co w naszej mocy, żeby wyszło jak najlepiej, no i oby tak dalej.
1: Czy któryś z tych artystów, którzy tu dzisiaj występują, był dla ciebie wzorcem?
5: Kiedyś z bratem Paktofoniki słuchałem dużo, pamiętam Kinematografia i to chyba tak bym wymienił, no. Paktofonikę bym dał.
1: Czy to jest jedyna opcja dla opolskich młodych artystów hip-hopowych, żeby pokazać się szerszej publiczności? Czy są jakieś takie miejsca, o których być może Opolanie nie wiedzą?
5: Myślę,

0: Ja, mega fajnie.
1: Była trema?
0: Troszeczkę, no troszeczkę, bo miałem tak sucho w buzi. Ale fajnie, bardzo przyjemnie.
2: Cześć, jestem Bartek Wojnar, frontman zespołu Exces. Zagraliśmy dla was na Piastonaliach Polityki Geopolski już trzeci koncert. Było nam bardzo miło, publika była rozgrzana do czerwoności. Było wspaniale.
3: Byłem tutaj wczoraj, jak były koncerty hip-hopowe i młodzi wykonawcy się prezentowali publiczności. Wy też macie taką okazję dzięki Piastonaliom Politechniki Opolskiej. Mówisz już po raz trzeci. Te zasięgi się zwiększają dzięki temu?
2: Tak, oczywiście. I najważniejsze, że to w naszym gronie ludzi z Opola, ludzi młodych, studentów, ale nie tylko, bo oczywiście na Piastonaliach przychodzą wszyscy, więc tak, opolska publiczność nas już zna bardzo dobrze.
3: A przygotowaliście na ten dzisiejszy koncert jakieś nowe kawałki?
2: Tak, był jeden utwór Aspik i był utwór Bardzo zależy mi na tobie. Świetne dwa utwory z piątej płyty.
3: Ile koncertów dajecie tak poza tymi Piastonaliami, tak na co dzień?
2: Teraz trochę mniej. Maturę mam. Jutro mam maturę ustną z polskiego, więc trzymajcie za mnie kciuki. No ale tak ogólnie to gramy paręnaście tych koncertów w roku. Następny najbliższy koncert, który będziemy grali, to będziemy grali na Dniach Chojnowa. To jest chyba niedziela, 17.15. Jeżeli ktoś jest z tamtych rejonów, to bardzo serdecznie zapraszamy.
3: To musi być niezła stresowa, tak, łączenie koncertów z pisaniem matur jednocześnie.
2: Trochę tak, ale i tak graliśmy parę koncertów. Zagraliśmy dwa koncerty w tym roku już. To był trzeci koncert. No i teraz na wakacje oczywiście będzie trochę więcej tych plenerowych imprez. Jakby ktoś miał jakieś luki i chciał zaprosić nas na jakiś koncert, to z wielką chęcią na pewno przyjedziemy.
3: Opole jako stolica polskiej piosenki jest dobrym miejscem do grania takich koncertów?
2: Wydaje mi się, że jest tu u nas nadal dużo ludzi, którzy słuchają muzyki różnej, muzyki metalowej, rockowej. My łączymy trochę to w jedno. Gramy takiego hard rocka, rocka. Więc wydaje mi się, że ludzie lubią ten typ muzyki u nas w Opolu. I nie tylko.
3: Wiesz, badam to pod kątem takim, że jednak uchodzimy jako Opole za miejsce, w którym paradoksalnie tych koncertów jest mało i paradoksalnie młodzi wykonawcy mają problem, żeby się wybić.
2: Powiem tak, trochę nastąpił takie coś, że trzeba być influencerem, żeby być muzykiem. Nie wiem, jak to powiedzieć, nie wiem, jak to określić. Trzeba bardzo dużo wrzucać do internetu i nie tylko. Nie wystarczy już tylko jeżdżenie, rozdawanie płyt i granie. Trzeba też się udzielać w internecie. No teraz nie mieliśmy trochę na to czasu, bo tak jak mówię, matura i w ogóle, ale zamierzamy z tym sieknąć mocno, jak teraz będę na studiach. Planuję właśnie się wybrać na naszą Politechnikę Polską, na elektrotechnikę lub budownictwo. Wydaje mi się, że będę wtedy wspierany przez tą uczelnię, bo słyszałem same dobre rzeczy o naszej uczelni. I będziemy się rozwijać, będziemy promować nasz materiał.
3: A opolska publiczność, studenci, ale jednak ludzie starsi od was, krytycznie podchodzą do waszego grania, czy przyjmują was otwartymi rękami?
2: Wydaje mi się, że zawsze jak jesteśmy, to zawsze, nawet jeżeli na początku jest pusto, to później gromadzi się ten tłum. Ludzie lubią, przed chwilą rozdawaliśmy płyty, robiliśmy sobie zdjęcia. Wydaje mi się, że podoba im się to, co gramy. Tak mi się wydaje przynajmniej, tak.
3: Czyli co, za rok zobaczymy was znowu na scenie opolskich Piastonaliów, tym razem już legitnie, z legitymacją studencką będziesz grać?
2: Jeżeli będzie taka możliwość, to z wielką, wielką chęcią. Zobaczymy, czy nie będą chcieli sobie zrobić roku przerwy od nas, albo 2 lat przerwy, no bo jednak graliśmy 3 razy pod rząd, te zespoły muszą się tu zmieniać, ale jeżeli byłaby okazja, to z wielką chęcią zagramy jeszcze raz i jeszcze, i jeszcze, i jeszcze raz.
4: Cześć, ja jestem Wojtek Szymański, przed chwilą wystąpiłem na Juvenaliach w Opolu, czyli Piastonaliach, i było absolutnie cudownie. Chciałbym użyć jakiegoś wulgaryzmu, bo mam tyle energii teraz sobie po tym koncercie, ale nie użyję, bo wiem, że jestem w poważnym radiu.
3: Jak sobie zrobiłem research wcześniej, to nie wiem, może się mylę, jeżeli się mylę, to mnie popraw. Twój debiut w Opolu?
4: Nie, nie, nie. Nie jest to debiut w Opolu. My graliśmy już kilka koncertów.

0: koncertów tutaj w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki, więc to jest chyba nasz czwarty koncert w Opolu? Tak mi się wydaje. Tak, jeżeli coś jeszcze było, to przepraszam, nie pamiętam teraz, ale NCPP było na pewno i to kilka razy.
1: Ale z tego, co zwróciłem uwagę, to publiczność się rozrasta.
0: No, robię wszystko, robimy razem z zespołem wszystko, żeby dokładnie tak było, żeby się rozrastała. Było to dla mnie przemiłe doświadczenie, że dzisiaj dużo przyszło osób, które właśnie śpiewały z nami nasze piosenki. No, czego mogę chcieć więcej jako artysta?
1: Może właśnie tego, żeby publiczność te piosenki śpiewała razem z tobą, a chyba tak się stało.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak.
1: Czyli zaangażowana publiczność.
0: Taka publiczność jest zdecydowanie najprzyjemniejsza do obcowania z nią, docenia najbardziej to, co się zrodziło gdzieś o 3 w nocy. Przy melancholijnym świetle.
1: Jak się przygotowywałeś do tego dzisiejszego koncertu, biorąc pod uwagę to, ile osób było na scenie? Czy jakieś tutaj się, że tak się wyrażę, nowości pojawiły sceniczne?
0: Na pewno przygotowali. To jest koncert w ramach naszej letniej trasy, więc to show jest latem powtarzalne. Czy było coś szczególnego, no to na pewno po prostu troszeczkę zmieniliśmy setlistę względem poprzednich tras. Przy kolejnej trasie pewnie też tak zrobimy, bo zawsze staramy się zrobić coś po prostu innego. Więc gorąco zapraszam na chodzenie na nasze koncerty na różne trasy, bo wtedy można doznać to inaczej.
1: Właśnie o to mi chodzi, że Piastonalia to jest taki czas, kiedy tuż przed sesją studenci teraz będą pisać egzaminy, no a po egzaminach no to bardzo długie wakacje, no i na tych wakacjach będzie sporo okazji, żeby po różnych festiwalach pojeździć. No i właśnie na tych festiwalach ta nowa setlista, no to może zachęcić na przykład do wyjazdu gdzie?
0: No na przykład do wyjazdu na naszą jesienną trasę. Zagramy w tym roku też na festiwalu w Jarocinie, ikonicznym, słynnym. Zagramy na Cieszanów Festiwal, między innymi oczywiście. Gdzieś tam można to wszystko w internecie sprawdzić, ale, tutaj postawię przecinek. Ja też gorąco zapraszam na naszą jesienną trasę, Bajki o życiu i śmierci, tak się nazywa, ponieważ no, jest to na pewno, jak będzie to jakaś taki koncept mamy na ten występ, na światło, na scenografię, na to, jakie piosenki zagramy. Pojawią się też nowości. Będzie ich na pewno więcej niż kiedykolwiek. Więc tym bardziej zapraszam. Ale będą też stare piosenki do tupania nóżką i wspominania swoich miłości.
1: Czy dobrze zrozumiałem, że pracujesz nad jakimś nowym materiałem?
0: Oczywiście, że tak. Ja powiem szczerze, nie ma takiego momentu, w którym ja nie pracuję nad nowym materiałem, ale nowy materiał już bardzo niedługo, bo w tym roku postawiliśmy na single, wypuszczamy je cyklicznie. Niedawno wyszedł singiel pod tytułem Tomek, a przed nami kolejna piosenka, która będzie już za 2-3 tygodnie. Będę na pewno trąbił w social mediach i jak chcesz, to mogę powiedzieć, jak się nazywa ta piosenka i słuchaj, nigdy nikomu tego nie mówiłem. Będziesz pierwszy. Piosenka nazywa się Ziobro! Nie! Nie wszystko złoto, co się świeci. Tak się nazywa.
2: Mówił Wojtek Szumański. Kolejne Piastonalia na błoniach Politechniki Opolskiej już za rok.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
2: Kamil Kostka, zapraszam na kolejny program Tydzień w Opolu. W tej części audycji porozmawiam o ofercie edukacyjnej Politechniki Opolskiej.
4: Edukacja w Opolu.
2: Opolscy maturzyści mogą już planować przyszłość. Uczelnie wyższe rozpoczęły nabór na studia na nadchodzący rok akademicki. Politechnika Opolska przygotowała 30 różnych kierunków studiów.
5: Anna Kłynecz, Politechnika Opolska.
6: Maturzyści biegają po mieście w garniturach, a to oznacza, że już przygotowują się do kolejnego etapu swojej nauki. No, Politechnika Opolska oczywiście ma całkiem szeroką ofertę dla tych w tym momencie już absolwentów.
5: Tak, na Politechnice Opolskiej obecnie mocno trzymamy kciuki za maturzystów i jednocześnie zachęcamy ich do tego, aby gdy odbiorą swój już upragniony dyplom z egzaminu dojrzałości, postanowili związać swoją przyszłość z naszą uczelnią. W tym roku proponujemy 30 kierunków studiów, w tym 5 nowości. Warto podkreślić, że każdy z tych kierunków, zarówno mówię tutaj o nowym, jak i o pozostałych propozycjach, jest konsultowany z przemysłem, z otoczeniem społeczno-gospodarczym i odpowiada na potrzeby rynku pracy. To oznacza, że absolwent Politechniki Opolskiej na pewno znajdzie pracę w zawodzie.
6: Jakie nowe kierunki się tutaj pojawiły?
5: Nowością jest sztuczna inteligencja. To jest pierwszy kierunek. Kolejny także związany ze sztuczną inteligencją to AI w biznesie. Informatyka stosowana. A jeżeli mówimy o studiach magisterskich, studiach drugiego stopnia, to mamy do wyboru dietetykę i jakość żywności oraz adaptowaną aktywność fizyczną.
6: A spośród wszystkich kierunków dostępnych na Politechnice Opolskiej, które cieszą się największym zainteresowaniem? Gdzie tych studentów zawsze co roku jest najwięcej?
5: Zazwyczaj największe zainteresowanie widzimy w momencie, gdy maturzyści odbierają wyniki matur, ale na bazie ubiegłorocznych doświadczeń możemy powiedzieć, że w latach ubiegłych największym zainteresowaniem cieszyła się informatyka, fizjoterapia, budownictwo, ale także kierunki, które być może nie są do końca kojarzone z Politechniką Opolską, jak na przykład komunikacja wizerunkowa. Zmian formalnych jako takich nie ma, bardziej będą zmiany związane już z samym procesem przyjmowania kandydatów na studia, ponieważ zawsze w łączniku przy ulicy Mikołajczyka uruchamiamy punkt rekrutacyjny, gdzie nasi kandydaci składają już dokumenty w formie tradycyjnej. Ten punkt w tym roku będzie otwarty wcześniej, żeby kandydat, który ma być może wątpliwości, czy też pytania dotyczące danego kierunku studiów, mógł sobie już na żywo z pracownikiem je omówić.
6: Ilu studentów co roku rozpoczyna naukę na Politechnice Opolskiej?
5: Bardzo się cieszymy, że oferta Politechniki Opolskiej mimo niżu demograficznego co roku cieszy się dużym zainteresowaniem maturzystów. W zeszłym roku zgłosiło się do nas ponad 3000 osób. Formalnie studia rozpoczęło niespełna 2000 kandydatów.
6: Tyle miejsc?
5: Tak, tyle miejsc. Obecnie na Politechnice Opolskiej studiuje 5000 osób, a przypomnijmy sobie czasy sprzed niżu demograficznego, gdzie studentów było dwa razy tyle.
6: To teraz przypomnijmy, jakie formalności i jakie punkty po kolei tutaj trzeba spełnić. Co najpierw?
5: Przede wszystkim kandydat na studia na Politechnice Opolskiej musi zarejestrować się w naszym internetowym systemie rejestracji kandydatów. Tam musi założyć swoje konto, wybrać kierunek, który go interesuje i przejść już przez cały etap formalności. Będzie tam w systemie prowadzony krok po kroku. Dołącza także w wersji elektronicznej dokumenty. I na tym jego zadanie się kończy. Otrzymuje oczywiście informację, że proces zakończył się sukcesem. Następnie, gdy otrzyma wyniki matur, już w formie tradycyjnej dokumenty przynosi do naszego punktu rekrutacyjnego przy ulicy Mikołajczyka.
6: Jak już przyniesie te dokumenty, to już ma pewność, że został przyjęty?
5: Jeżeli chodzi o kandydatów na kierunki studiów takie jak architektura oraz sport i bezpieczeństwo, to muszą oni poczekać na wyniki egzaminów praktycznych. W przypadku studentów przyszłych architektury mówimy o egzaminie z rysunku, a w przypadku kandydatów na studia sport i bezpieczeństwo chodzi o egzamin typowo sportowy. Pierwszy termin rekrutacji kończy się 19 lipca, następnie 1 sierpnia uruchamiamy kolejną rekrutację i potrwa ona w zasadzie do końca września.
6: Studenci, którzy przyjadą tutaj na studia z innych miast, pewnie będą mogli też liczyć na zakwaterowanie. Jak jest z dostępnością akademików?
5: Zawsze staramy się tak, aby była pula dostępna właśnie dla studentów pierwszego roku, żeby wejście w nowy etap życia nie wiązało się z dodatkowym kłopotem, jak szukanie pokoju do wynajęcia w nieznanym dla młodego człowieka mieście. Więc studenci pierwszego roku są w tej grupie, która w zasadzie ma pewność znalezienia pokoju w akademiku. Warto podkreślić to, że w przypadku studentów Politechniki przydział do pokoju w akademiku oznacza to, że on ten pokój będzie miał przez cały przebieg już studiów, więc nie musi się o to martwić, że za pół roku czy za rok znowuż będzie musiał o ten pokój zabiegać.
2: Mówiła Anna Kłynycz z Politechniki Opolskiej. Jednym z najbardziej innowacyjnych kierunków studiów może być ten związany ze sztuczną inteligencją. Czego będzie można się tam nauczyć? Posłuchajmy.
7: Rafał Gasz, Katedra Sztucznej Inteligencji, Wydział Informatyki, Politechnika Opolska.
6: Politechnika Opolska uruchamia nowy kierunek studiów od nowego roku akademickiego. No może trochę szczegółów by pan tutaj nam ujawnił, co to będzie?
7: Jednym z kierunków jest sztuczna inteligencja, czyli kierunek podejmujący tematykę właśnie tej sztucznej inteligencji od jak gdyby podstaw do wykorzystania narzędzi. Na tym programie studiów nie skupiamy się tylko na używaniu narzędzi, tak jak informatyka nie jest jedynie nauką o używaniu komputera, tak właśnie sztuczna inteligencja ma być kierunkiem, który ma naszym studentom, późniejszym absolwentom przedstawić, w jaki sposób właśnie sztuczna inteligencja działa. Poczynając od modelu matematycznego, tych teoretycznych podstaw działania sztucznej inteligencji, potworzenie własnych modeli, pracę z danymi, poszukiwanie tych danych, następnie optymalizację systemów, ich implementację i później już wykorzystywanie w rozwiązaniach projektowych, implementacyjnych, przemysłowych. Dodatkowo także jeszcze chcemy parę kwestii podjąć dotyczących etyki sztucznej inteligencji, czyli też takiego obszaru, o którym w ostatnim czasie dosyć dużo się mówi, nie jest to do końca jednak zdefiniowane, a niezwykle istotne. Obecne trendy, zwłaszcza w tej dyscyplinie informatyka, dosyć mocno idą właśnie w kierunku sztucznej inteligencji. Informatyka dalej jest popularna jako nauka, jako przemysł informatyczny, jednak sztuczna inteligencja w ostatnich latach jest tym takim zagadnieniem, które najbardziej się rozwinęło. Największe tutaj mamy zainteresowanie oraz także potrzeby rynku wpływają na to, czyli przedsiębiorców, także rynku polskiego, właśnie na specjalistów związanych z sztuczną inteligencją. Myślę, że tutaj warto powiedzieć, że jednym z inicjatorów utworzenia kierunku sztuczna inteligencja byli także przedstawiciele tutaj firm. Nie jest to tylko pomysł naukowców, pomysł władz wydziału czy też uczelni, ale także dostawaliśmy właśnie takie zapytania z firm, czy by takiego kierunku nie dało się utworzyć. A że posiadamy kadrę w tym zakresie, to podjęto decyzję właśnie o utworzeniu takiego kierunku.
6: No właśnie, bo coraz częściej firmy tworzą swoje odmiany sztucznej inteligencji, nie korzystając z tych już gotowych, które gdzieś tam są ogólnodostępne na rynku.
7: No bo czym jest właściwie sztuczna inteligencja? Jeżeli kogoś zapytamy, czy korzysta ze sztucznej inteligencji, to każdy korzysta, bo wykorzystuje przykładowe narzędzia czata GPT, który tak właściwie jest modelem językowym, czyli wąskim wycinkiem sztucznej inteligencji. Jeżeli kogoś zapytamy, od kiedy istnieje sztuczna inteligencja, to jeżeli ktoś się w miarę dobrze orientuje, to powie, że od 2022, kiedy powstał czat GPT. A rzeczywiście sztuczna inteligencja istnieje już od lat 60. Praktycznie teraz mamy trzecią wiosnę, czy nawet lato sztucznej inteligencji, ponieważ napotykała na pewne problemy. Lata 60., gdzie pojawiła się ogólnie koncepcja sztucznej inteligencji, w jaki sposób ona działa. Później świat nauki stanął pod ścianą rozwoju technologicznego. Wiadomo, że modele sztucznej inteligencji potrzebują dużych zasobów obliczeniowych. Następnie była zima sztucznej inteligencji, później znów przyszła wiosna na początku lat 2000, znów zima i znów teraz jesteśmy w czasie dosyć dużego rozwoju tych technologii.
6: Firmy z jakich branż najchętniej korzystają z różnych modeli sztucznej inteligencji?
7: Ze wszystkich. Znaczy trudno jest wykazać, gdzie sztuczna inteligencja nie jest używana lub gdzie może być w przyszłości użyta. Praktycznie kwestie dotyczące edukacji, marketingu, finansów, sprawy medyczne, rynku finansowego, różne inne rzeczy, w których te modele są używane. Ogólnie sztuczna inteligencja porównywana do maszyny parowej, czyli jest używana tam, gdzie jesteśmy w stanie zastąpić człowieka w wykonywaniu nudnych, monotonnych czynności, przynajmniej na chwilę obecną. Wiadomo, że ten rynek się coraz bardziej rozwija, sama sztuczna inteligencja się rozwija, ale właśnie zastępuje w tych takich sprawach, które ma po prostu ułatwić pracownikowi jego pracę. Więc firmy używają naprawdę w różnych branżach, do różnych rzeczy modeli sztucznej inteligencji, w zależności od własnych potrzeb. Formalnie specjalizacji na sztucznej inteligencji nie mamy zdefiniowanych, ale w ramach 7 semestrów studiów inżynierskich są bloki 10 przedmiotów wybieralnych stricte związanych ze sztuczną inteligencją, gdzie studenci będą mogli preferować, czy wolą się zajmować analizą obrazów, bardziej analizą dźwięków, detekcją anomalii, czy też analizą danych biomedycznych. Już od trzeciego roku właśnie studenci będą mogli sobie wybierać, komponować własne przedmioty pod zainteresowania już bardziej wyspecjalizowane.
6: Chciałem spytać o jedną rzecz, bo to, że gdzieś tam na informatyce, no i na sztucznej inteligencji studenci skupiają się na programowaniu, czy też tworzeniu, w tym przypadku modelu AI, ale wspomniał Pan na początku naszej rozmowy, że dużym tutaj zagadnieniem poruszanym na tym kierunku będzie etyka sztucznej inteligencji. Może w to się zagłębimy?
7: Znaczy, w jaki sposób używa sztucznej inteligencji? Wiadomo, że obecnie panują trendy, czy wykorzystywanie sztucznej inteligencji jest dobre, czy też złe. Ja lubię takie porównanie, że praktycznie każdy w swojej kuchni posiada nóż. I możemy go do czego wykorzystać? Do przygotowania posiłku, tak? Ale równie dobrze możemy go wykorzystać do pozbawienia kogoś życia. I tak samo ze sztuczną inteligencją. W tych aspektach trzeba rozeznać, gdzie sztuczna inteligencja może nam pomóc, czyli na przykład ułatwić, usprawnić niektóre procesy w firmach, a z drugiej strony na przykład, gdzie może być pewnym zagrożeniem, typu generowane fake newsy dotyczące obrazów, dotyczące dźwięku. Jest to potężny rynek, na który także będziemy, czy obszar nauki, na który także będziemy starać się zwracać uwagę naszym studentom, żeby właśnie wiedzieć, w którą stronę rozwijać te nasze, czy ich narzędzia później w ramach studiów, które będą realizowane.
6: Czyli absolwenci znajdą pracę nie tylko w przemyśle, ale również na przykład w cyberbezpieczeństwie.
7: I tak, i nie. Bo cyberbezpieczeństwo, sama informatyka, sztuczna inteligencja są to nauki, które się dosyć mocno przenikają. Część przedmiotów będzie dotyczących cyberbezpieczeństwa w ramach tych przedmiotów wybieranych na programie studiów także. Znaczy, każdy kierunek powinien dostosowywać się do bieżących trendów istniejących na rynku. W tej jego pierwszej odsłonie, którą przedstawiamy w tym roku dla kandydatów na studia, postaraliśmy się przygotować program tak, żeby był on jak najbardziej elastyczny. Nie jest on ukierunkowany bezpośrednio na konkretne rzeczy, a tak traktuje sztuczną inteligencję dosyć szeroko, od fundamentów po konkretne zastosowania w różnych dziedzinach, o których wcześniej wspominałem, właśnie żeby dać tą gwarancję, że po 4 latach studiów absolwent jednak posiada wiedzę, która za 4 lata będzie aktualna. A sami wiemy, jak dobrze sztuczna inteligencja dosyć szybko się rozwija.
6: Studenci, jak przychodzą na studia, to mają z tyłu głowy przede wszystkim to, że ukończą po inżynierce być może też kierunek magisterski. Czy planujecie drugi stopień?
7: Plany są, jednakże zobaczymy, jak po pierwszym stopniu zostanie przyjęty ten kierunek, ale myślę, że szerokość tutaj obszaru sztucznej inteligencji jest na tyle duża, że otwarcie kolejnego kierunku, w sensie drugiego stopnia sztucznej inteligencji, pozostaje jedynie kwestią czasu. Nawet jeżeli nie ma ktoś albo nie czuje na chwilę obecną takiego zacięcia, czy nie jest tego pewny, no to sztuczna inteligencja na pierwszym semestrze jest praktycznie w taki sposób poprowadzona, żeby studenci zdobyli najpierw wiedzę i umiejętności dotyczącą właśnie matematyki, programowania, żeby w dalszych etapach już mogli zająć się bezpośrednio sztuczną inteligencją.
2: Mówił Rafał Gasz z Politechniki Opolskiej. Nabór na studia na uczelni będzie prowadzony do 19 lipca.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.

0: kuchnie trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż. A do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: O reklamie.

cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kg. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml.

0: Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
1: Ania.
2: Po mamie. Byłaby z siebie dumna.
1: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Po reklamie. To jest Melo Radio.
8: Siemanko, 10 wjechała na zegarki, 23 maja w kalendarzu. Fajnie, że jesteście razem z nami. Piotrek Opoka, zapraszam. To jest weekendowe Melo w Melo Radio.

Another 5 for Ultra z numerem Talk to You w Melo Radio. Tak gramy wam w weekendowym Melo. Sobota się rozkręca, no to dajcie znać, gdzie wy podkręcacie tempo razem z Melo Radiem. Czekam na was przy naszym WhatsAppie. Koniecznie wyślijcie głosówkę albo wiadomość, albo przynajmniej dajcie jakieś serducho, żebyśmy wiedzieli, że jesteście razem z nami. Ściskamy was bardzo mocno i ślemy do was Calvina Harrisa, który w tym roku po raz pierwszy zagra w Boom na Tomorrowland. Będę miał newsa dotyczącego tej imprezy, ale to wkrótce. A teraz Thinking About You.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran. Co za kolaboracja, która bardzo długo czekała na to, żeby do was dotrzeć. Panowie jakoś nie śpieszyli się z numerem Repeat It, ale wreszcie jest, wreszcie gramy go w Melo Radio, a za chwilę jeszcze gorętsze numery, które dla was przygotowaliśmy.
1: Reklama. Moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultra nowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Od obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Lato w Half Price.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów. 22,99. A masło Extra Łaciate za 2,49 przy zakupie 3.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: 3,17,41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
11: Wow, zrobiłam dyszkę.
12: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
13: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
16: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kilogram, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
18: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
19: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Lody familijne od 800 ml do 2 litrów. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
20: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

to jest legenda, prawdziwa legenda i to wcale nie jest wyraz nad wyraz. Tiesto Ritual w Meloradiu, Jonas Blue razem z nim oraz Rita Ora. Tiesto wraca do korzeni, wraca do muzyki trance. Sam bardzo mocno liczy na to, że wkrótce uda mu się skończyć płytę. Nie możemy się doczekać, bo przecież tej legendy kochaliśmy słuchać kilka dekad temu. No i chcemy słuchać znowu tej muzyki, w której się lubował, w której był mistrzem. Pewnie to najmłodsze pokolenie też chciałoby takiego Tiesto poznać. To teraz poznajcie Gordo i René Zonnevelda, Loco Loco w Melo.

0: Michael Schulte Rehab, Waterfall w Melo Radio. Parę słów o Tomorrowland na pewno, ale po godzinie 11 będziemy mieć dla was mega petardę, mega niespodziankę, mega wydarzenie od nowego tygodnia. Bądźcie razem ze mną, szczegóły już wkrótce. A dosłownie za moment kolejny muzyczny sztosik.
1: A już o 11 zagramy
0: Fast Cars and Superstars.

0: teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
1: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
0: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Sikora, Opole, ulica Wrocławska 143.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: 0%. Jak tak, to Allegro. Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Melatonina, lekam, dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy. Litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Bittersweet Festival powraca. Poznanie 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
15: Bittersweet.
16: Teraz w Obi za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
17: Po reklamie. To jest Melo Radio.
5: Siemanko, cześć, dzień dobry, to jest weekendowe Melo w Melo Radio. Oczywiście fajnie, że jesteście razem do 15. Piotrek Opoka melduje się ponownie, inni gadają, a my gramy wam już najgorętsze numery tej wiosny. Christian Marci, Fast Cars and Superstars na początku.

w Melo Radio. Mowa ciała zdradza czasami, że jesteśmy poddenerwowani, a czasami, że jesteśmy podekscytowani. I ja taki jestem, kiedy myślę sobie o tym, co będzie działo się w tym roku w Kołobrzegu na przełomie lipca i sierpnia. Wtedy Sunrise Festival, a na nim jedna z najgorętszych gwiazd tej edycji, czyli Hardwell, który już teraz u nas w Melo zagra wam Young Again. Jedziecie na Sunrise Festival? Dajcie znać na WhatsAppa.

0: Take My Love, Kygo Khalid Griffin w Melo Radio. Gorąco się robi za oknami, gorąco też na antenie Melo Radio. Tu cały czas podkręcamy tempo wszędzie tam, gdzie jesteście. No to za chwilę prościutko do was ze studia Melo Radio poleci Arash.
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octavia.com.pl.
10: Skoda. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: 3,17,41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
7: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
8: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
7: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
8: Super. Kiedy płyniemy?
9: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
10: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
12: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
11: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Sikora, Opole, ulica Wrocławska 143.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka.
13: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Bad Regularme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
16: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
17: Po reklamie.

Czasami trzeba umieć zmierzyć się z rzeczywistością, z życiem. Ja na przykład się mierzę i wiem, że pewnie do Acapulco prędko nie polecę. Tym bardziej cieszę się, że przynajmniej mogę sobie Acapulco posłuchać w Melo Radio. Jason Derulo grał dla Was przed momentem w weekendowym Melo. No to dajcie znać, czy chcecie razem z nami wybrać się na Tomorrowland, bo od poniedziałku będziemy mieć dla Was bilety i to nie są żarty. To naprawdę się wydarzy. Od najbliższego poniedziałku zapraszamy Was do belgijskiego Boom wkrótce. Więcej szczegółów. Don't Want Your Love teraz.

0: Niektórzy tak go kochają, że nawet sobie go tatuują. Alesso z numerem I Like It po godzinie 11, a może bardziej przed 12, my już gotowi do kolejnej godziny, a wy?
1: A już o 12 zagramy
0: Boy You Turn Me.

0: Reklama. Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
1: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
9: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agressawa Wood 31,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
10: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
11: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
12: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Sikora, Opole, ulica Wrocławska 143.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
15: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
16: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
15: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
17: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
18: Castorama!
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
18: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
20: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
22: Citroen.
23: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
24: Lidl. To się opłaca.
0: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
1: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
0: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
1: Super. Kiedy płyniemy?
5: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
22: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

Dzień dobry, hej, czołem. Felix Jan przejmuje stery w Meloradiu. Boy, You Turn Me, to jest jeden z najgorętszych numerów ostatnich tygodni. No to co, zaczynamy kolejną godzinę weekendowego Melo. Opoka melduje się w studiu Meloradia. Dajcie znać, gdzie wy jesteście. Czekam przy WhatsAppie.

0: Halo Radio.
1: Padło mi auto na rondzie, ty miło jak z filmu o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
2: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.

i David Guetta, chociaż znam taki numer Just The Way You Are od nieco innego artysty. Dobra, nie będziemy wracać do historii. Lecimy przed siebie i podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście. A przed nami wakacje. A skoro wakacje, to warto pomyśleć o naszej apce. Pobierzcie ją już teraz na swoje smartfony, żebyście nie polecieli w te dalekie zakątki świata bez nas, bo to będą bardzo smutne wakacje. I nie żebym was straszył. Apkę pobieramy i właśnie tam, gdzie jesteście, ślemy do was kolejne gorące wakacyjne i letnie numery. Summer's Back, Alok. Proszę bardzo.

0: można się kłócić, który numer jest lepszy, ale Hollow to zdecydowanie bardzo ciekawa, przyjemna propozycja od Ebena. To właśnie on przez kilka ostatnich minut was rozgrzewał. Chociaż nie wszędzie rozgrzewki już potrzeba, bo ciepło się zrobiło. Dajcie znać, ile stopni u was. Czekam przy WhatsAppie.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wie takie promocje w Biedronce widzę. W najtańszą sobotę do mojej idę.
7: W tę sobotę cytryny na wagę 8,99 za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99.

0: Out of Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
1: Struxi Developer zaprasza na dni otwarte. Już 22 i 23 maja. Opole, ulica Nefrytowa na osiedlu Róży Wiatrów. Sprawdź, co możesz zyskać ze Struxi. Przyjdź, wybierz mieszkanie, a w cenie otrzymasz ogródek i dwa miejsca postojowe przy zakupie. Znajdź struxi.pl i zapamiętaj. 22 i 23 maja. Nefrytowa w Opolu.
2: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie. Byłaby z Ciebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
9: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
10: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
11: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Gorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
12: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
13: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
14: Citroen.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
18: Skoda. Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii miała być jedna doniczka.
18: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: 3, 17, 41.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11, 15.
23: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: Dyskontowe asy w netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
25: Po reklamie.

Kiss of Disney w Melo Radio w weekendowym Melo. Bajkowo zrobiło się w wielu zakątkach Polski. No nie ma co ukrywać, że centrum najgorętsze, 23-24 stopnie, takie maile, wiadomości na WhatsAppa od was dostaję. Najchłodniej z tego, co widzę, chyba gdzieś w okolicach Półwyspu Helskiego, 17-18 stopni. Dajcie znać, co dzisiaj porabiacie, gdzie jesteście razem z nami. Czekam przy WhatsAppie, a to już kolejny z naszych gorących numerów, które dzisiaj dla was przygotowaliśmy. Candy Night, Jazzy Spritz, proszę.

0: Alessandra Amoroso, Mezzo Rotto, taki zepsuty, ale nie do końca. Podobno w każdym drzemie odrobina dobra, ale jak tego zła jest w nas więcej, to wtedy trzeba zmierzyć się z wymiarem sprawiedliwości. To jest jego dzień, nie wiem czy wiecie. Szczegóły po 13.
1: A już o 13 zagramy
0: Only You, Shouse.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11, 15.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: Struxi Developer zaprasza na dni otwarte. Już 22 i 23 maja. Opole, ulica Nefrytowa na osiedlu Róży Wiatrów. Sprawdź, co możesz zyskać ze Struxi. Przyjdź, wybierz mieszkanie, a w cenie otrzymasz ogródek i dwa miejsca postojowe przy zakupie. Znajdź struxi.pl i zapamiętaj. 22 i 23 maja. Nefrytowa w Opolu.
8: Tylko teraz kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Media Markt.
9: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
10: Bittersweet.
11: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
14: Skoda.
15: Po reklamie.

Siemanko, 13 wjeżdża na zegarki, u was już za moment Only You i Shaus, a ja chciałbym wiedzieć, gdzie jesteście. Bartek, pozdrawiamy, ty na Mazurach, Kasia w Warszawie, Patrycja z kolei w Zielonej Górze. Dajcie znać, gdzie się podziewacie i co robicie. Czekam przy WhatsAppie. Poka, siema.

modelki wodarskie lubię, czy jak lato, pewnie, że lubimy lata jeszcze bardziej, to ja lubię, jak wy dajecie znać, gdzie to lato chcielibyście z nami spędzić, bo zapraszamy was w wiele niezwykłych miejsc, na najlepsze wydarzenia muzyki EDM. Poczytajcie o tym w naszych social mediach, śledźcie nas na bieżąco i bądźcie czujni, bo mamy dla was zaproszenie na Tomorrowland, które już od jutra będą trafiać w wasze ręce. Spectrum i Florence and the Machine przed wami.

Aluk Khalid, Dive Into Me, jak sobota to tylko do Melo, a w Melo dzisiaj od 20:00 oczywiście dobre Melo i najlepsze sety największych gwiazd światowej sceny muzyki elektronicznej. Sprawdźcie line-up i bądźcie z nami wśród nich, m.in. Estate of Trance i Armin van Buuren, a także The Best of Tomorrowland od 8:00.

0: Nelo Radio. Reklama. Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
8: Wow, zrobiłam dyszkę.
9: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
12: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste. W sobotę 23 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 25 do 27 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
13: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
15: Wszystko, czego dziś chcę.
16: To na Dzień Mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. 1,89 zł, kupując 12 sztuk.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
19: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
20: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
21: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i Assistance.
20: I to gdzie?
21: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu,
0: Castorama.
3: Teoria
22: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
22: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
23: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
24: Lidl, to się opłaca.
25: Po reklamie.

Best of Trips z numerem nad wodę, zabierzcie nas nad wodę, prosimy, ale to nie jest tak, że się wpraszamy, wiecie, po prostu bez żadnego pomysłu na siebie, bo my chcemy, żebyście tam się dobrze bawili, no i żebyśmy mogli dostarczyć wam najlepszą muzykę, gdzie tylko jesteście, najlepszą na ten właśnie piękny weekend. Pobierzcie nas na swoje smartfony, polecamy. To właśnie tam, gdzie będziecie, Zokaria będzie mogła zagrać, zawsze i wszędzie. Andy Dust, gramy.

0: James Hype z numerem Ferrari. Czymkolwiek, byle dotrzeć do Kołobrzegu na Sunrise Festival 2026. My już wam w tym pomożemy. Pamiętajcie, że to my zabieramy was w tym roku właśnie do Podstrzela, żebyście mogli bawić się między innymi przy muzyce Jamesa Hype'a. Za chwilę wracam.
1: A już o 14 zagramy
0: Gordo Loco Loco.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
2: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
3: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
10: Czy zły uczynek, nawet w dobrej wierze, może zostać usprawiedliwiony? A gdyby ktoś zrobił to, na co ty nie masz odwagi? Nazwałbyś go bohaterem czy szaleńcem? Sprawiedliwy studium przypadku. Najnowszy spektakl inspirowany prawdziwą historią w reżyserii greckiego twórcy Anestisa Azasa. Już od 16 maja na deskach Teatru Kochanowskiego. Bilety do nabycia w kasie teatru oraz na stronie teatropole.pl.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Lato w Half Price.

0: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
1: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
2: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
3: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
4: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
3: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
4: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
3: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
4: No.
5: Dzień mamy w Media Expert.

0: Fruksi Developer zaprasza na dni otwarte. Już 22 i 23 maja. Opole, ulica Nefrytowa na osiedlu Róży Wiatrów. Sprawdź, co możesz zyskać ze Struksji. Przyjdź, wybierz mieszkanie, a w cenie otrzymasz ogródek i dwa miejsca postojowe przy zakupie. Znajdź struksji.pl i zapamiętaj. 22 i 23 maja. Nefrytowa w Opolu.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: No to wjeżdżamy rozpędzeni w kolejną godzinę. Gordo i Renie Zonneveld Loco Loco lecą właśnie teraz do Was. Bawcie się dobrze i róbcie tak głośno, jak tylko się da. W końcu jest sobota. Opoka, cześć!

Paul Ultra z numerem Talk to You. Ciekawe, czy ktoś z was wczoraj w nocy zwiedzał sądy, bo to była noc sądów. Życzę wszystkim, żebyście w trakcie weekendu nie musieli się z wymiarem sprawiedliwości zmierzyć, chociaż to jest właśnie Dzień Wymiaru Sprawiedliwości. Jakby ktoś miał ochotę uczestniczyć w różnych warsztatach, wcielić się w rolę oskarżonego albo świadka, to dużo ciekawych rzeczy w Polsce się dzieje właśnie w instytucjach sprawiedliwości, a na dziedzińcu Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie. Taki festyn, można by powiedzieć, więc zapraszamy do Warszawy. Young Leosia na cenie.

0: Beautiful, Anima Georgi w Melo Radio. To jest jeden z moich ulubionych numerów ostatnich miesięcy. Dajcie znać, które wy lubicie najbardziej. Wspierajcie je do 30 Melo Radia na playermeloradio.pl. No to co, za chwilę Alibi, Ella Henderson.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Reklama.
2: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Bad Regularme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
5: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
6: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
7: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
8: Ach, to niska cena.
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie 2. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
13: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
12: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
14: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
15: Dzieciaki zaskakują cię swoją wyobraźnią? To ty zaskoczysz.

0: Śliwka to Allegro.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

Co jeśli, pyta Carla Fernandez. A nic, jeżeli potkniesz się, to po prostu wstań. Jeżeli stracisz wszystkie pieniądze na weekendowym melanżowaniu, to po prostu odezwij się do nas, bo szybka kasa czeka na was w Meloradio. Wbijacie na meloradio.pl, dajecie znać, na co potrzebujecie, kilka stówek, a my do was oddzwaniamy w nadchodzącym tygodniu i od tak dajemy wam pieniądze. Sprawdźcie, jakie to łatwe. Justin Bieber teraz przed wami, Beauty and the Beat.

0: Naprawdę? Tak zleciało? To ja macham do Was serdecznie i dziękuję za dzisiaj. Za chwilę zmiana za sterami. Young Right Now to jest numer, którym do Was macham i przypominam, że Robin Schulz w ramach Dobrego Melo dzisiaj w nocy. Sprawdźcie line-up na playermeloradio.pl. Do jutra, strzała.
1: A już o 15 zagramy!

promocja. Kiedy inni próbują ci wmówić, że weekendowa impreza kończy się o 3 w nocy, to w Melo Radio my dopiero się rozkręcamy. Prawdziwe dobre melo z klubową muzą są

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert. Po reklamie.
9: No trzeba przyznać, że pogodowo ten weekend bardzo nam się udało, a ja do niego dorzucę jeszcze najlepszą muzę. Sam Felt i Hejson na początek 15, a ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

To Gibbs, to Mel Radio i to Kwadrans po 15. My podkręcamy tempo i to jest Before przed dobrym Melo, a tymczasem Łatwo Gang znowu udowadnia, że ma wielkie serducho, jedzie przez całą Polskę, by uratować Maxia i uzbierać 12 milionów, już blisko 7,5 bańki.

to Kygo w Meloradiu na 26 minut po 15. Dodatkowe 200 bez ruszania się z domu i bez wydawania ani złotówki i bez większego zmęczenia. Jak to zrobić, to zdradzę wam za chwilę. Zagra nam też Lorin.

0: Zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
1: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
0: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
1: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
2: Leroy, akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
4: O.
3: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
5: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Pużaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Po reklamie.

Ale to mam od DJ Fresh i Rita Ora w Melo Radio na 19 minut przed 16. Pamiętacie ostatni raz, kiedy prosiliście szefa o podwyżkę? Ile się musieliście nastarać, nauzasadniać, żeby potem okazało się, że da wam ale dodatkowe 200 zł? No, w Melo jest dużo prościej. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl i napiszecie, na co potrzebujecie takiego siana. No, a potem to już tylko wystarczy mieć telefon pod ręką, żebyście nie przegapili swojej szansy na 200, na truskawki, na randkę albo na coś zupełnie innego. Już w poniedziałek taka szansa. meloradio.pl, tam się zgłaszajcie do naszej zabawy.

0: Sanach i Melodia w Melo. Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 16, choć o Sanach ostatnio też głośno za sprawą numeru Miłość jest ślepa, bo przecież Love is Blind się poniosło po całej Polsce. Tak na marginesie, to jutro reunion. Au!
1: A już o 16 zagramy
0: Can't Deny It. Obiecuję, że więcej au już robił nie będę. Poza tym jednym, po 16 też pobawimy się w Podejmij Wyzwanie, więc już teraz przygotujcie sobie telefony. Punktualnie o 16 gramy, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo.

0: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie. Byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
5: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone, cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl, to się opłaca.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
14: Bo w Media Ekspert, taniej masz.
0: Po reklamie.

321-321-777. Kto podejmie wyzwanie w Melo Radio? 321-321-777. Wy już teraz dzwońcie, a ja się witam. Konrad Straczek, zapraszam.

0: wyzwanie. To Mel Radio, to Ale Farben, za nami na 14 minut po 16, tak podkręcamy tempo, a teraz też będziemy podejmowali wyzwania, dokładnie to wyzwanie będzie podejmował Jacek. Siemanko Jacku!
1: Hej, hej!
0: Jak tam sobota u ciebie mija? W dobrym nastroju?
1: W pozytywnym.
0: No przy sobocie chyba inaczej być nie może. Mam nadzieję, że ten pozytywny nastrój też ci będzie podejmował. No właśnie, będzie dopisywał podczas podejmowania wyzwania. Czy ty jesteś gotowy, żeby je w Melo podjąć?
1: Tak.
0: Jacek, cała Polska dzisiaj śledzi łatwo ganga, który jedzie na rowerze przez Polskę, żeby zebrać kasę na leczenie Maxa. 12 milionów potrzeba, łatwo gang na tym rowerze zasuwa. Ja go w ogóle podziwiam, bo ja bym na pewno nie przejechał nawet 100 kilometrów. Ale Jacku, no on na pewno dużo wsparcia potrzebuje i też dużo tego wsparcia ma na trasie. Ja bym chciał, żebyś ty taki doping mi zaprezentował dla łatwo ganga. Wyobraź sobie, że gdzieś on tam jedzie, a twoim zadaniem jest właśnie dodanie mu energii i otuchy.
1: No okej, dobra.
0: No taki okrzyk na przykład dopingujący.
1: Dobra, już mogę zaczynać?
0: No możesz, ja cały czas czekam.
1: Łatwo gang, dawaj do celu! Jak najdalej jeszcze za Gdańsk, dawaj do łuski!
0: Tak jest, Jacek, no ja myślę, że z takim dopingiem to on sobie doskonale poradzi, a ty się tak zbierałeś, ale jak dałeś z ciebie wszystko, to ja sam myślę, żebym na tym rowerze sobie poradził. No a dla ciebie w takim razie skiety od Meloradia na rower albo na jakieś fajne leżingowanie na przykład, no jeszcze możesz kogoś pozdrowić.
1: Ale radio pozdrawiam.
0: No, to my też w takim razie pozdrawiamy i gramy dalej David Guetta, ale Never Going Home Tonight już teraz. Podejmij wyzwanie.

0: To Before przed dobrym Melo, tak podkręcamy tempo 25 minut po 16, a za chwilę powiem wam o mocno nietypowym trendzie w Ameryce. No wyjątkowo to Amerykanie są mocno w tyle za Polakami. Zagra nam też Doda i Melodia Tata już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
3: Melo Radio.
2: Ale proszę uzasadnić.
3: Bo Melo Radio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
2: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
3: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
1: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Melo Radio. Zapraszają...
2: Iga Dudziuk.
3: I Mikołaj Kujawiński.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
3: Pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
4: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
3: O, pyszna zapiekanka.
4: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
3: To rozumiem.
4: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
11: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
10: Cały rok, od zawsze.
11: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
12: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
13: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
14: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
15: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.

0: Gram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czyli załóż.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Po reklamie.

numerem od razu czuć, że lato coraz bliżej. Sigala i Sweet Lovin' w Melo. No, jak lato, to i sezon na truskawki trwa. Okazuje się, że też w Ameryce, gdzie chciałoby się powiedzieć, odkryli Amerykę, no bo TikToka zalały tam filmiki z influencerami, którzy odkryli, uwaga, kompot. No i piją, jak to mówią, wodę z truskawek na poprawę cery. Na truskawki w tym wszystkim jeszcze wyjadają pałeczkami, no i ogólnie wszyscy na tym punkcie oszaleli. No, jakiś czas temu nauczyliśmy ich makaronu z truskawkami, teraz kompotu. Co to będzie, jak odkryją bigos i flaki? A to już świeżynka w naszej playce. Kygo, Dante Miński, Heaven on Your Mind. Dajcie głośniej, bo to bardzo dobry numer.

0: Otwarte okno w furce, ten numer. No i to jest sobota i to jest Before przed dobrym Melo. Komodo jeszcze przed 17 na antenie Meloradia, a po 17 powiem wam o tym, jak przeżyć coś niesamowitego w życiu, czego długo nie zapomnicie. No i oczywiście nie zabraknie też najlepszej muzy.
1: A już o 17 zagramy
0: Over You. Ten kawałek punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem koniecznie zostańcie z Meloradiem.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Bad Regularme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beat. 12-13 czerwca, Park Śląski w Gorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beat na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
6: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
7: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
8: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
9: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
10: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
11: Skoda. 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
12: Bolesławie, w Brico Marche niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
13: Masz to Brico!
14: Urodzinowe hot ceny w Brico Marche. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne Dąb Amber 179. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
22: Po reklamie.

Over You na dobry początek, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Ariana Grande, Andy Dust czy Jonathan Niebletka. To za chwilę przed nami. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Przyjemny remiksik od Davida Getty w Meloradiu na 14 minut po 17. Nieustająco podkręcamy tempo w biforze przed dobrym melo. Ile razy w swoim życiu mieliście tak, że zrobiliście coś, a potem chcieliście więcej i więcej? No, w tym przypadku będziecie mieli tak do potęgi, albo nawet do sześcianu, albo do czegoś jeszcze większego, bo Tomorrowland to niesamowite doświadczenie i przeżycie, no, którego nigdy nie zapomnicie, a co więcej, możecie to zrobić z Melo. Już w poniedziałek startuje nasza zabawa, dzięki której zabierzemy was na Tomorrowland w Belgii, a tam sami najwięksi: Armin van Buuren, Calvin Harris, Gabi Ponte, James Hype czy Alok. Bądźcie czujni, bo tego nie można przegapić.

0: To Logical It w Melo, 26 minut po 17. Warto chodzić na koncerty. A dlaczego? No o tym powiem wam za chwilę. Pewne rzeczy mogą was mocno zaskoczyć. Zagra nam również Infinity.
1: Autopromocja. Kiedy inni próbują ci wmówić, że weekendowa impreza kończy się o 3 w nocy, to w Melo Radio my dopiero się rozkręcamy.

0: Autopromocja. Reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to. O, Lewiatanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko ₪49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie $12.99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na Twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Tak dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
8: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
7: Sprawdź to sam, czeki dałt.
8: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
10: Czy zły uczynek, nawet w dobrej wierze, może zostać usprawiedliwiony? A gdyby ktoś zrobił to, na co ty nie masz odwagi? Nazwałbyś go bohaterem czy szaleńcem? Sprawiedliwy studium przypadku. Najnowszy spektakl inspirowany prawdziwą historią w reżyserii greckiego twórcy Anestisa Azasa. Już od 16 maja na deskach Teatru Kochanowskiego. Bilety do nabycia w kasie teatru oraz na stronie teatropole.pl.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
15: Zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Puszaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
16: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
17: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
6: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
18: Po reklamie.

20 minut słuchania muzy na żywo może nasze samopoczucie poprawić o 21%, no i też przy okazji zwiększyć nasze poczucie własnej wartości. Jednym słowem, warto chodzić na koncerty, no i myślę, że wszystkim to też bardzo, bardzo na rękę. No a jeżeli teraz furki nie prowadzicie, to zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie, że jesteście na koncercie. Repeat it, Martin Garrix i Ed Sheeran.

0: Lucky Lucky Close on Me w Melo jeszcze przed 18:00, to jest Before przed dobrym Melo. No, dzisiaj taka pogoda, że myślę, że u niektórych ten Before może nawet na dworze się gdzieś rozgrywać i też dobre Melo dzisiaj też może być na przykład nad wodą.
1: A już o 18:00 zagramy
0: Beauty and the Beat. Patrząc na 30 Melo Radio, to bardzo lubicie ten numer. Jego zagramy punktualnie o 18:00, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo. To już za moment.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Chynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Pużaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
8: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
9: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
8: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
9: Super! Kiedy płyniemy?
10: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
11: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
12: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
11: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
13: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
14: Hello, Kacper. I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

Ten numer ma już 14 lat, ale nietypowo wylądował wczoraj na pierwszym miejscu 30 Meloradia, bo taka nostalgia się w was obudziła. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Konrad Traczyk, witajcie.

To już kwadrans po 18, a to Dracula w Melo. Oliver Holdens, Rehab, Sigala, Sonny Fodera czy Wally Lopez chociażby między innymi. To lista tych wszystkich, którzy pojawią się na Sunrise Festival 2026. No lista marzeń, nie da się ukryć, a sam Sunrise już od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu i tam będzie oczywiście bardzo, bardzo gorąco. Także za ich sprawą. Axwell i Ingrosso już teraz przed nami.

No przy tym numerze zdecydowanie nie da się usiedzieć spokojnie. Anima, Eliza i Bad Angel, 26 minut po 18. Słuchacie Melo Radia, a to jest Before przed dobrym Melo. Ciepły wieczór, prawie jak latem. No a właśnie, lepsze Melo w plenerze czy pod dachem? Dajcie znać, które i dlaczego na WhatsAppie. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Melo w plenerze czy pod dachem? Czekam na wasze głosówki.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: Ach, to niska cena.
8: Mamy to od Lewiatanie tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
14: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
15: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
18: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
19: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
21: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.

0: ATB nam pięknie podkręca tempo w Melradiu jeszcze przed 19. A chciałem, żeby to wybrzmiało. Lepsze melo w plenerze czy pod dachem? O to was parę chwil temu pytałem. No i Jędrek się między innymi nagrał na WhatsAppie.
1: Latem, wiosną, piękna pogoda, to wiadomo, że plener. Wiadomo, że to wchodzi lepiej. No ale przyjdą to długie wieczory, jesienią albo zimą, to wiadomo, że lepiej w klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
0: No, sprawdzałem was i się nie daliście, wiadomo, że nieważne gdzie, a z kim, no i w jakim stanie się potem wychodzi. A my podkręcamy tempo, to playback.

0: Ryska i Lato, Pocałuj mnie w Melo jeszcze przed 19. Swoją drogą, to jeszcze miesiąc i faktycznie lato będzie, przecież jeszcze niedawno Sylwestra świętowaliśmy. No, po 19 też sobie oczywiście poświętujemy muzycznie, bo to jest Before przed dobrym Melo.
1: A już o 19 zagramy
0: Good Boys Hathaway. Będzie można potupać nóżką, a może nawet zrobić parę kroków. Punktualnie o 19 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo, dlatego warto zostać z Meloradiem.

0: Reklama. Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
3: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Gorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
4: Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
5: Nie spać, zwiedzać, no i dalej powiedzieć nie mogę, ale zagram wam najlepszą muzę. Good Boys Hathaway na dobre wejście w 19:00. Za chwilę też m.in. Lady Gaga, Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

To Melo, a to Felix Jen i to Kaskada Boy, You Turn Me. Są takie rzeczy w życiu, których nigdy się nie zapominano i jedną z nich jest zdecydowanie Tomorrowland. Już w poniedziałek startuje nasza zabawa, dzięki której będziecie mogli pojechać do Belgii, no i przeżyć te niesamowite emocje na własnej skórze. Zatem słuchajcie Melo, żeby niczego nie przegapić, no bo warto na żywo usłyszeć Alana Walkera, Mozimena, Lost Frequencies czy Davida Guetta. No, ja na samą myśl mam ciary, już w poniedziałek naprawdę niezła szansa.

0: aż mnie samego kusi trochę pośpiewać, ale oszczędzę wam tego, natomiast wyśpiewajcie śmiało. Oscar McKay w Melo, 26 minut po 19, a za chwilę będzie można sobie zaśpiewać Freed From Desire, to przed nami już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Po reklamie.

0: Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: You're so beautiful. You make me feel alive again.

No tej imprezowej perełki nie mogło zabraknąć w dzisiejszej playce w Biforze przed dobrym melo. Daddy Cool. Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 20, a z tego co widzę, to tempo też podkręca łatwo Gang, który po raz kolejny udowadnia, że my Polacy potrafimy się zjednoczyć i mamy

0: Guerra Con Ron w Meloradiu jeszcze przed 20, tak podkręcamy tempo. No i oczywiście przerywać nie planujemy, bo po 20 też sporo się będzie działo, dlatego warto zostać razem z nami.
1: A już o 20 zagramy
0: The Best of Tomorrowland. Feeling blue without you.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie.
5: The best of Tomorrowland.

0: autopromocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty-ry-ty zapraszam. Soboty i niedziele od 10. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
1: Autopromocja. Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Zagnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam Was, SkyTech. Zapraszam na 73. odcinek This is SkyTech. W tym tygodniu nowa muzyka od Masano, Sonego Fodery, D.O.D., Chrisa Lake'a i wielu, wielu innych. A na początek mój najnowszy numer wraz z norweskim duetem Mentum. Numer nazywa się Concrete Jungle i ukaże się w mojej wytwórni Horizon State. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie. Zaczynamy.

słuchacie, this is Skytech. Piękne house'owe brzmienia, James Green i Loka. Tuż przedtem Masano i Abraza. A już za chwilę numer nadchodzący w labelu Steve'a Angelo, Size. Open up your love, James Carter. Dajcie głośniej.

0: Autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15. Kiedy

0: best. Best. And progressive.
1: Dobre Melo.

0: Melo Radio. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim